0: Żaden Polak nie ucierpiał w katastrofie promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Tymczasem rośnie liczba ofiar. 26-latek zatrzymany po wypadku w Małopolsce. Policja ustaliła kierowcę, który miał potrącić 15-latka. Pobiegli dla chorych na mukowiscydozę. Kilkaset osób wzięło udział w imprezie pod Giewontem. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek najnowsze doniesienia z Cypru. Nasze MSZ zapewnia, że w katastrofie promu pasażerskiego, który zatonął u północnych wybrzeży, nie było Polaków. Liczba ofiar wypadku wzrosła do 8, trwają poszukiwania 17 osób. Na pokładzie znajdowało się w sumie 267. Zatrzymano już kapitana jednostki i 7 innych osób. Przypomnijmy, podczas podróży wycieczkowy katamaran przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli potem dziennikarzom, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył. Patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie. Nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. W sprawie tragedii ruszyło już śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku. 26-latek podejrzano o spowodowanie wypadku w małopolskim Zadrożu już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany od piątku, wcześniej potrącił 15-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopak został znaleziony nieprzytomny na poboczu drogi, miał poważne obrażenia ciała. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań.
2: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. O pół godziny skróci się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Wczoraj weszły w życie ważne zmiany na kolei. To w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy.
3: Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
0: Mówił Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. Te zmiany to wstęp do przyszłorocznych udogodnień.
3: Planujemy wdrożenie prędkości 250 km na godzinę dla najszybszych pociągów na centralnej magistrali kolejowej. Te czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Katowicami zmniejszą się poniżej 2 godzin.
0: Docelowo podróż między Warszawą a Krakowem i Katowicami może się skrócić nawet o około 25 minut.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pobiegli dla chorych na mukowiscydozę. Ponad 700 osób wzięło udział w imprezie pod Giewontem. Bieg po oddech, zawody charytatywne na rzecz podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą odbył się już po raz 11. W tym roku pieniądze zbierano na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi prezes organizacji Paweł Smoliński.
5: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
6: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć tu kluczowe znaczenie.
7: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
8: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
6: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
0: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, a kolejne kilkaset wsparło akcję startujące w biegu wirtualnym. Dodajmy, że patronat nad imprezą od lat sprawuje nasze radio, Radio Plus.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my startujemy z nowym tygodniem, jeszcze nie z nowym rokiem szkolnym, to jutro. Na razie poniedziałek, 31 sierpnia.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: A za chwilę kartka z kalendarza.

0: No to do rzeczy. 31 sierpnia dzisiaj w kalendarzu imieniny obchodzą Albertyna, Arystydes, Bohdan, Izabela, Józef, Nikodem, Rajmund i Rajmunda. Wszystkiego najlepszego.
1: Kontynuuj, kontynuuj.
0: Richard Gere, amerykański aktor. To taki, to się tam zakochał.
1: Przystojny jest, ostatnio w szpiegowskich filmach gra, agencję polecam.
0: Dobrze, ten co taksówką jeździł, aktor Mieczysław Hryniewicz. Klawiszowiec, kompozytor, członek zespołu kombi Sławomir Łosowski, a także aktorka Kinga Price.
1: Oj, w kogo ona się nie wcielała, to byśmy dorabiali.
0: To jak się nie wcielała?
1: O, właśnie. No.
0: Wszystkiego najlepszego tym, którzy mają znane nazwiska, jak ci wymienię. Nie, również ci, których nie wymieniliśmy, a też dzisiaj świętują, im też dużo dobrego.
1: Wszystkiego najlepszego od Radia Plus i od nas. 14 minut po 6, czas na Ewangelię.
2: Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj, że i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
3: Ta Ewangelia z Nazaretu niejednokrotnie realizuje się w naszym życiu. Mimo tego, że doświadczyliśmy Jezusa, mimo tego, że bardzo często bezgranicznie w Niego wierzymy, to nie jesteśmy rozumieni w swoich domach, w swojej pracy, w szkole, na studiach. Prorok nie jest rozumiany w swojej ojczyźnie, w swoim środowisku pracy. Ale nie zniechęcajmy się. Jezus szedł dalej. Jezus dalej nauczał. Nie zatrzymywał się na niezrozumieniu innych. Dawajmy świadectwo o Jezusie, mimo tego, że są przeciwności, nawet wśród tych najbliższych, po których byśmy się tego nie spodziewali. Głośmy, że On jest, bo jest i jest sensem. Niejednokrotnie w bezsensie. Idźmy za Nim i nie zniechęcajmy się Go głosić.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: 25 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Co można zrobić pod panelami słonecznymi?
1: Pod panelami?
0: Pod panelami. Pójdźki ziemne się wykluły. 36 piskląt. To wszystko na farmie w Arizonie. No i teraz farma stała się domem pójdziek. A pójdź ty mi.
1: A co to w ogóle są?
0: No taka trochę słówka. Piękne oczka ma. Wygląda cudownie. Siedzą sobie i czekają. Pewnie im tam cieplutko.
1: No cieplutko, bo jak to przyciąga słońce ten panel, no to nieźle.
0: No 29 z nich z powodzeniem opuściło nory. Znaczy będą żyć i może szukać jakiegoś nowego, fajnego miejsca.
1: A to latające jest, skoro taka słówka mówisz.
0: Tak, ale słuchaj, to był eksperyment, bo tam zrobiono specjalnie 40 sztucznych nor, no żeby jakoś zagospodarować teren, nie tylko żeby prąd był, energia, ale żeby jakoś proekologicznie. Tylko ja nie wiem, co te pójdźki robią, może żrą jakieś komary albo inne rzeczy. Chociaż w Arizonie na pustyni to tam nic nie ma.
1: Jedną pójdźkę ja bym kupił, bo przez co to się z komarami stało w ostatni teraz weekend.
0: Jeżyka sobie za domów.
1: To, dobrze. Ale chciałem powiedzieć, że jak to takie proekologiczne, to teraz pod panelu słonecznego trzeba na farmę wiatrową wysłać, żeby one się nauczyły latać.
0: Dobry koncept, podoba mi się. Zdzisława Sośnicka w Radio Plus, ale jak gwiazd. No to kroczymy w stronę sukcesu, bo nowy tydzień nam się rozpoczyna. 27 minut po 6.

0: To już chyba ostatni raz. Ostatni raz wyszedłem z domu przed 6, a nawet po 5 w t-shircie.
1: Nie bój się, może jeszcze będzie szansa, że będziesz chciał poczuć chłód.
0: Nie, może chłodu nie będę chciał poczuć już, raczej szybki chłód. W każdym razie to jest tak, że nawet jak dni będą jeszcze ciepłe, niektóre, to już te poranki i noce chłodne, więc...
1: Potem to już Robin Hood, czyli z kapturem na głowie.
0: O tak, zdecydowanie.
1: No dobrze, cieszmy się z słońca w ciągu dnia, bo w ciągu dnia naprawdę jest przyjemnie i ciepło i oby tak było przez cały wrzesień, co zresztą zapowiadają synoptycy.
0: A jak będzie konkretnie dzisiaj, o tym już za chwilę, skrót wiadomości i prognoza pogody w Radiu Plus.

minut wrócił tą samą trasą. Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, doprecyzowało mołdawskie ministerstwo. Wczoraj alarm ogłosiły służby obronne Rumunii, to dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza. Przekazano, że radary wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą. Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z mistrzami świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na mistrzostwa, zaplanowano w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 25 minut będzie godzina 7, mówimy dzień dobry, rozpoczynając nowy tydzień.
2: Dzień dobry, witajcie, zaczynamy. Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: Będzie o ministrze, znaczy o pani ministrze, w sensie nie o panu ministrze, tak? O pani ministrze, która walczyła z feminatywami i co z tego wyszło.
2: Aha.

0: To była Madonna, a to on.
1: Tomek myśli od samego rana.
0: Ministra edukacji pojechała na kampus i zaliczyła wpadkę. Usprawiedliwiamy, bo jest ministrą od szkolnictwa podstawowego i średniego, a kampus to już wyższa szkoła. W każdym razie, przedstawiając się jako gościni, powiedziała, że jednocześnie jest gospodarką? Gospodynią być nie chciała, bo kojarzy to się z osobą, która zajmuje się domem, zamiast robić karierę. Podejrzewam, że za edukacją domową ministra edukacji też nie przepada, więc zostało, że jest gospodarką. Kto wie, może z takim tytułem dostanie Ministerstwo Gospodarki, ale wtedy będzie trzeba pozbyć się gospodarza, a gospodarzem jest pewien gość. Zresztą oni wszyscy goście w tych urzędach i gościnie, bo za rok wybory.

0: No to mamy te pod panelami w Radiu Plus. Za 5 minut będzie
1: Pójćki.
0: Godzina 7. No właśnie, przejdźmy do historii teraz. Skoro pod panelami, to będzie też sala BHP.
1: No to posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 31 sierpnia to święto polskiej kawalerii, bo tego dnia w roku 1920 pod Komarowem na Zamojszczyźnie ułani 1. Dywizji Kawalerii pokonali kilkukrotnie liczniejszą sowiecką 1. Armię Konną Budionnego. Dziś także Dzień Solidarności i Wolności, bo 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i wicepremier Jagielski podpisali porozumienia sierpniowe. 31 sierpnia, ale w roku 1950 zmarł w Barcelonie Piotr Tarei Claret, syn robotnika, który dzięki stypendium za wybitne wyniki w nauce ukończył medycynę w Barcelonie, a pod koniec roku 1938 trafił do Armii Republikańskiej. Ale już wtedy prywatnie studiował łacinę i filozofię i w ten sposób przygotowywał się do kapłaństwa. Święcenia przyjął 30 maja 1942 roku, dokładnie w dniu swoich 37 urodzin. Po studiach teologicznych w Salamance powrócił do Barcelony, gdzie odpowiadał za diecezjalną działalność charytatywną, uczył w katolickiej szkole nauk społecznych i był kapelanem szpitala. Opiekował się też chorymi na gruźlicę i z myślą o nich założył specjalistyczną klinikę, w której sam kilka lat później umarł na raka w wieku zaledwie 45 lat. Swoje cierpienia ofiarował w intencji duchownych.

0: za dwie minuty. Koniec wakacji.
1: Koniec wakacji. Koniec, no. Ostatni dzień dzisiaj się zaczyna, ale niektórzy się cieszą, że tak się porobiło, że we wtorek idą do szkoły, a nie że na przykład od razu w poniedziałek. Jeszcze dzisiaj ten jeden cały dzień.
0: Takiego buforu jeszcze. Takiego spokojnego powrotu. Bo weekend jeszcze był, to można było wyszaleć, a teraz już taki korytarz przejściowy.
1: A propos weekendu, to nie była niedziela, o ile nie zmarnowałeś całego dnia i o 20 zaczynasz mieć wyrzuty sumienia, to na naszym profilu facebookowym Danny DeVito rozłożył się na fotelu. Jako ilustrację. Zajrzyjcie na naszego Facebooka.
0: Ja już mam dobry humor. Dobra, czas na wiadomości w skrócie. Nie, nie w skrócie. Prognozę
1: w całej rozciągłości.
0: W całej rozciągłości. Posłuchajmy wspólnie, jak Danny DeVito rozciągnięty na fotelu.

0: Radio Plus.
1: Protest na chwilę przed pierwszym powakacyjnym dzwonkiem. Dziś akcja nauczycieli. Znów gorąco w cieśninie Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. 1000 osób sprzątało w weekend polskie Tatry. O akcji, która mocno edukuje, powiemy na koniec. Minęła 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11:00 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem Barbary Nowackiej argumenty przedstawione przez Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Nowacka oceniła, że na wecie zyskują prywatne firmy, a tracą rodzice.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
3: Zła decyzja, głupia decyzja uderzająca w portfele rodziców.
2: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. W wiadomościach Bliski Wschód Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na wyspie Larak szykują się w tej chwili do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Półoficjalne media w Iranie donosiły o odgłosach eksplozji. Atak nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta Trumpa zapowiedziała, że teraz skupi się na zwiększeniu presji ekonomicznej zamiast działań militarnych, aby spróbować zakończyć wojnę z Iranem. Żyjemy na kartonach, mówią ewakuowani mieszkańcy szczecińskiej kamienicy, która grozi zawaleniem, a to przez postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku przy ulicy Chorzej. Prąd, woda i gaz zostały już odcięte. Mieszkańcy opróżniają mieszkania, bo jak podkreślają, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o bezwzględnym zamknięciu kamienicy. Z lokatorami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
4: Wyszłaś w dorosłe życie bez dachu nad głową.
5: Jako bezdomna.
4: Tak.
6: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść, więc raczej wszystko. Takie rzeczy, cały dobytek trzeba jakoś uratować.
7: Czy to jest ogromny stres?
6: Bardzo duży. Jeszcze, że blok miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
8: Ja żyłam pewności, że ja tu będę nadal mieszkać. To jest z dnia na dzień. To nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wyprowadzkę. My nie byliśmy.
9: Problem.
1: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Lokatorzy czekają na dalsze decyzje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Było tragicznie, jest dużo lepiej. 14 lat zajęła zmiana nastawienia turystów w Tatrach, że śmiecenie w górach to obciach. Akcja Czyste Tatry Eko Małopolska odbyła się już po raz 15. W weekend wolontariusze znów wyruszyli na szlaki zbierać śmieci, ale teraz najważniejsza była edukacja, mówi Mateusz Ligocki, utytułowany snowboardzista i olimpijczyk, ambasador akcji.
10: Turyści do niedawna też syfili, mówię do niedawna dlatego, że żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
11: Co ze sobą zabierzemy na szlak, to dokładnie to samo musimy ze sobą zabrać, a jeżeli znajdziemy nie swoje śmieci, to też żadna to siara, po prostu wziąć, spakować, żeby właśnie ta ekologia nie była tylko jakimś takim fajnym, modnym frazesem, ale po prostu częścią naszego życia. O to, żeby właśnie trochę rozkmienić, czy do roboty, do sklepu muszę koniecznie odpalać auto, czy mogę pojechać na rowerze, hulajnodze.
1: Dodaje Jan Mela, podróżnik i ambasador akcji. W sobotę na tatrzańskie szlaki wyruszyło 1000 osób. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: No słyszałeś co w tym Zakopanem?
2: No co?
1: Syfili rozkminiali i nie było siary. Dlatego mówimy elo zamiast dzień dobry.
2: Witajcie, Kasia Kozimor.
1: Kasia po staremu. Tomek Waloszczyk.
2: Jakoś tak mi nie przechodzi. Okej, lecimy. Umberto Tabi już teraz. Ciao, Siciliano.

starych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz z możnym

0: Zamki na piasku, Ladybug w Radio Plus, 14,5 minuty po godzinie 7.
1: Żadne diety, żadne wyrzeczenia, żadne zrzucanie kilogramów. To nie tak się do facetów mówi. Gdybyście, drogie panie, chciały, żeby ten brzuszek zniknął u waszego towarzysza,
0: to co?
1: To trzeba mu to przedstawić. Naukowcy to zbadali z Wielkiej Brytanii, że oni jak słyszą, że dieta i tam wyrzeczenia jakieś nie jemy, to oni od razu nie odrzucają. Natomiast trzeba im to przedstawić jako wyzwanie.
0: A, że oni tak zadaniowi są.
1: Jakiś cel trzeba.
0: Aha.
1: Jasno określone cele, szybko widoczne pierwsze efekty, nagrody, element rywalizacji i bardziej aktywność fizyczna niż ta rezygnacja z jedzenia.
0: Jak będziesz kilogram, dam ci w prezencie sałatę. Na przykład?
1: Może. Sałatkę już bardziej.
0: Tak, bo jakaś nagroda musi być, no.
1: I co jest ważne też do mężczyzn, to nie tak, że będziesz czuł się zdrowy, czy będziesz zdrowy. Mm-hmm. Oni to na to mniej zwracają uwagę, ale wygląd, sylwetka, to oni jak sobie tam jakiś kaloryferek bardziej, to ten.
0: No, że będziesz bardziej męski na
1: tak,
0: przykład.
1: Właśnie,
0: tak,
1: właśnie. Także jeden cel, wspólny cel, ale różne języki jednak. Inaczej trzeba akcentować, mówiąc o odchudzaniu w przypadku kobiet, a inne słowa dobierać w przypadku mężczyzn.
0: W życiu tak jest, trzeba po dobroci, a nie tam, że ja ci dam.
1: No. Nie, no trzeba wsiąść na ambicje.
0: Oczywiście i trzymać mocno. Za chwilę USA for Africa, potem Abba, Honey Honey na antenie Radia Plus. Skarbie dzisiaj sałata na obiad.

0: Tabaj, Hany, Hany na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 7. Pięknie sobie śpiewasz, po prostu trzele, ptasze od samego rana, widocznie jesteś w dobrym nastroju i bardzo dobrze. Nie wiem, czy wiesz, NASA stworzyła pewne narzędzie, które pozwala nam popatrzeć na siebie z innej strony. Znaczy na siebie jak na siebie, ale oni stworzyli takie narzędzie, że wchodzisz na stronę i piszesz swoje imię, na przykład Tomek.
1: Tak, i co
0: i
1: dalej?
0: I oni ci znajdują zdjęcia satelitarne, albo takie zdjęcia z lotu ptaka, albo coś takiego, w kształcie liter składających się na twoje imię. Każdy sobie może tak zrobić i każdy oczywiście dostaje zupełnie inne zdjęcie. W każdym razie, znaczy taki jakby pokaz. Świetnie to wygląda, można się pobawić, można sobie różne rzeczy wypisać w ten sposób, że nie tak, że rolnik kiedyś tam żonę chciał, że tak powiem, przeprosić i wypisał jej imię w kukurydzy. Nie, to tutaj jest tak, że każde zdjęcie przedstawia coś innego, na przykład jakaś tam delta, jakieś tam coś tam.
1: No Tomek, to łatwo, ale Katarzyna to jest dosyć długie. Mam nadzieję, że NASA też coś dla ciebie znajdzie.
0: Ale może być Kasia.
1: No może być.
0: Albo w Kate, czyli K i 8 i już masz. No, fajne, nie?
1: Aha, sobie tak. Nigdy o Kate tak nie myślałem.
0: W każdym razie piękne są te zdjęcia i każdy się może pobawić i tyle. To co?
1: Gramy elektryczne gitary. Dzieci wesoło biegną jutro do szkoły.
0: Jutro idą. A że zapaliły fajki, nie?
1: Nie, zapaliły, nie wiem, coś w głowie.
0: Latarki zapaliły w telefonach, jak znam.

0: Wszyscy mamy źle w głowach, że wstajemy. Ja tak sobie...
1: Nie, dobrze mamy w głowach,
0: ale
1: że wstajemy.
0: Nie, bo ja chciałem wytłumaczyć, że rano takie mam myśli przed godziną piątą, a później jak już się człowiek zerwie, wstanie,
1: ja
0: już
1: nie
0: nawet
1: mam
0: wyjdzie
1: czasu
0: z domu.
1: Na myśli rano. Wstaję i wychodzę. Potem myślę.
0: A później to już same dobre myśli.
1: Potem nawet kombinuję, co tu na obiad, co tu co zrobić, mm-hmm. jak tego dnia nie stracić, jak go dobrze przeżyć. Normalka, no.
0: Dobra, nie kombinujmy, bo się spóźnimy już za minutę, w 7:30, za chwilę wiadomości, prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, zablokowana droga krajowa nr 25 w Wielkopolsce, a to po wypadku w Pawłowie, gdzie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Trasa na odcinku Międzybórz-Chojnik jest w tej chwili nieprzejezdna, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to po tym, jak szef PKOL-u na 3 miesiące trafił do aresztu. Z listu wynika, że Międzynarodowy Komitet proponuje 3 rozwiązania kryzysu. Pierwszym i najkorzystniejszym, jak sugeruje, byłaby samodzielna rezygnacja Piesiewicza z funkcji prezesa komitetu. W wiadomościach Stany Zjednoczone 2 osoby zginęły podczas gwałtownej burzy, która przeszła nad San Antonio w Teksasie. Jeszcze wczoraj

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Czekaj, miałem gdzieś tu listę rzeczy związanych ze szkołą, które mamy dzisiaj dla was w naszym pytaniu przed śniadaniem.
2: Długopis, zeszyt i budzik.
1: Tak jest. Ach, Kasia wszystko zapamiętała.
2: Piątkę mi daj, szóstkę, cokolwiek.
1: Bo ja musiałem ściągę wyciągnąć.
2: No właśnie. No dobrze, to o tym za kilka chwil na antenie Radia Plus. Teraz Simon & Garfunkel, Kasia
1: i Tomek.
2: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Robert w Radio Plus Dancing with Tears in My Eyes za 19 minut 8.
1: Przypominamy, że to ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji. Nie ma lenienia się.
0: Nie ma lenienia.
1: Jeżeli ktoś ma w domu dzieci, które idą do szkoły, to przypominamy, że można na wyprawkę dostać kasę. Z tym, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można złożyć ten wniosek, żeby dostać jeszcze we wrześniu pieniądze. To i tak będzie taka opóźniona wyprawka, no bo ktoś dostanie pod koniec września, to no dokupi tam tych zeszytów może trochę jeszcze przyborów, ale to one są już jutro potrzebne. Może
0: absolutnie.
1: Jutro nie, pojutrze bardziej. W każdym razie dzisiaj ostatni dzień, żeby złożyć, bo jak ktoś po tym terminie złoży, to później ze dwa miesiące może czekać i to no będzie no, taka... Wyprawa będzie na razie duża, a później może oddadzą.
0: No właśnie, dziura budżetowa powstać może, a po co ma powstawać? Jak dają, to trzeba brać.
1: Bardzo mi się ten program podoba, jeśli chodzi o tytuł. Dobry start. O. Przydałby się w każdy poniedziałek taki dobry start dla każdego, na przykład darmowa kawa w drodze do pracy.
0: To by było fajne. Mm. Mhm. A do tego ciasteczko?
1: To już taki dobry start plus.
0: Okej, okay, za 18 minut 8 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, żeby dobrze wystartować, trzeba się obudzić na czas. Więc mamy dla was budziki, a do tego jeszcze fajny długopis od Radia Plus i zeszyt. Przyda się notować różne rzeczy. Albo dzieciakowi dać do szkoły.
1: No, też. Od razu zaimponuję.
0: Jeden zeszyt, wprawdzie to trochę mało, ale jest to dobry start. No to co, lecimy?
1: Lecimy za 18 minut 8. Już myślimy, za chwilę wymyślimy pytanie przed śniadaniem.

0: Halina Frąckowiak w Radiu Plus i Serca Gwiazd za 5 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nasz zestaw startowy, nasz dobry start do szkoły, w nim m.in. budzik, żeby nie zaspać, ale też zeszyt, długopis, wszystko firmowe, markowe, taki zestawik do zdobycia od Radia Plus. A pytanie, jakie wymyśliliśmy, jest takie, czy jak wy sobie przypominacie, to fajnie się wracało po wakacjach do szkoły? Czekał już człowiek, żeby... Ja wiem, że po 2 tygodniach to już chciał tych wakacji z powrotem, ale niektórzy się cieszyli, bo ile można siedzieć w domu.
0: No przecież. No to napiszcie nam o tym, w jakiej byliście grupie, wasze wspomnienia z pierwszego
2: żabek
0: dnia
2: szkoły. Czy muchomorków? Nie, to
0: przedszkole. Dobra, to czekamy. Zwierzajcie się, piszcie SMS-y 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, a teraz on, Elvis Presley, Always on My Mind.

0: Jak minął weekend? Pytamy o to, bo to ostatni weekend wakacji dla niektórych, bo studenci to jeszcze tam mają, te poprawki inne. Znaczy w sensie jeszcze w miesiąc mają. Katarzyna napisała: w sobotę wspólne pieczenie z mężem bułeczek. W końcu się udało.
1: O, proszę, fajnie było.
0: Długie rozmowy przy tym, a niedziela pełna niespodzianek. Cóż za wspaniały weekend. Ciekawe, jakie to niespodzianki były.
1: Co to za ponton?
0: Kto?
1: Piotr.
0: Jakieś głupoty w internecie znajduje i nam wysyła. No, dziękujemy.
1: Dziękujemy, ubawiliśmy się. No dobra.
0: Ale mamy nadzieję, że weekend był nad wodą na przykład.
1: Nikt się z pszczołami nie całował.
0: Zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku, zobaczycie, o co chodzi. Za minutę będzie godzina 8.
1: Zapraszamy na wiadomości i prognozę pogody.

0: Radio Plus.
1: Tragiczny finał pożaru w Gdańsku. Zginęła jedna osoba. Od tej informacji zaczniemy. Na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. To informacje naszego MSZ-u. Nepal pilnie potrzebuje pomocy. Przyłączają się do niej Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska. Minęła ósma. Justyna Bieniek. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej. Na miejscu pojawiły się 3 zastępy straży pożarnej.
2: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zanieczyszczone zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób w trakcie naszych działań i przed naszymi działaniami.
1: Powiedział nam Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia ustalają teraz policjanci. Resort Spraw Zagranicznych potwierdza, na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Lokalne władze informują, że do tej pory w wyniku zdarzenia zginęło 8 osób. Jednostka przewożąca 267 osób przewróciła się i zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
1: A informował o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a z informacją o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Ze szczegółami już teraz Bartek Ważny.
4: SMS-y odwołujące alarm przyszły w niedzielę około 15:00. Problem w tym, że do większości mieszkańców nie trafiła wcześniej informacja o powstaniu zagrożenia. Według MSWiA rozsyłanie pierwszego komunikatu zostało przerwane, gdy pojawiła się informacja o zakończeniu zagrożenia na zachodzie Ukrainy. Część operatorów sieci komórkowych nie zdążyła wysłać SMS-ów z ostrzeżeniami.
1: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymywać SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną w Ukrainie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nepal pilnie potrzebuje pomocy. Ta płynie już z wielu stron, także naszej. Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska uruchomiły zbiórki pieniędzy na pomoc mieszkańcom dotkniętym przez skutki katastrofalnej powodzi. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 750 osób, około 2,5 tysiąca uznaje się za zaginione, w tym blisko 600 obcokrajowców. Na miejscu cały czas działa zespół ratowników lokalnej Caritas, mówi Ireneusz Krause z Caritas Polska.
5: Została uruchomiona kuchnia, taka polowa, która dostarcza żywność, ponieważ to jest chyba w tym momencie najważniejsze dla tych, którzy ocaleli. Są organizowane miejsca schronienia, łóżka, plandeki, koce.
1: Powódź zerwała ponad 60 mostów i zniszczyła drogi, dlatego najprościej jest wesprzeć Nepalczyków finansowo, by mogli na miejscu kupić potrzebne rzeczy, podkreśla Anna Gajos z PCK.
6: Jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość.
1: A szczegóły zbiórek pomocowych znajdują się na stronie PCK i Caritas Polska. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: O, mama Maria, już po godzinie 8:05. Dzień dobry.
2: A Radio Gaga, dzień dobry. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk, zapowiedzieliśmy już dwie piosenki.
2: Zapraszamy do 9:00.

0: była grupa Queen w Radio Plus. 14 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: I Iwonę na antenie witamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pamiętasz te czasy, gdy był ostatni dzień wakacji i trzeba było iść do szkoły?
2: Oj, pamiętam.
3: Było zgrzytanie zębami czy radość?
2: To była radość. To była radość, to była chęć spotkania się z koleżankami, z kolegami, z którymi nie widziałam się 2 miesiące. Każdy wracał też uśmiechnięty. To nie tak jak teraz posępne miny. Każdy był szczęśliwy. Byliśmy opaleni, byliśmy szczęśliwi, pełni energii. Dnie spędzane, całe dnie spędzane na świeżym powietrzu. Czy u dziadków, czy u babć, czy gdzieś na wyjazdach rodzinnych, na wczasach. Także to były wspaniałe czasy. Wszystko bym dała, żeby je ponownie przeżyć. No niestety, tego się nie da już cofnąć, ale
3: są
2: to
3: wspomnienia.
0: Są wspaniałe wspomnienia, jak opowiadasz o tym, no to czujemy tę ekscytację w głosie, tak jakby to było jakiś czas temu.
3: No dobrze, ale jak już się wracało do tej szkoły, to kiedy to mijało, bo przecież nie trwało cały rok szkolny.
2: Oczywiście, oczywiście. Wtedy, kiedy nadchodziły jesienne, pochmurne dni, wtedy człowiek był spragniony ponownie słońca, ponownie świeżego powietrza i tego odpoczynku. Ale później nadchodziły święta, za chwilę wiosna i wiedziałam, że ponownie będzie lato, ponownie będzie odpoczynek.
3: Aleśmy przeskoczyli.
0: Super.
3: Dobrze. Wręczamy takie szkolne upominki, może się przydadzą, jak nie do szkoły, to do takich rzeczy prywatnych, budzik między innymi.
0: Tak jest.
3: I taka malutka wyprawka od nas.
2: Dobrze. Cudownie, dziękuję uprzejmie.
0: Gorąco pozdrawiamy.
2: Miłego dnia.
0: Wszystkiego
2: pozdrawiam
0: dobrego.
2: Was. Dziękuję.
0: Miłego, na pewno będzie miły. 16 minut po godzinie 8, jak się ma takich miłych słuchaczy, to wszystko jest cudowne. Za chwilę Elton John, będzie też Ace of Base.

0: Cruel Summer. A nie, no, Cruel.
1: Nie, Cruel Santa chciałem teraz.
0: O, Cruel Santa? Cruel Santa, poproszę.
1: Ale nie, to mi bardziej z Cruel Santem, więc żeby tak do tego tytułu piosenki dopasować. W Paryżu otwarto nietypowy butik, nietypowy sklepik, nie wiem jak to nazwać. Kilkadziesiąt smaków masła można tam spróbować. Spróbować i kupić, jak komuś zasmakuje.
0: Masło jest tylko jedno.
1: Nie, masło może być właśnie w przyszłości i niedalekie mają być masła o smaku croissanta właśnie.
0: No.
1: Croissanta, jak to już... czy fiołków, ale na razie są na przykład z dodatkiem dzikiego czosnku, czy wodorostów, szalotki,
0: tak.
1: Pieprzu, rozmaite.
0: Smakowe.
1: Podobno 8 kg masła Francuzi zjadają w ciągu roku.
0: Mhm.
1: No i dlatego miłośnicy bardziej, o bardziej wyrafinowanych podniebieniach mogą wstąpić do tego butiku. To niedaleko, tam wieża Eiffla jest w ogóle i tam mają 30 ormian masła, które pochodzą z różnych regionów Francji.
0: Zwariować można, ale to rzeczywiście...
1: Bo to nie tylko, że tu takie smakowe i tu takie, ale czyste masło ktoś może, o, to z Doliny Loire jest... Na przykład.
0: Mogłabym się zasmakować i rozsmakować w takim miejscu. To rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Dobrze, aż w Paryżu taki najbliższy skok.
1: Wiesz, że tam mają nawet takie wersje słodkie, jak malinowe, truskawkowe, czekoladowe masło.
0: Hmm.
1: No, nie trzeba jakichś tam kupować tych kremów czekoladowych, może masło czekoladowe.
0: A taka brioszka z takim masełkiem. Co ty na to?
1: Co ja na to?
0: Ha. No właśnie. Rozmarzyliśmy się, a tutaj czas do pracy. 27,5 minuty po 8 w Radiu Plus.

0: Płoną góry, płoną lasy, dobracy, rodacy. Jakoś nie wiem, czy mi się to skleiło, ale niech będzie.
1: Myślałem się, że cały wieczór myślałaś nad tym.
0: Nie, nie,
1: rymem.
0: To tylko pół poranka.
1: Dobrze, to i tak długo. Za minutę w pół do dziewiątej, na razie bez rymu, zapowiadamy wiadomości, prognozę pogody, a niech będzie dla waszej wygody.
0: O, pięknie ci to poszło.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ostrzeżenie przed burzową pogodą. Synoptycy wydali alerty dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Nawałnicom towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. Dynamiczna i niebezpieczna pogoda także w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej jedna osoba zginęła, a około 15 zaginęło po gwałtownej powodzi w słynnym Parku Narodowym Wielkiego Kanionu w Arizonie. Ten apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ich namierzeniu i odnalezieniu. Do gwałtownej powodzi doszło w sobotę po intensywnych opadach deszczu. Z kanionu ewakuowano ponad 60 osób. Woda zerwała kładki, wywołała osunięcia ziemi i naniosła do rzeki duże głazy. Część turystów przetransportowano w bezpieczne miejsce śmigłowcami. Na koniec Węgry. Pijany 24-latek uprowadził małą Cessnę. Lekki samolot skierował w stronę elektrowni jądrowej w Paksu. W reakcji na ten incydent poderwano myśliwce. Te zlokalizowały Cessnę, która wcześniej musiała awaryjnie lądować. 24-latek chciał uciec. W trakcie próbował też ukraść samochód, który stał przy drodze. Ostatecznie zatrzymała go policja. Mężczyzna twierdzi, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu. Trafił już do aresztu.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Bez głupich żartów, po prostu. Za 26 minut będzie godzina 9. Spoważniejmy trochę.
2: Oj, oj, nie bądź taki poważny, no weź, no.
1: Nie, nie, ja zapowiem piosenkę poważnie. Policja teraz. Every Breath You Take.
2: Otwierać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.

0: Dobra, chciałeś być poważny, niech będzie poważnie, będzie o zdrowiu. Teraz 113-latek, zanim odszedł, bo jakiś czas temu zmarł, ale zanim zmarł, był najstarszym żyjącym człowiekiem wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa. Hiszpan.
1: Tak, i co?
0: Francisco Nunes Oliveira. No? Urodził się 13 grudnia 1904 roku.
1: Jak Oliwiu używa Oliveira, to tak.
0: Ale słuchaj, śniadanie zawsze jadł to samo. Mhm. Znaczy mniej więcej, bo miał do wyboru albo mleko oraz biszkopty. Mhm. Całkiem niezdrowa dieta, muszę przyznać.
1: Tak. Z oryginalnego.
0: Albo ciasto przygotowane z dodatkiem oliwy z oliwek.
1: Aha, no właśnie, tak. I to śniadanie całe?
0: To było śniadanie. W ciągu dnia sięgał po jogurt, na obiad jadał najczęściej ryby lub mięso w postaci duszonych potraw.
1: No to i duszone, i ryby to
0: no
1: zdrowo.
0: No właśnie,
1: zdrowo.
0: Czyli tak jak mówią, to były jeszcze warzywa, które sam uprawiał instynktownie, więc zachowywał zasady diety śródziemnomorskiej. Jak ci powiem, że przez ostatnie 40 lat swojego życia zębów nie miał, a i tak mimo to odżywiał się zdrowo i przeżył, no to też będziesz zaskoczony. Pewnie, ale...
1: Czekaj, jak on zębów nie miał, to pewnie batoniki jadł. Batoniki jadł między tego posiłkami.
0: Mleką macią.
1: No dobrze.
0: W każdym razie chodzi o to, że tak sobie pomyślałam, że no fajnie, ale w dzisiejszych czasach to nie ma opcji. To nawet nie ma opcji, żeby tak żyć, jak on żył, gdyż, iż ponieważ, no niestety trochę nam się rolnictwo zmieniło, te dodatki, tam różne inne rzeczy.
1: A poza tym...
0: Z podfolii, tutaj z worka, to nawet jogurt z worka, nie, jogurt może nie, ale z plastiku jemy jogurt, tak, to niestety, no, życie takie
1: jest. Nie, 113 lat, pomijam dietę, ale 113 lat to albo geny, każdemu życzymy,
0: na pewno.
1: Albo, i to przede wszystkim, to każdy ma w zasięgu ręki, dobry humor po prostu.
0: No właśnie,
1: pozytywne nastawienie do życia.
0: To prawda, tu też jest podkreślane w tym wszystkim, że rzadko się stresował, bo to i powodów nie miała i śmiał się często, bo dobrze mu było w życiu i tyle. No,
1: jakby
0: taka
1: mi ktoś przyniósł biszkopty na śniadanie,
0: też
1: to od razu byłbym pozytywny.
0: Od rana mam dobry humor. Za kwadrans, 9 w Radio Plus.

0: No pięknie, no pięknie. Krzysztof rozłożył nasz leżak, leżak Radia Plus, na nim jakaś maskotka. Bardzo się cieszymy, że pomógł spędzić ten ostatni weekend wakacji wygodnie i godnie.
1: Ale fajny ten leżak,
0: podoba. No fajny, fajny, ale my rozdajemy wam te nagrody, sami sobie nie bierzemy, no. To tak zazdrościmy wam trochę. Izabela napisała relaksująco weekend od czasu, jak jestem na emeryturze. Wszystkie intensywne sprawy załatwiam od poniedziałku do piątku, a sobota i niedziela to luz.
2: No to poniedziałek rozpoczęliśmy wspólnie i zapraszamy również jutro, ale za chwilę Agnieszka Morawska i Przeboje z nocą nostalgii nieustająco na antenie Radia Plus. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do jutra. We'll be right back.

0: Radio Plus.
1: Czterdziestotrzyletni rowerzysta zginął pod kołami samochodu. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na początek. Znów wymiana ciosów na linii Stany Zjednoczone-Iran. Cena ropy w górę to fatalna wiadomość dla polskich kierowców. Nowy rok szkolny, nowe zmiany także na stołówkach. O tym za chwilę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego poranka w Wielkopolsce. W wypadku na Krajowej 25 zginął 43-letni rowerzysta. Doszło do niego w Pawłowie w powiecie ostrowskim.
2: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
1: Mówi nam Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu nadal pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę.
3: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie. Ormus to kluczowy szlak dla światowego rynku energii. Przed wojną przechodziła tędy około 1/5 światowej ropy. Eskalacja oznacza ryzyko dalszego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji także benzyny i diesla w Polsce.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. W wiadomościach najnowsze doniesienia z Nepalu po katastrofalnej powodzi. Niestety liczba ofiar wzrosła do ponad 900. Na liście zaginionych przeszło 4000 nazwisk. Wśród nich jest około 600 obcokrajowców. Powódź błyskawiczna nawiedziła himalajski region przy granicy z Tybetem 26 sierpnia. W akcji poszukiwawczej bierze w tej chwili udział blisko 21 tysięcy osób. Priorytetem służb jest w tej chwili dotarcie do 933 zaginionych pracowników budów elektrowni wodnych. Są uwięzieni w kilku podziemnych tunelach w dolinach rzecznych przy granicy z Tybetem. Wracamy do kraju. Nowy rok szkolny przynosi zmiany także na szkolnych stołówkach. Od września będą obowiązywały nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Pojawi się więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego magistratu.
4: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
1: Gdyńskie Centrum Zdrowia przeprowadza także dodatkowe szkolenia żywieniowe dla intendentów szkolnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 4000 biegaczy pojawiło się na starcie wczorajszego Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
5: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie, ja bym się stresował.
6: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
5: Pani elegancko ubrana, chyba nie na bieg, prawda?
7: Kibicować.
5: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
7: Praca od męża.
5: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę?
7: Powiedzmy, tak. Także biegać.
1: Usłyszał przed startem nasz reporter Mateusz Chłystun. Najważniejszy dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Sissy Kecik, I Can Lose My Heart Tonight w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Jeszcze dzisiaj trochę lata, właściwie ostatni dzień wakacji, lato do 22 września. Niemniej szykujemy się już do powrotu do takiego normalnego trybu i dzisiaj już wracamy z taką ramówką wrześniową, więc w sobotę słyszymy się na przykład w Smakach z Plusem. Ale dzisiaj jeszcze ten ostatni dzień sierpnia, roztapia się, cytując Pablo Pavo, upalny i to jest dobra wiadomość. Od jutra troszeczkę pogoda będzie się już psuła, ale trzeba się cieszyć tym, co jest i wspominać. Więc dzisiaj będę pytała o wasze wakacyjne wspomnienia.

Gypsy Kings i Volare w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgia. Nieważne, czy lataliście, czy jechaliście, czy spacerowaliście. Pora wrócić do wakacyjnych wspomnień. Czy udało wam się w ciągu tych letnich, wakacyjnych miesięcy odkryć coś fantastycznego, coś nowego, coś, co was zaskoczyło albo urzekło i straciliście serce i wiecie, że będziecie wracać do tego miejsca? Proszę się tym podzielić. Zbliża się początek roku szkolnego, to jutro, a ja mam dla was prezent, który pomoże do tego roku szkolnego, do tego wrześniowego wstawania trochę się przyzwyczaić, a właściwie nie przyzwyczaić,

Diablo i Roy Orbison w Radio Plus przeboje z nutą nostalgii. 16 minut do 10 na zegarze, jeśli chodzi o niebieskie niebo, to dzisiaj nad Polską podobnie nie trzeba do Kalifornii, a jakoś tak przyjemniej to słońce operuje. Nie parzy już, a przyjemnie grzeje. Roxette i Fading Like a Flower do 10 w Radio Plus jeszcze między innymi.

0: Radio Plus.
1: Wjechali na skuterach wprost pod nadjeżdżający pociąg. Jedno z dzieci nie żyje. Zaczniemy od tragedii pod Warszawą. Za chwilę też seria poniedziałkowych protestów. Swoje akcje na dziś zaplanowali górnicy i nauczyciele. Będzie też zaproszenie na czwarty piknik misyjny w Krakowie. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci wjechało na skuterze pod pociąg, 14-latek zginął na miejscu. Wypadek zdarzył się w miejscowości Jarzębia Łąka niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający skład.
2: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
1: Powiedziała nam Aneta Anasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku ruszyło już śledztwo. Górnicy znów protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Chodzi o kilkunastu pracowników. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej.
3: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
1: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, w walecznym nastroju także nauczyciele. Za niecałą godzinę rozpoczną protest przed kancelarią premiera. ZNP domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
4: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
1: Tłumaczy szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych. Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny oraz oleju napędowego. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 64 grosze, benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Jutro zostanie przywrócona 23% stawka podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Opowieści o życiu mieszkańców Kenii, Mozambiku, a także Peru. Poza tym występy, koncerty, gry i zabawy. Wszystko to będzie czekało podczas czwartego pikniku misyjnego. Impreza 6 września w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie.
5: Nastawiamy się tutaj na przybliżanie problemów z opieką zdrowotną w krajach misyjnych. Najczęściej jest to od samego początku profilaktyka, jakakolwiek wiedza na temat zdrowia, na temat podstawowych zasad higieny. Przechodząc przez jakiekolwiek możliwości dostępu do usług medycznych, już wiemy, że będziemy wspierać budowę studni w Mozambiku.
1: Mówił Paweł Szalong, świecki misjonarz i prezes Stowarzyszenia Twoja Misja. W ubiegłym roku dzięki wsparciu darczyńców udało się m.in. wyposażyć w wyprawki szkolne ponad 170 uczniów w Mozambiku. Także doposażyć szkołę podstawową w Kenii i wesprzeć 200 dzieci w Etiopii. Patronem akcji, dodajmy, jest Radio Plus.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Can't Help Falling in Love w wersji reggae UB40 w Radio Plus Lato z notą nostalgii. Jeszcze dzisiaj wakacyjnie, ale już właściwie troszeczkę czujemy się, jakby był wrzesień. 19 minut po 10 teraz na zegarze, a w końcu Bonifacy doczekał się Filemona. Do tej pory tę parę kotów, którą uwielbiamy z dzieciństwa, mogliśmy oglądać jako pomniki, między innymi w Łodzi, na przykład przy Muzeum Kinematografii, a teraz już będzie można sobie spojrzeć na tę parkę w Sochaczewie, gdzie koty się narodziły, bo to właśnie stworzył je Marek Neyman z Sochaczewa właśnie. Pisarz z Sochaczewa i Filemon pojawił się, Bonifacy był już wcześniej, a teraz do niego dołączył i Filemon, więc jeżeli mamy gdzieś tam w planie takie podróże filmowo-bajkowe, to można sobie Sochaczew dopisać do listy, żeby z Filemonem i Bonifacym zrobić sobie zdjęcie.

Bad Boys Blue i A Train to Nowhere w Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, a taki pociąg donikąd to też może być wasze odkrycie. Trochę takich już wiadomości dostałam, a pytam dziś właśnie o te momenty, które wam najbardziej utkwiły w pamięci, jeśli chodzi o tegoroczne letnie wakacyjne miesiące, czyli lipiec, sierpień. Czy coś udało wam się odkryć i niektórzy z was na przykład odkryli, jak wspaniale jest wyłączyć się z internetu, wyłączyć się, odłączyć się od internetu, odłączyć się od telefonu i po prostu cieszyć się tym, gdzie się jest, nie musieć sprawdzać co chwilę, czy coś się nie wydarzyło i czy komuś trzeba nie odpisać. Więc to są też takie magiczne momenty, których coraz mniej mamy w życiu, więc pytam wciąż o to, co udało wam się, co zostało w waszej pamięci, co skradło w wasze serce podczas tegorocznych letnich wakacji. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a do oddania mam coś, co nam pomoże wrócić do szkoły, do biura. Budzik od Radia Plus, a do tego jeszcze zeszyt i długopis z naszym logo, czyli idealny zestaw na wrzesień. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, już teraz.

Gloria Estefani Konga, Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus na zegarze 15 minut do 11. A ci, którzy nie chcą żegnać się z latem i wciąż chcą czuć się, jakby mieli lat naście albo i 10, czy do 10 może w ten sposób i mają w sobie takie dziecko i uwielbiają jeść lody, to mam dla was dobrą wiadomość. Można sobie przedłużyć i wakacje, bo taka praca, jaką za chwileczkę przedstawię tę ofertę, to jest trochę jak wakacje. Amerykański raper Snoop Dogg to ten sam, który na przykład na zimowych igrzyskach olimpijskich zachwycił się naszą poduszką pieroguszką. On od 3 lat ma taką firmę, która produkuje lody i teraz zamierza wejść na rynek europejski, więc poszukuje kogoś, kto te lody będzie testował i będzie wymyślał nowe smaki. To, że on te lody produkuje, to też jest taka trochę historia jego rodzinna, ponieważ jego dziadek prowadził farmę mleczną, ciotka sprzedawała lody i on do tych lodów postanowił wrócić. I teraz tak, praca marzeń, bo właściwie nie praca, bo on szuka kogoś, kto będzie te lody testował, tak jak już wspominałam, wypłata 10 tysięcy złotych, nie złotych nawet, 10 tysięcy dolarów miesięcznie, a obowiązki to właśnie testowanie lodów i pomaganie w tworzeniu nowych smaków. No, chyba trzeba się zgłosić.

0: Radio Plus.
1: Policja nie wyklucza podpalenia w fabryce dronów w Skarżysku. Rozpoczyna się protest nauczycieli przed kancelarią premiera. Drogie paliwa, prąd i gaz podbiły inflację. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są struktury kompozytowe i sterownicze dla dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
2: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynność oględzin miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.
1: Powiedziała nam Anna Sławińska ze Skarżyskiej Policji. Zakład produkuje m.in. hydraulikę do różnego rodzaju dronów. Jeszcze Lublin. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę innego pożaru. Chodzi o halę produkcyjno-magazynową przy Kasprowicza. Ogień w fabryce elementów kompozytowych dostrzeżono w niedzielne popołudnie. Z ogniem walczyło 60 strażaków. Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Śmiertelny wypadek spowodował utrudnienia w ruchu pociągów. Walczą o podwyżki. Mocny głos nauczycieli na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera. Na miejscu jest nasz reporter Olek Ruszkowski.
3: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
1: Sprzed kancelarii premiera w Warszawie Olek Ruszkowski. Dziękujemy za relację. Drogie paliwa podbiły inflację. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Jak wyliczył wstępnie Główny Urząd Statystyczny, wyniosła w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. W wakacje potaniała za to żywność. Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tenis, squash czy padel. Polacy uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku-Białej coraz większą popularnością cieszy się pickleball. Żeby zacząć, wystarczy specjalna prostokątna rakieta i chęci, mówi instruktor Paweł Gałuszka.
4: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
1: Żeby nauczyć się gry w pickleballa, wystarczy godzina zajęć.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Melita i Hal Notes w Radiu Plus Przeboje z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze. Ostatni dzień sierpnia, czyli ostatni dzień wakacji, więc ja pytam o te wasze odkrycia wakacyjne, miesiące letnie wakacyjne. Co udało wam się w tym roku odkryć, co zostało w waszej pamięci albo zostanie w waszej pamięci na dłużej? Taki moment, który uchwyciliście i chcielibyście wracać do niego za każdym razem, gdy akurat potrzebujecie poczuć się trochę lepiej. Na przykład wiadomość na przykład od Izy, że Iza odkryła w tym roku, że gofry nigdzie nie smakują lepiej niż nad Bałtykiem. A coś w tym jest z tymi goframi, bo one smakują właściwie polskim morzem i jakoś tak sobie trudno wyobrazić pobyt nad Bałtykiem bez gofrów. 691 141 141. Jeszcze około 5 minut czekam na wasze wiadomości. Do oddania mam coś, co przyda nam się z powrotem do szkoły, do pracy. Budzik, który na pewno obudzi. Taki, który trzeba wstać i wyłączyć. Tradycyjny. Do tego jeszcze zeszyt, notatnik, być może na wasze nowe pomysły na nadchodzący rok, na ten rok szkolny. I do tego jeszcze długopis Radia Plus. 691 141 141, SMS-owy numer dla was.

pierwszy raz dałam się namówić na takie wakacje z leżeniem na plaży tylko i już wiem, że to nie dla mnie. Wytrzymałam jeden dzień, a później zwiedzałam okolice. Zapach greckich łąk jest niesamowity. Zioła, które mam w doniczce na Krecie, rosną na łąkach. I to moje drugie odkrycie i zachwyt. Niemal poczułam ten zapach, przyznam szczerze. A do kasy trafiają nasze szkolne gadżety, czyli budzik, notatnik i długopis. A kolejny zestaw taki do zdobycia dziś u Janka Pasterskiego. To po 13. Cutting Crew teraz w Radiu Plus.

Model Talking w Radiu Plus Lato. Przeboje z nutą nostalgii, także 17 minut do 12 na zegarze. A godzina taka, że właśnie można pomyśleć już o drugim śniadaniu, albo nawet trzecim, albo o jakimś małym obiedzie. I wtedy mogą z pomocą przyjść blogi kulinarne. Dzisiaj, 31 dzień sierpnia, to także dzień blogów, więc okazja do tego, żeby zajrzeć do tych kulinarnych blogów swoich ulubionych, być może przygotować ulubiony przepis, albo samemu takiego bloga stworzyć. Trzymam kciuki, dajcie znać, czy Wam się udało. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do południa jeszcze między innymi Manami, Kocham Cię, kochanie moje, potem stary przejmuje Janek Pasterski i Marek Sierocki z Przebojową Pocztą. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus.
1: ABW łączy pożary w Skarżysku i Lublinie. Obie fabryki związane są branżą obronną. Płaca minimalna goni pensje nauczycieli. Związkowcy protestują przed kancelarią premiera. Z powodu El Niño na rynkach światowych drożeje kawa. Jest 12. Marcin Bartnik. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z kolei na terenie pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Tu, przypomnijmy, produkowano elementy dronów. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni.
3: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
4: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż, ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia edukacji.
5: Czujemy się bardzo oszukani.
6: W listopadzie 2024 roku na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk powiedział: nie będzie już zwłoki, ale panie premierze, zwłoka jest.
1: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. W naszym kraju, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest ponad 700 tysięcy nauczycieli. Byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani, ocenił były prezydent Lech Wałęsa w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Rano były przywódca Solidarności złożył wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
7: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani. I w związku z tym przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj i to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwo.
1: Po południu w Gdańsku odbędą się główne uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowały władze Gdańska z Europejskim Centrum Solidarności, osobne NSZZ Solidarność z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ciepły prąd na Pacyfiku El Niño napędza ceny kawy na rynkach światowych. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż najpopularniejszego gatunku, czyli arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego, rekordowego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Ostatni dzień sierpnia, witamy się, dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, zaczynamy. Jednym z pierwszych wielkich hitów muzyki Italo Disco to utwór I Like Chopin, rok 1983. Wtedy tę piosenkę wylansował Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Drupi to artysta, którego piosenki bardzo często goszczą na antenie Radia Plus. Będą Państwo mogli przekonać się, jak artysta śpiewa na żywo te utwory, bowiem 29 września i 1 września dwa koncerty Drupiego. My na początek rozdajemy bilety na ten koncert, który odbędzie się w Gdańsku 29. No i Janku, co trzeba zrobić, żeby wygrać takie zaproszenie?
2: Nic takiego skomplikowanego. Napisać do nas SMS pod 691-141-141, w którym krótko uzasadniacie, dlaczego chcielibyście się w Gdańsku 29 września na koncercie Drupiego pojawić, a to jakby nie liczyć już właściwie równy miesiąc.
1: Dokładnie tak, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Robert Gawliński, lider zespołu Wilki, dziś świętuje urodziny. Urodził się 31 sierpnia 1963 roku w Warszawie. No, kiedy był młodym chłopakiem, to tak, były urodziny, a potem trzeba było dzień później już iść do szkoły.
2: No tak, no tak.
1: Za bardzo nie można było świętować. Lider zespołu Wilki, który powstał w roku 92. Autor, kompozytor, wokalista, gitarzysta, fantastyczny muzyk, któremu życzymy wszystkiego najlepszego z okazji tych urodzin. Przede wszystkim dużo zdrowia. Jeszcze jedna data związana z Robertem Gawlińskim.
2: Śmiesznie wyszła, bo to też 31 dzień sierpnia, rok 95, i wtedy też ukazuje się jego solowy album pod tytułem O sobie samym.
1: I tytułowa piosenka już teraz na antenie Radia Plus. Dzisiejszy jubilat, Robert Gawliński.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To Celine Dion i piosenka, której mogło nie być, bo reżyser filmu Titanic nie chciał utworu, który by promował płytę, ale kiedy usłyszał, bo muzycy, producenci muzyczni trochę go przechytrzyli, nagrali ten utwór My Heart Will Go On. No i piosenka stała się wielkim światowym hitem i pięknie wypromowała film. Już teraz przekonamy się, kto dostaje od nas zaproszenia na koncert Drupiego.
1: A dodzwoniliśmy się do Bogdana. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, Dzień dobry, bardzo miło. Powiedz, czy masz daleko do Gdańska?
2: Nie, z Olsztyna, 7.
1: Świetnie, świetnie. To z kim się wybierasz na to wydarzenie?
2: Z koleżanką.
1: Świetnie, super. To gratulujemy Wam bardzo serdecznie, bo to
2: dziękuję
1: już miesiąc
2: bardzo.
1: Do tego pozostało. Wszystkiego dobrego, udanego koncertu.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich całopolskie.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. My zaglądamy na naszą półkę z płytami, z których rzadko korzystamy i wyciągamy album z największymi przebojami Julio Iglesiasa. Król hiszpańskiej piosenki ma w swoim repertuarze utwór Moliendo Café. Utwór skomponował Hugo Blanco w roku 1958. No ponoć jego wujek też się przyznaje do tego, że brał udział w komponowaniu, w nagrywaniu i w tworzeniu tego utworu. W rodzinie niestety była kłótnia o prawa autorskie, ale ten problem już został rozwiązany. Wielki hit Moliendo Café, czyli mieląc kawę. Młody chłopak śpiewa o tym, że wolałby się spotkać z dziewczyną wieczorem, ale niestety musi pracować w kawiarni i mielić kawę. Moliendo Café, Julio Iglesias.

0: To był słynny hit Smooth Criminal z bardzo słynnego albumu Bad. I właśnie dziś jest rocznica wydania tego krążka. To był rok 1987, 31 sierpnia, kiedy ta płyta się ukazała. Album rozszedł się w nakładzie ponad 33 milionów egzemplarzy. Sporo nagród zdobył Michael Jackson. No i to była ostatnia płyta, którą Michael Jackson nagrał wspólnie z Quincy Jonesem.
1: No, 31 dzień sierpnia obfituje dzisiaj w sporo wydarzeń, bo w roku 92 premierę miał debiutancki album duetu Charles and Eddie pod tytułem Duophonic.
0: Z tej płyty pochodzi wielki światowy hit Would I Lie to You, Charles and Eddie na antenie Radia Plus.

0: Jeden z naszych ulubionych polskich duetów, Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba.
1: Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Rolling Stonesi i utwór Angie. Pochodzi ta piosenka z płyty wydanej 31 sierpnia 1973, a polski tytuł tej płyty brzmiał tak: Zupa z koziej głowy. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Rolling Stonesi i Angie.

0: Radio Plus.
1: Co zrobi MKOL po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Czy polscy sportowcy pojadą na igrzyska? Szkoły gotowe na powrót uczniów. Jest 13. Marcin Bartnik. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
2: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
1: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Tragedia w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę znalazł w samochodzie, który pożyczył od brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-latka.
4: Usłyszał 3 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym tutaj spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego. Trzecie z zarzucanych zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia sztuki amunicji.
1: Wyjaśniał Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 38-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Mieszkańców Lublina o sens takich alertów pytał Arkadiusz Więsek.
5: Dostał pan może alert RCB?
6: Dostałem alert po, kończący jakby.
5: Myśli pan, że to jest dobry sposób na informowanie mieszkańców Lubelszczyzny o tym, że jest takie zagrożenie?
6: Wprowadzanie tylko niepotrzebnego chaosu i no, ludzie zaczynają się bać.
7: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
5: I co pani myśli o takim informowaniu?
7: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
8: Dostałam, że są zakończone już. Pierwszego nie dostałam, że jest zmasowany atak. W momencie faktycznego zagrożenia niewiele to by zmieniło.
9: Czy jest po czasie, to jest bez sensu.
5: Zwraca pan na to uwagę, że jest komunikat, jakiś dźwięk?
9: Tak, zwracam.
1: Przypomnijmy, SMS-y to efekt zmienionych procedur po tym, jak 30 lipca rosyjska rakieta eksplodowała na polach koło miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro, 1 września, wszystko już dopięte na ostatni guzik. Szkoły gotowe na powrót uczniów.
10: Zapraszam do środka. Przed nami pracownia języka angielskiego w naszej szkole. Proszę spojrzeć. Wszystko jest już gotowe. Czekamy tylko na przyjęcie uczniów. Sala jest czysta, pięknie odmalowana, stoły czyściutkie.
11: Pachnie świeżością.
10: Myślę, że uczniowie będą się czuli dobrze od 1 września.
11: Pokój nauczycielski też już gotowy.
10: Gotowy, nowy sprzęt, więc myślę, że nauczyciele będą bez przeszkód mogli korzystać z internetu na potrzeby przygotowywania różnych pomocy i narzędzi dydaktycznych.
11: No nic, tylko wracać do pracy.
10: No mam nadzieję, że wszyscy z chęcią wrócą, będą wypoczęci.
1: Z Iwoną Skrzypińską, dyrektorką szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Początek roku szkolnego już jutro.

Klasyka Italo Disco, Savage, Don't Cry Tonight. No, postaramy się dzisiaj wieczorem nie płakać za bardzo. Ostatni dzień wakacji, na dobrą sprawę, no powoli dobiega końca, tak? 31 dzień sierpnia, jeszcze dzisiaj korzystamy, póki się da, bo już od jutra, no, trzeba będzie narzucić plecak i udać się do szkoły.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

A w Radiu Plus cały czas pozytywnie i wakacyjnie, Rod Stewart. No, to tak oficjalnie wakacje kończą się dzisiaj, także korzystamy. I między innymi dlatego za chwilę taka muzyczna podróż po świecie. Panowie z Beach Boys nam ją zapewnią, a już teraz Abba.

cały czas wakacyjne dźwięki w Radiu Plus. Lato jeszcze trwa, wszakże Donna Summer i Hot Stuff. Ta godzina natomiast się kończy. Za chwilę pora na wiadomości o 14:00.

0: Radio Plus.
1: Dramat w Łodzi. Matka znęcała się nad niemowlęciem. Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Rekordowe temperatury i susza w Niemczech. Jest 14. Marcin Bartnik. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
2: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
1: Mówiła Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozić może 10 lat więzienia. Zatrzymany został też partner kobiety. Podczas legitymowania go przez policjantów wyszło na jaw, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1. Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Jedna osoba jest ranna. W stronę Katowic samochody jadą teraz tylko jednym pasem. Tak może być jeszcze przez co najmniej 2 godziny. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej, od 60 do 90 groszy za litr. To już ostatni dzień pakietu CPN. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT-u i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
3: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
4: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
5: Dotankuję się dzisiaj.
6: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
5: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
1: Opowiadali kierowcy w Poznaniu. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Zakłócenia GPS-u na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
7: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
1: Tłumaczył Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich czy hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Prawdopodobnie źródło tych zakłóceń znajduje się w obwodzie królewieckim, gdzie rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe temperatury i susza w Niemczech. Fala upałów z końca czerwca była największa w historii pomiarów. Przyczyniła się do suszy, wysychania rzek i pożarów lasów, podsumowuje niemiecka służba meteorologiczna. Jak podkreśliła DWD, bez antropogenicznej zmiany klimatu fala upałów powyżej 40 stopni byłaby statystycznie niemożliwa. Z powodu tych upałów zmarło w Niemczech prawie 16 000 osób.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I w głośnikach już teraz piękna ballada Toni Braxton, Unbreak My Heart. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Tam, gdzie nigdy nie pada, czyli w południowej Kalifornii. O tym Albert Hammond w Radiu Plus. Jutro, pierwszy dzień września, nie chcę tutaj jakoś siać paniki. Całej wyprawki też nie jesteśmy w stanie załatwić, ale jak możemy, to pomożemy. Dlatego też w tym tygodniu rozdajemy takie zestawy jak zeszyt, długopis i budzik, żeby się do tej szkoły jakoś przyjemniej wracało. A gdyby ktoś miał ochotę, to zachęcam, można słać SMS już teraz pod 691 141 141.

I zrobiło się prywatnie Dusty Springfield in private w Radio Plus. Jutro pierwszy dzień września, ale spokojnie. Jutro jeszcze chyba z tego co wiem to na luzie. Ładnie się ubrać i pójść się przywitać z nauczycielami, ze znajomymi. Może są takie osoby, które dopiero po 2 miesiącach zobaczą kolegów i koleżanki, prawda? Jutro jeszcze tak... Jeszcze spokojnie, ten tydzień będzie nabierał rozpędu, my natomiast rozdajemy wam budziki, długopisy i zeszyty i taki zestaw dzisiaj leci do Gosi i jej córeczki Ani, która jutro będzie szła do drugiej klasy także. Gratulujemy, mam nadzieję, że się przyda.

0: Radio Plus.
1: Polski Komitet Olimpijski zwołuje prezydium zarządu po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Za chwilę też tragiczny wypadek na torach w Łodzi oraz pożar w zajezdni krakowskiego MPK. Jest 15. Marcin Bartnik. Polski Komitet Olimpijski reaguje na aresztowanie prezesa Radosława Piesiewicza. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u, poinformował wiceprezes Adam Konopka. W jego skład poza aresztowanym prezesem wchodzi 16 osób. W piątek to gremium w wydanym komunikacie zapewniło, że mimo przedstawienia zarzutów Piesiewiczowi, organizacja działa w sposób niezakłócony, ale teraz chce wypracować nowy kompromis. Jak informowaliśmy wcześniej, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wyklucza nawet zawieszenia polskich sportowców na olimpiadzie w Los Angeles za 2 lata. Na początek Łódź i tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
1: Informuje Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. W związku z wypadkiem pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny, Łódź Kaliska. Pożar w zajezdni krakowskiego MPK. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. Ogień pojawił się w hali obsługi remontów w ciągu wentylacyjnym. Szybko na szczęście udało się go opanować.
3: Pracownicy wrócili już do pracy, normalnie pracują w tej stacji obsługi remontów. Natomiast nadal trwają jeszcze prace takie zabezpieczające straży pożarnej. Straż pożarna nadal tutaj jest, ale to już są takie prace i działania zabezpieczające. Nic już groźnego się nie dzieje, nie ma osób poszkodowanych.
1: Powiedział nam Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie. Spółka będzie teraz szacować koszty naprawy wentylacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Chłopiec przeszedł operację neurochirurgiczną, wielomiesięczne chemioterapię i radioterapię, a także długą rehabilitację. Dziś uderzył w dzwon zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
4: Jego marzeniem było spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
1: Mówi Reneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Cała inicjatywa była trzymana w tajemnicy przed chłopcem.
5: To jest symboliczny dzień, bo ten strach zostanie z nami chyba już do końca życia. Walczymy też z różnymi niepełnosprawnościami Maćka. To są niedosłuchy, to są niedowłady. Jest troszeczkę tego, ale najważniejsze, że główna choroba jest, że tak powiem, opanowana. Jakie mieliśmy motto, jak były chwile słabości. Jak mówiła Rybka Dori?
6: Mówi się trudno i płynie się dalej.
5: Tak, i to nas trzymało, nie?
1: Cieszyła się Elżbieta Cypruś, mama Maćka. Chłopiec chorował 5,5 roku.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A teraz przebój o prawdziwym Włochu, jedynym słusznym Toto Cotugno Italiano. Dzień dobry, Janek Pasterski, tutaj Radio Plus, 6 minut po 15.

I to jest bardzo dobry refren na dzisiaj. Laj, laj, laj, tak pod nosem sobie nucić. I przy okazji nie denerwować się za bardzo, jeżeli się okazało, że czegoś tam brakuje, że jeszcze trzeba zrobić całą wyprawkę, bo rok szkolny się zaczyna i kurczę, człowiek zapomniał, że nie ma jakiejś książki, czy zeszytów, czy może ciuchy nie poprasowane są na początek roku szkolnego. To spokojnie, bez nerwów, będzie dobrze. 31 dzień sierpnia, dzisiaj wyjątkowy poniedziałek jeszcze, korzystamy ile się da. No a ja też robię wszystko, żeby jakoś ten czas nam umilać przebojami z nutą nostalgii. W związku z tym w Radio Plus już za chwilę panowie z Modern Talking, a później Słoneczna Kalifornia i Mamas and the Papas.

kalifornijski sen, tak można powiedzieć. Dzieci, kwiaty, mama, sen, de papas, czyli te lata 60. nam się przypomniały. Urszula za moment, a już teraz duet panowie z Pet Shop Boys, Go West.

Na koniec naszego poniedziałkowego spotkania Phil Collins i One More Night. Bardzo dziękuję za dzisiaj i życzę dobrego popołudnia. Janek Pasterski. Słyszymy się zaraz po 12 jutro.

0: Radio Plus.
1: €5 milionów strat po pożarze w Lublinie. Za chwilę szczegóły. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. Dziś pogrzeb. Prokuratura bada sprawę zatrucia nastolatków w Świnoujściu. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak Rosjanie ponownie testują naszą reakcję w powietrzu. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informuje, że polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, 30 km od Łeby. Nie doszło jednak do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. To kolejny podobny incydent w ciągu ostatnich tygodni. 5 milionów euro strat po pożarze w Lublinie. Płonął magazyn z elementami do produkcji samolotów. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zagrożenia życia i zdrowia.
2: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
1: Mówił prokurator Marcin Kozak. Nikt nie został ranny. Przypomnijmy, służby zajmują się też wyjaśnianiem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam płonęła fabryka dronów. Sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem pseudonim Pączek. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu, gdzie odbyło się nabożeństwo żałobne, pojawili się dziś mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Tak żegnała ją marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Mówiłaś o godności człowieka, o wolności, o solidarności. Mówiłaś zawsze, że lepiej szukać przyjaciół niż wrogów. Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja, bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji.
1: Kochała ją Warszawa i Polska, kochały ją tłumy, dodawała odwagi, nie zwalniała tempa do końca życia, dodawał w czasie homilii metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej na Woli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych.
4: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
1: Mówiła Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. W miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Na turnusie rehabilitacyjnym ktoś przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji.

0: Radio Plus.
1: Zaatakował 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Trwają poszukiwania napastnika. W Gdańsku upamiętniono rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Powiemy też o planie pielgrzymki papieża do Francji. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę, dziecku nic się nie stało.
2: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Powiedziała nam Ewelina Karpińska z policji w Opolu, trwają poszukiwania napastnika.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Brama numer 2 ponownie otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. O walce o wolność i prawa pracownicze w 1980 roku opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
3: Walczyliśmy wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
4: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
5: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
1: Dodawał Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W trakcie uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności Krzysztofa Wyszkowskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To koniec obniżek na stacjach paliw. Od jutra zapłacimy więcej. Przez ostatnie 2 tygodnie obowiązywał obniżony VAT i maksymalne ceny na benzynę oraz olej napędowy. Kierowcy nie są zadowoleni.
6: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
7: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
8: Jak ostatni dzień?
9: Chyba pan zaskoczony jest informacją.
8: No.
1: Z kierowcami rozmawiała Ari Habir. Obniżki w sierpniu kosztowały budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Od jutra litr paliwa może kosztować nawet złotówkę więcej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Francja będzie 5. podróżą apostolską Leona XIV w tym roku. 4-dniowa wizyta obejmie spotkania z duchowieństwem, wiernymi, politykami i młodzieżą. O tym, jakie miejsca odwiedzi papież, mówi Wojciech Rogacin z Vatican News.
10: Rozpocznie się 25 września w Paryżu. Pierwszego dnia wizyty we Francji Leon XIV będzie się modlił w katedrze Notre Dame. Tego samego dnia uda się do siedziby UNESCO w Paryżu. Trzeciego dnia papież spędzi cały dzień w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.
1: Pielgrzymka Ojca Świętego do Francji odbędzie się pod hasłem, aby świat miał życie.

0: Radio Plus.
1: Służby sprawdzają, czy pożar fabryki dronów to dywersja, jest śledztwo. Rozpoczyna się kontrola firmy przewozowej po katastrofie autokaru na Węgrzech. Jan Paweł II na Światowych Dniach Młodzieży. Wyjątkowa wystawa w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej drony na potrzeby wojska. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie wyjaśniają śledczy?
2: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Rozpoczyna się kontrola firmy przewozowej po katastrofie autokaru na Węgrzech. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi m.in. czas pracy kierowców i stan techniczny pojazdów.
4: Przede wszystkim będziemy sprawdzać zapisy urządzeń rejestrujących, tachografów, zarówno z urządzeń zainstalowanych w pojeździe, jak i z kart kierowców. Będziemy sprawdzać również uprawnienia przedsiębiorcy, czy pojazdy były zgłoszone, czy pojazdy miały ważne badania techniczne.
1: Mówił Tadeusz Mik z Inspekcji. W Rzeszowie w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trump zapowiada kolejne bardzo mocne uderzenia na Iran. Jak powiedział w wywiadzie dla Fox News, ma to być odpowiedź na ataki na amerykańskie bazy w Jordanii. Od wczoraj ponownie trwa wymiana ognia na linii USA-Iran. Od tego czasu światowe ceny ropy podskoczyły o 3%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzież z całej Polski będzie mogła poznać dziedzictwo świętego Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży. Trwają zapisy na wystawę Jan Paweł II na szlaku SDM.
5: Wystawa będzie prezentowana w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie, więc to też okazja, by zobaczyć ten budynek od środka, mówi ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura SDM.
6: Będą mieli okazję zaznajomić się z historią Światowych Dni Młodzieży, będą oprowadzeni po tej wystawie, poprzez te wszystkie miejsca, które odwiedził Jan Paweł II od Rzymu do Toronto w 2002 roku. Zobaczyć unikalny film o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, jak również o samej osobie świętego Jana Pawła II, co myślę też da im to przypomnienie, że taka osoba była.
5: Wystawa potrwa od 4 września do 16 października. Zapisy na stronie SDM Polska.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Radio Plus.
1: Czy prezes PKOL-u zostanie odwołany? Za tydzień zebranie zarządu. Górnicy z Wujka pozostają pod ziemią i rozważają głodówkę. Niezadowoleni są też uczniowie i nauczyciele. Protestowali dziś przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. PKOL chce uporządkować kwestie kierowania instytucją. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy to oznacza plan na odwołanie Piesiewicza?
2: No, nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
3: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
2: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski, a to oznacza, że nasi sportowcy mogliby nie pojechać na igrzyska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Górnicy z Wujka nie przerywają protestu. Od kilku dni są pod ziemią i odmawiają pracy. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza odpowiada, że zmiany są nieuniknione, a akcje górników nazywa nielegalnym strajkiem.
4: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
1: Mówił Rafał Jedwabny z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Górnicy rozważają strajk głodowy. Dziś przed pierwszym dzwonkiem protestowali też nauczyciele oraz uczniowie. Jedni domagają się podwyżek, a drudzy zmian w systemie edukacji. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
6: Rozczarowanie, gorycz, złość.
7: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
5: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
8: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
5: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
1: Tymczasem nauczyciele religii, zarówno świeccy, jak i duchowni, spotkali się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Odbyła się odprawa katechetyczna. Jak mówi Serafitka, siostra Norberta, takie spotkania umacniają.
9: Z jednej strony pogłębieniem wiedzy, z drugiej strony zapaleniem ducha, bo jeżeli wiadomo, człowiek wie, z czym idzie, z jaką wartością, to inaczej się uczy, prawda? Wtedy chce.
1: W odprawie katechetycznej wzięło udział 200 nauczycieli religii z Warszawy i okolicy.

0: Radio Plus.
1: To już ostatnie godziny tańszego tankowania. Kończy się CPN. Są zarzuty dla 5 osób po ataku nożem w Jaśle. Jedna lekcja religii to za mało, uważają katechetki. Jutro początek roku szkolnego. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze tylko przez 4 godziny zapłacimy mniej za paliwo. Po 2 tygodniach kończy się program CPN. Jakich stawek możemy się spodziewać i jak reagują na to kierowcy? Sprawdzał Mateusz Chłystun.
2: W Warszawie, szczególnie późnym popołudniem, na wielu stacjach do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki.
3: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
4: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
5: Dotankuję się dzisiaj.
2: Usłyszeliśmy od kierowców. Od 1 września stawki na pylonach będą średnio o 90 groszy wyższe.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
2: Prognozuje Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
1: Budżet państwa na obniżce VAT-u w sierpniu stracił prawie 500 milionów złotych. Są zarzuty dla 5 osób po ataku nożem na 20-latka w Jaśle. Podejrzani rzucili się na ofiarę w nocy z piątku na sobotę przy ulicy Mickiewicza.
7: Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 3 kolejnych usłyszało zarzut pobicia i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Natomiast jeden mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu.
1: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Podejrzani mają od 17 do 24 lat. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. Budynek przy ulicy Chorzej w Szczecinie nie nadaje się do zamieszkania. Zaczął się przemieszczać, a mury pękają.
8: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
1: Mówiła Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. O dalszym losie kamienicy zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwszy dzwonek dla uczniów i nauczycieli już jutro. To będzie też drugi rok szkolny z jedną lekcją religii w tygodniu. Jak przyznają katechetki pani Agnieszka i Magdalena, trzeba będzie wybierać, ile czasu poświęcić na dany temat.
9: Trudno się przyzwyczaić do jednej godziny, bo jest tyle rzeczy do przekazania dzieciom, że w 2 jednostkach lekcyjnych było to niełatwe, a teraz w jednej siłą rzeczy trzeba coś wyrzucić, ograniczyć.
10: Musimy po prostu już na bazie swojego doświadczenia wiedzieć, co jest najważniejsze i wybierać tą esencję, żeby w ciągu jednej godziny w tygodniu przekazać dzieciakom to, co najważniejsze.
1: Lekcje religii będą się odbywały również na pierwszej lub ostatniej godzinie. Decyzją Ministerstwa Edukacji sprzeciwia się episkopat.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Po wakacyjnej przerwie chcielibyśmy, żeby te wakacje trwały jeszcze dłużej, no ale cóż, 1 września już za chwilę. O 1 września będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast w pierwszej części naszej rozmowy witam gości. Dziś ze mną Bartosz Marczuk i Paweł Borys. Witam bardzo serdecznie.
2: Witamy, dobry wieczór.
1: Tak krótko, żeby słuchacze wiedzieli, czym panowie się zajmują, to dziś będziemy rozmawiać głównie o książce, która będzie miała premierę 18 września, o tym, jak uniknąć emerytalnej katastrofy. Bartosz Marczuk, były wiceprezes PFR-u, obecnie Instytut Sobieskiego, ale też były wiceminister rodziny. Dużo tego jest.
2: Wszystko się zgadza.
1: Przedstawiania. I Paweł Borys, z kolei były prezes PFR-u, a obecny prezes MCI Capital. I też panowie pracowaliście nad wdrożeniem PPK. Ja o tym PPK mówię, bo to gdzieś nam na pewno mocno wybrzmi w dzisiejszej rozmowie. Ale wracając już do tytułu książki, jak uniknąć emerytalnej katastrofy? Czy naprawdę grozi nam emerytalna katastrofa?
2: Oczywiście, kiedy pisze się taką książkę i myśli się o tytule, to zawsze ten tytuł musi w jakiś sposób przyciągnąć uwagę, ale jeśli się zastanowić z perspektywy zarówno indywidualnej, jak i systemowej, to mamy potężne wyzwanie w systemie emerytalnym, stąd nasz wspólny projekt pod tytułem wydanie takiej książki, jak uniknąć emerytalnej katastrofy. Wydało to wydawnictwo Prześwity, czyli bardzo zacne wydawnictwo, które w ogóle wydaje takie książki cywilizacyjne, dyskutujące o tych rzeczach
1: cywilizacyjnych. Ja bym powiedziała książki o katastrofach.
2: No, może nie
1: o katastrofach. Bo też o demograficznej katastrofie,
2: tak
1: tutaj
2: też była
1: też jest ta książka. Oczywiście też rozmawialiśmy na naszej antenie o tej książce, ale faktycznie rozumiem, że to gdzieś wisi nad nami, ta emerytalna katastrofa.
2: Wyzwanie, tak. I zarówno od strony indywidualnej, czyli bardzo niskich świadczeń systemu publicznego, które wiemy już, że będą niskie, tutaj patrząc też na ciebie, Magdo, dla kobiet ekstremalnie niskie. Polska w tej chwili w tych projekcjach OECD pokazuje, że najniższa tak zwana stopa zastąpienia na świecie, uwaga, w krajach rozwiniętych, właśnie będzie w Polsce, obok Litwy, to jest, uwaga, około 22% kobiety zaczynające dziś pracę będą otrzymywać systemu publicznego. Dziś to jest w okolicach 50%. Czy to jest jeden element tej układanki? A drugi element tej układanki to są kwestie związane z systemowymi, no bo całe systemy ubezpieczeń społecznych, osią systemu ubezpieczeń społecznych jest demografia. Demografia, jak wiadomo, jest wielkim wyzwaniem i w związku z tym też będziemy mieć tutaj potężne napięcia, jeśli oczywiście, bo my wychodzimy z Pawłem z takiego pozytywnego założenia, że można coś z tym zrobić, jeśli nic z tym nie zrobimy.
1: No książka dopiero będzie w sprzedaży 18 września, więc jeszcze nie możemy jej kupić, ale oczywiście ja zachęcam do tego, żeby państwo się zapoznali. Będziemy o niej rozmawiać. Dziś rozmawiamy w ogóle przedpremierowo o naszej książce, o państwa książce, o panów książce. Natomiast mówisz o tych kobietach, ja jeszcze tak dopytam, to znaczy, co to znaczy, że kobiety nie mają wyjścia i no, są zmuszone do tego, żeby pracować dłużej, bo wiemy, że naturalnie kobiety są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, co automatycznie skraca ten czas, tak, od zasiłków, ale także też przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Więc nie wiem, jak z tego wybrnąć.
2: O tych rekomendacjach możemy długo mówić, natomiast co do zasady twoja intuicja jest słuszna, to znaczy sytuacja, w której kobietom grożą te bardzo niskie emerytury, no to powinny zastanowić się przede wszystkim nie unikać opłacania składek do ZUS. ZUS nie zbankrutuje, wypłaci świadczenia, inaczej zbankrutowałoby nasze państwo. Dodatkowo oszczędzać, dodatkowo odkładać. Tutaj pojawiają się oczywiście te pracownicze plany kapitałowe. Być aktywnym również na rynku pracy i również na rynku edukacyjnym. I być może zastanowić się nad tym, czy koniecznie przechodzić na świadczenie. Oczywiście to są indywidualne przypadki. Od razu w momencie ukończenia 60 lat, gdyż nasz system niezwykle wręcz wynagradza za dłuższą pracę. Naprawdę bardzo mocno wynagradza. Każdy rok dodatkowej pracy to jest świadczenie wyższe o 7-12%. Ostatnio głośno było o takiej wypowiedzi wiceprezesa ZUS-u Pawła Jaroszka, który pokazał wyliczenia, że 5 lat dłuższej pracy oznacza emeryturę wyższą w przypadku kobiet i mężczyzn odpowiednio 49% i 51%, czyli innymi słowy 5 lat dłużej pracy oznacza, że nasze świadczenie będzie o połowę wyższe. No jest tutaj nad czym się zastanawiać.
1: Ale nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wydłużyć ten czas pracy, jeśli już może przejść na emeryturę. W waszej książce pada bardzo dużo różnych propozycji poradnikowych, życiowych, jak podejść do tego, żeby tę emeryturę przeżyć godnie finansowo. I czy to oznacza, że od pierwszego dnia, kiedy zaczynamy pracę, powinniśmy już odkładać pieniądze na emeryturę i o tym myśleć? Pytam Pawła Borysa.
3: Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego tytułu, bo to powiem tak szczerze, że te tytuły typu katastrofa to się tak dobiera, no żeby przyciągnąć uwagę.
1: No i przyciągnęliście uwagę.
3: Ale tam jest dopisek na naszej książce, że to jest tak naprawdę książka o sztuce podejmowania mądrych decyzji finansowych i życiowych i o emeryturach nowej generacji. I rzeczywiście staraliśmy się nie pisać w taki sposób, żeby kogoś przestraszyć, tylko właśnie podać jak najwięcej takich wskazówek, informacji, jak sobie ułatwić to życie na starość, jak sobie ułatwić zarządzanie pieniędzmi. Nie każdego oczywiście stać na jakieś duże oszczędności, ale nawiązując do pytania, czy powinniśmy myśleć już teraz, to powiem, można zacząć oszczędzać w każdym momencie.
1: No im tylko, wcześniej, że im wcześniej zaczynamy pracę, to trudno jest oszczędzać, bo za bardzo jeszcze nie mamy z czego. Jesteśmy w zasadzie na takim dorobku i rozkręcamy się, tak można
3: zgoda,
1: powiedzieć.
3: Ale to nie muszą być duże kwoty. Ważne, żeby zacząć możliwie wcześniej, bo wtedy ten procent składany lepiej pracuje, czyli odsetki od odsetek. I te małe kwoty początkowo, to może być 50, 100 zł miesięcznie, nie doceniamy, jak mogą zrobić różnicę po wielu, wielu latach, jaka duża kwota może tam się uzbierać. Natomiast to, co chcemy powiedzieć też w tej książce, to tak naprawdę to nie chodzi tylko o pieniądze, bo tak jesteśmy nauczeni, bankowcy nas tego uczą, finansiści, oszczędzaj 200 zł, 500 zł, 300 zł, uzbierasz, nie wiem, tam 300 tysięcy, 400 tysięcy. To są to bardzo abstrakcyjne kwoty. Nikt nie potrafi powiedzieć dużo czy mało. My w tej książce proponujemy takie nowe podejście, znaczy mówimy o tym, że tak naprawdę zaprojektujmy swój poziom życia, prawda? Dużo, jak jesteśmy młodzi na etapie edukacji albo później jak zaczynamy karierę zawodową, myślimy o tym, no, co chcemy osiągnąć w okresie pracy, prawda, właśnie w karierze zawodowej. No, chcemy mieć mieszkanie, no, chcemy mieć dom, chcemy mieć jakąś stabilną pracę, pojechać czasami na wakacje. A problem polega na tym, że bardzo mało myślimy o tym, co będzie, jak przestaniemy pracować. I ciężko jest wymyśleć, jaką kwotę powinniśmy uzbierać, żeby to nasze życie po ustaniu aktywności zawodowej przebiegało dobrze po prostu. I zaproponowaliśmy taką regułę, którą nazywaliśmy regułą emerytalnego poziomu życia.
1: I na czym ta reguła miałaby polegać?
3: Że po prostu ustalmy, na jakim poziomie życia chcemy być na emeryturze. W odniesieniu do jakiejś takiej średniej, bo okazuje się, że w większości to my się trochę porównujemy z sąsiadami, ze znajomymi, czy mamy lepiej, czy mamy gorzej. No i rzeczywiście możemy się porównać, czy chcemy mieć emeryturę większą niż średnia, mniejszą niż średnia i się na to godzimy i przeliczyć to do kwoty, którą musimy dzisiaj miesięcznie oszczędzać. Czyli możemy sobie powiedzieć, no nie, moją aspiracją jest to, że chcę mieć naprawdę wyższy poziom życia i można to policzyć, że okej, dzisiaj rzeczywiście muszę oszczędzać 300 zł i wtedy świadomie, no to jest jakieś wyrzeczenie, odkładam te 300 zł, ale wiem, że wtedy, kiedy będę miał, miejmy nadzieję, te 20-30 lat na emeryturze, ten poziom życia będę miał na odpowiednim poziomie.
1: To, co słyszę, co mówicie, to tak brzmi, że już człowiek z doświadczeniem, który już przepracował przynajmniej kilkanaście lat, sobie tak myśli. Na początku mało kto tak myśli i ta świadomość jest dużo mniejsza, jeżeli w ogóle jest. Nie wiem, czy nie powinien być taki przedmiot w szkole w pewnym momencie, bo to też jest planowanie tego życia, co dalej. Natomiast, no, tak naprawdę dopiero to odkładanie, to zaczyna człowiek, myślę, nie wiem, po 30 roku życia, 40 roku życia i im bliżej do tej emerytury, no to wtedy robi się bardziej interesujący temat.
3: No tak, no ja akurat mocno też w książce poruszam ten problem, bo no to jest ten problem takiej inercji, prawda? Znaczy i to, że my się koncentrujemy tu i teraz, a trochę mało myślimy o tym, co będzie w przyszłości, odkładamy te decyzje, no chętnie planujemy, tam wiele godzin spędzamy nad planowaniem wycieczki gdzieś, no ale żeby tak usiąść i pomyśleć sobie, okej, co tam będzie za 30 lat. To nie, to prędzej będziemy screenowali tam w internecie zakupy, nowy telewizor, tego typu. No i to jest właśnie problem, prawda? Bo bardzo mało uwagi przykładamy do tego, co będzie za 30 lat. Młode pokolenie prawie w ogóle, w dodatku nie ufa jakby systemowi. Jak się ja porozmawiam też ze swoją córką, to ona mówi, no nie, ale to co to w ogóle jest, ten ZUS, no, czy mi wypłacą, czy nie. I tu trzeba zrozumieć to, co też Bartosz podkreślał, że ZUS nie zbankrutuje i to jest jedyna instytucja, która zagwarantuje nam jeden poziom bezpieczeństwa, to znaczy da nam gwarancję strumienia pieniędzy do końca naszych dni, do kiedy żyjemy, czyli przejmie to ryzyko do życia, bo my tak naprawdę, jak uzbieramy jakąś kwotę, niech to będzie 200 tysięcy złotych, to przechodząc na emeryturę, my nie wiemy, czy będziemy żyli 15 lat, czy 25. Nie wiemy, jak tą kwotę rozłożyć na ten okres. ZUS jest jedyną instytucją, która bierze to ryzyko i będzie nam wypłacało te pieniądze do momentu, kiedy tak długo, jak będziemy żyli. To jest olbrzymi komfort.
1: Tylko ciekawe, na jakim one będą poziomie. Jedno zdanie, Bartoszu, przed przerwą.
2: Nie, ja chciałem tylko zasygnalizować, że to jest w ogóle super fascynujący temat tego, właśnie tego, tej inercji naszej, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że praktycznie wszyscy jesteśmy od kołyski do grobu uczestnikami tego systemu emerytalnego, a po drugie, że co do zasady będziemy na tej emeryturze żyć ćwierć wieku, więc naprawdę warto się zastanowić.
1: Jak do tego podejść? Tak. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy, zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio Bartosz Marczuk i Paweł Borys, autorzy książki Jak uniknąć emerytalnej katastrofy. Rozmawiamy o tym, że wszyscy, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy w tym systemie emerytalnym zanurzeni w zasadzie praktycznie od samego początku, ale nie do końca uświadamiamy to sobie, zwłaszcza na początku naszej drogi zawodowej. I tutaj, panowie, staracie się przekonać nas, słuchaczy, że warto myśleć o tym od samego początku, kiedy tylko praktycznie zaczynamy pracować. PPK to jest taki model, sposób oszczędzania, który chyba już się zadomowił trochę w naszym kraju i w jakimś sensie jest to jedna z form tego, żeby świadomie odkładać pieniądze na emeryturę.
2: Ja bym się jeszcze chwileczkę zatrzymał rzeczywiście przy tym, nad czym skończyliśmy, czyli że o tym, że rzeczywiście dawniej mówiło się, że są tylko pewne podatki i śmierć, to można równie dobrze dołożyć do tego teraz emeryturę, dlatego że rzeczywiście postęp medycyny, nauki powoduje, że właściwie co do zasady tej emerytury doczekamy. Co więcej, będziemy na tej emeryturze coraz dłużej żyli. Już w tej chwili kobiety średnio na emeryturze spędzają ćwierć wieku. I teraz, jeżeli spoglądamy sobie na to, że po pierwsze, tak jak mówimy, właściwie ten system emerytalny nam prawie, że od kołyski aż po grób towarzyszy, to jest naprawdę potężny element naszego życia. Po drugie, że mamy praktycznie pewność, że z emerytury skorzystamy, to my oczywiście nie jesteśmy naiwni i nawet powołaliśmy do życia w tej książce takiego homo iners, czyli takiego człowieka, który właśnie ma właśnie taką inercję i nie podejmuje, tak jak ty mówisz, decyzji w wieku 28-9 lat, świadomej o tym, to jest taki element tak zwanej krótkowzroczności czy prokrastynacji, czyli odkładania czegoś na później. Natomiast to, i tu już jest bezpośrednio do PPK, o czym my też piszemy w tej książce, to jest to, żeby nie robić sobie przynajmniej samemu na własnej krzywdy, to znaczy samemu na własne życzenie krzywdy. Czyli jeżeli mamy do podpisania deklarację występ z PPK albo nie występuj, to na Boga nie występujmy z PPK, bo w PPK my sobie sami wpłacimy 100 zł, ale drugie 100 zł dostaniemy od naszego pracodawcy i od państwa i naprawdę za 2 czy 3 miesiące w ogóle nie będzie nas to boleć, że my wpłacamy tam pieniądze, ale za 10 lat czy za 20 lat to będziemy w euforii, jak zobaczymy sobie, ile udało nam się zgromadzić wspólnie z pracodawcą i pieniędzy, jeszcze przez to, o czym mówi Paweł, że te pieniądze są wciąż inwestowanie i działa ten element procentu składanego, więc nie jesteśmy naiwni, żeby powiedzieć, od dzisiaj, choć oczywiście apelujemy też do systemu i do naszych polityków, żeby wdrażali właśnie te kwestie elementu edukacji finansowej, już od czy szkoły podstawowej, czy liceum. Nie jesteśmy naiwni, że wszyscy rzucą się od razu i będą świadomie jakimiś... Natomiast państwo powinno, i my też sami powinniśmy taką refleksję mieć, powinno stwarzać zachęty, bodźce. To jest właśnie ta ekonomia behawioralna, czyli to szturchnięcie, żeby ludzie podejmowali dobre dla siebie decyzje ekonomiczne. I tym właśnie jest pracownicze plany kapitałowe, gdzie mamy ten autozapis, czyli że jesteśmy zapisywani i dzięki temu już dziś w Polsce blisko 4,5 miliona ludzi dodatkowo z pracodawcą oszczędza.
1: Jeśli nie chcemy oszczędzać w tym PPK, bo przecież są takie osoby, które nie chcą, nie muszą i tak dalej, to jak przygotować się do tego, żeby właśnie świadomie te pieniądze odkładać, bo w moim odczuciu, jeżeli uważacie, że jest inaczej, to proszę też o ripostę, jest tak, że my jeszcze jako społeczeństwo nie do końca mamy taką świadomość, że należy oszczędzać, że należy odkładać. Gdzieś chyba dopiero się tego uczymy.
3: To na pewno, bo to związane z tym jest chociażby jakość naszego rynku pracy. My wdrażając pracownicze plany kapitałowe spotkaliśmy się z tym, że najtrudniej było je wdrożyć w małych i średnich firmach. Niestety cały czas polski przedsiębiorca, pracodawca bardzo często, bo nie mówię o wszystkich, nie można uogólniać, ale niestety w zdecydowanej większości jednak zniechęcał pracowników do uczestnictwa w tych programach, bo to był dla pracodawcy jakiś dodatkowy koszty. Czyli to, co jest, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w krajach skandynawskich, pewnym standardem rynku pracy, że przychodzimy, mamy umowę o pracę, dostajemy wynagrodzenie i zwykle uczestniczymy w jakimś planie emerytalnym. Jeszcze w Polsce nie jest standardem, ale no mamy nadzieję, że dzięki PPK to się zmieni, ponieważ u pracodawcy jest najlepsze miejsce do tego, aby właśnie w taki sposób gromadzić pieniądze, bo wtedy pracodawca za nas tam organizuje firmę, która tymi środkami zarządza. Mamy tam w dziale HR dostęp do tych wszystkich informacji. No, jest to ładnie zorganizowane. Jeżeli nie mamy umowy o pracę albo umowy zlecenia, to musimy samodzielnie zacząć szukać takich możliwości innych niż PPK. No i oczywiście to wymaga już trochę większej samodyscypliny, no ale to też nie jest naprawdę trudne. Można uzyskać zwolnienie podatkowe w indywidualnych kontach emerytalnych z podatku od zysków kapitałowych. W IKZE z kolei, to jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, można uzyskać odpis od podatku. To są pieniądze, które leżą na ulicy, tylko właśnie trzeba po nie tak naprawdę sięgnąć. Wystarczy czasami godzinka tak naprawdę, żeby się
1: odnaleźć w tych zawiłościach
3: systemu finansowego. Pójść do swojego doradcy, ewentualnie do banku. Na jedną rzecz jeszcze bym zwrócił uwagę, bo zwłaszcza młodych ludzi zniechęca to, jak się nazywa wpłaty do ZUS-u albo czasami te wpłaty, nie wiem, do PPK. Mówi się na to często, że to są podatki, prawda, że płacimy coś na rzecz państwa albo składki, a bardzo ważne jest, żeby myśleć o składkach na ZUS, które nie są małe. I każdy wie, że jak ma umowę o pracę, dostanie trochę mniej na rękę, ale w tle wykupione jest to ubezpieczenie emerytalne. Tak? To jest tak naprawdę nasze ubezpieczenie, które my wykupujemy w ZUS-ie, czyli państwo jest tutaj gwarantem, że ta nasza składka, która przez lata później właśnie ta wpłata na ubezpieczenie jest waloryzowana, w przyszłości będzie stanowiła nasz dochód gwarantowany na emeryturze. On może będzie niski, bo niestety będzie niski. Musimy myśleć, żeby dodatkowo jeszcze gromadzić oszczędności, ale będzie przynajmniej pewny.
1: To, na co wy też zwracacie uwagę, to nie jest same finanse. Emerytura to nie tylko finanse. To też rodzina, środowisko, w którym funkcjonujemy. Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego warto też myśleć do przodu o tym?
4: No my podejmujemy ten wątek właśnie tak trochę bardziej holistycznie niż tylko jak wydawać by się mogło te kwestie związane z finansami. Oczywiście jak myślimy i proponujemy tam w książce 5 rekomendacji indywidualnych, takich mocnych indywidualnych rekomendacji dla człowieka, również proponujemy 5 mocnych rekomendacji dla systemu emerytalnego, czyli polityków, no to w tych 5 indywidualnych są oczywiście kwestie finansowe, czyli płać składki do ZUS-u, ZUS nie zbankrutuje, nie bój się tego, bo zbankrutowałoby nasze państwo, przygotuj się na dłuższą pracę i w ogóle bądź aktywny zawodowo, no bo z tego bierze się de facto emerytura i druga taka rekomendacja oszczędza i to są rekomendacje rzeczywiście finansowe. Natomiast pozostałe mają bardziej charakter, powiedziałbym już taki bardziej humanitarny czy humanistyczny, bo mówimy o tym, dbaj o zdrowie. Ludzie często o tym zapominają, że tak naprawdę kondycja zdrowotna jest de facto elementem zarówno w momencie, kiedy odkładamy pieniądze, czy możemy pracować, być aktywni i wpłacać, i czy zarabiamy coraz więcej, jak i później na stare lata jest niezwykle istotna. Kolejny element to mówimy o tym, żeby się edukować i uczyć. Wyraźnie widać, i to są dane OECD, że tam, gdzie mamy wyższe wykształcenie, oczywiście Polaków jakoś bardzo do tego zachęcać nie trzeba, dlatego że Polacy rzeczywiście ruszyli gremialnie się edukować, ale na przykład jeżeli chodzi już o tak zwany wskaźnik ciągłej edukacji, to nie jesteśmy prymusami, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czyli kończymy studia i później nie dokształcamy się w ten wskaźnik tego, unikamy anglicyzmów, kształcenia przez całe życie w Polsce jest na poziomie mniej więcej 10%, średnia dla Unii to jest edukacja. Kolejna rzecz, o której mówimy, relacje. Niezwykle istotna rzecz. Z wszystkich badań, z całej literatury widać, że tak naprawdę oczywiście możemy mieć pieniądze i być super samotni i szczęśliwi, tak? Natomiast jeżeli mamy relacje, a nawet mamy trochę mniej tych pieniędzy, to nasza starość będzie wtedy osłodzona. Będzie osłodzona dziećmi, będzie osłodzona wnukami, będzie osłodzona grupą jakichś przyjaciół, grupą jakichś ludzi, którzy są nam bliscy. I to jest niezwykle istotne. Tam piszemy też w książce o tym, bo jest tam też taki futurystyczny
2: futurystyczny, co będzie w przyszłości rozdział, taki no, dość makabryczny obrazek, w którym starsza osoba siedzi sama w domu i jest zaopiekowana przez robota. Uwaga, może nas czekać w przyszłości taka oto starość, w związku z tym nie chcemy życzyć nikomu, oczywiście nie mamy nic, żeby robot nam, nie wiem, tam podawał coś, ale żeby to tylko było, żebyśmy byli tylko skazani i może to jest kolejny powód dobry, żeby zastanowić się, czy mieć liczne potomstwo, dlatego że dzieci są tak naprawdę też polisą naszą ubezpieczeniową na stare lata, no i mówimy również o tych właśnie kwestiach bardziej takich humanistycznych, relacyjnych, zdrowotnych, myślenia kategoriami, nie tylko i wyłącznie finansami, ale też spojrzenia sobie takiego holistycznego na to, że pracujemy de facto na tę swoją szczęście na emeryturze przez całe życie, nie tylko od strony finansowej, ale również od strony takiej bardziej życiowej.
1: Ja bym to podsumowała, że to jest taka nasza inwestycja, jeżeli możemy w tej nomenklaturze trochę pozostać, rodzina. Ludzie, którymi się otaczamy, to jest ta inwestycja, żeby, jak Bartek powiedział, osłodzić tę naszą emeryturę i się do niej przygotować. Ale Paweł Borys jeszcze?
3: Tak, no mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają i oczywiście jak się ma pieniądze, to łatwo tak powiedzieć, ale prawda jest taka, że są badania, które bardzo jasno pokazują, że w krajach, które są na wysokim poziomie rozwoju, ludzie mają coraz wyższe dochody, poziom szczęścia już nie rośnie. Bo właśnie do pewnego poziomu pieniądze są no, bardzo ważne, tak? No, jak nie mamy z czego pokryć rachunków, no to dla nas jest bardzo istotna kwestia. Ale na pewnym etapie, jak już mamy zagwarantowany pewien taki poziom minimalny bezpieczeństwa finansowego, właśnie te inne elementy decydują o to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Te wszystkie, o których mówił Bartosz, czyli tam właśnie relacje, to czy mamy rodzinę,
1: czy nam podać
2: się potrzebni,
1: szklankę, tak,
2: czujemy się potrzebni, czy jesteśmy aktywni, to jest też niezwykle istotne.
3: Ale miejmy tę świadomość, że oczywiście tych pieniędzy mamy więcej po ustaniu aktywności zawodowej, to tym częściej możemy wybrać się w podróż i odwiedzić tak na jest. Przykład rodzinę, możemy częściej sobie ze znajomymi gdzieś pojechać, no mamy więcej po prostu możliwości.
2: I zatrudnić żywą opiekunkę, a niekoniecznie czyli, tego robota.
1: Czyli nie samą pracą żyje człowiek, ale również tak albo przede wszystkim relacjami. Za chwilę zapytam was o forum ekonomiczne, bo już za moment w Karpaczu 35. forum ekonomiczne. Bezpieczeństwo to jeden z tematów przewodnich, ale bez wątpienia czuję, że on się łączy i z demografią, i z tym bezpieczeństwem również emerytalnym, także za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną Bartosz Marczuk i Paweł Borys. Wspomniałam już o 35. Forum Ekonomicznym 8-10 września Karpacz. Paweł Borys jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Hasło tegorocznego forum, dosyć, bym powiedziała, rozbudowana architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Jakie najważniejsze kwestie będą poruszane podczas tego forum? Mówiłam już o bezpieczeństwie, bo to wydaje się wręcz nieuniknione, ale jakie jeszcze tematy pojawią się na wokandzie tego wydarzenia?
2: No, forum ekonomiczne tradycyjnie już od wielu lat jest jednym z największych wydarzeń gospodarczych, tak, społecznych w Polsce. Takim wydarzeniem, podczas którego odbywa się masa ciekawych debat i, o ile mi wiadomo, w tegorocznym forum będzie chyba uczestniczyła rekordowa liczba uczestników, około 6 tysięcy.
1: No nawet ponad, podają organizatorzy, i ponad, czy blisko 600 wydarzeń, więc bardzo, bardzo bogata agenda.
2: Tak, no ponieważ no, jest to miejsce, które skupia rzeczywiście bardzo ciekawych gości. W tym roku nacisk położony jest na tematy no bardzo aktualne. Dotyczą one zarówno kwestii bezpieczeństwa, silnej gospodarki. Dużo jest

0: powiedzieć, od wybuchu pandemii, no, przechodzi non-stop jakieś turbulencje, wojna na Ukrainie, w tej chwili wojna na Bliskim Wschodzie, więc no, wzmacnianie takiej odporności na poziomie całego państwa, na poziomie biznesów, które mamy, budowanie takich silnych fundamentów gospodarczych jest szczególnie istotne.
1: Bezpieczeństwo międzynarodowe i geopolityka, ochrona zdrowia, rozwój regionów i samorządów, zrównoważony rozwój, klimat i gospodarka wodna, ale oczywiście też kwestie demograficzne i społeczne, co już zostało wspomniane. Podczas 35. forum odbędzie się też premiera waszej książki Jak uniknąć emerytalnej katastrofy. I tutaj w stronę Bartosza Marczuka się zwracam, ponieważ ta demografia, która wydaje się, że jest tą osią, na której wręcz wisi nasz system emerytalny, jest niezwykle istotną kwestią. Ty też, Bartku, pisałeś o tym we wcześniejszej książce o demograficznej katastrofie, jak jej uniknąć. Natomiast czy faktycznie to jest ten najważniejszy czynnik, że nasze emerytury, choć będą, już to potwierdziliście, będą po prostu bardzo niskie ze względu na spadającą liczbę urodzeń?
2: Ja bym tutaj jeszcze zatrzymał się chwilę nad forum i zaraz przejdziemy do tej demografii, dlatego że mamy 35. forum. 35. forum i jesteśmy, wydaje mi się, w takim bardzo specyficznym momencie, kiedy rzeczywiście musimy się solidnie, wspólnie zastanowić, w jaką stronę ta nasza polska gospodarka powinna iść. Dlatego że 35. forum, i proszę zwróćcie uwagę, jest z jednej strony opowieść o tym, że Polska jest w złotym wieku, czyli że mamy to, co nam się gdzieś wprasowało do głów, co wiecznie nam powtarza też premier. Jesteśmy właściwie już prawie w G20, choć jeszcze nie jesteśmy, ale okej, jesteśmy i nasze PKB przekroczyło bilion dolarów, dokładnie 1,1 biliona. I to jest ta opowieść o naszym sukcesie. To jest ta opowieść o tym, co udało nam się zrobić. 35. forum też nieprzypadkowy, bo po 89. to praktycznie forum towarzyszy nam bez przerwy praktycznie od upadku komunizmu. Ale druga strona medalu jest taka, że mamy z jednej strony rewolucję technologiczną postępującą. Europa ani Polska nie są liderami tej rewolucji. Mamy załamującą się demografię, która jest również gigantycznym wyzwaniem z perspektywy gospodarki. Między innymi rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, o której też mówisz. Mamy w polskiej gospodarce, jesteśmy trochę na rozdrożu z perspektywy tego, że ta premia demograficzna nam się kończy i nie konkurujemy już tanią pracą, musimy zacząć konkurować innymi naszymi przewagami. Jeszcze do tego dochodzi nam to, że te proste zasoby, które mieliśmy, są na wykończeniu. Mamy trochę mało własnych marek, mało własnych technologii, mało dużych firm, które są na rynkach międzynarodowych i działają z wysoką marżą. I w związku z tym to jest rzeczywiście bardzo taki specyficzny moment, w którym powinniśmy zacząć, może nie, że wymyślać się na nowo, tak? Bo ja jednak wierzę w Polaków, polską przedsiębiorczość, tę umiejętność dostosowywania się do tej okoliczności, które są zewnętrzne, ale biorąc pod uwagę też jeszcze ten ład międzynarodowy, który na naszych oczach zmienia też swój paradygmat, nie chcę powiedzieć, że się sypie i w którym musimy się odnaleźć na nowo, to są łańcuchy dostaw, to są wojny handlowe, to są cła, to jest interes narodowy, który wraca, to jest naprawdę bardzo specyficzny moment, w którym powinniśmy zacząć refleksyjnie podchodzić do tego, w jakim kierunku powinniśmy tę naszą gospodarkę popychać. I to jest oczywiście rola przede wszystkim jeszcze dochodzi do tego kwestia sukcesji w firmach. W tej chwili te firmy szukają sukcesorów i to jest naprawdę bardzo specyficzny moment, dlatego ja oczywiście się cieszę i myślę, że wiele z tych tematów no, gdzieś będzie omawianych na forum, ale rzeczywiście życzyłbym sobie, żeby próbować na te wszystkie pytania, duże pytania, jakoś zacząć odpowiadać.
1: Ja bym wróciła jeszcze do tej demografii, od której zaczęłam, tak? Bo oczywiście złoty wiek, pięknie się rozwijamy, idziemy do przodu. Niektóre tematy są cały czas przed nami. Pytanie, jak podążać, w którą stronę. Natomiast czy to ta demografia

0: czy ona nie jest tym najważniejszym kamieniem milowym, bo jeśli będziemy dalej szli w tę stronę, czyli kurczyli się, tak, jako społeczeństwo, będzie nas coraz mniej, to czy tutaj nie zacznie się nam to wszystko gdzieś sypać po drodze?
1: Ja króciutko daję już Pawłowi głos. Uważam, że to jest jeden z czterech podstawowych wielkich wyzwań, jakie są przed Polską. Demografia, nowoczesna gospodarka, sprawne instytucje państwa i bezpieczeństwo, czyli jak odnaleźć się w tym nowym świecie. I rzeczywiście demografia jest jednym z takich czterech wielkich wyzwań, które są przed nami.
2: Znaczy tak, no, można powiedzieć, że my gospodarczą transformację wygraliśmy, ale tak jako właśnie jeżeli chodzi o życie społeczne, relacje, rodzinę, no przegraliśmy. W ciągu najbliższych mniej więcej 9 lat, tam do 2035 roku życia, 2 miliony ludzi zniknie z rynku pracy. Te projekcje w ogóle tam w perspektywie kilku dekad no, są katastrofalne, że Polska skurczy się z obecnych tam prawie 38 milionów do 28-27 i tego czasu jest coraz mniej, bo właśnie te zmiany demograficzne będą odczuwalne naprawdę z roku na rok coraz wyraźniej i albo my przeskoczymy jakby kolejny szczebel, jeżeli chodzi o poziom rozwoju, doinwestujemy, mamy olbrzymi potencjał też do automatyzacji. Ta rewolucja technologiczna może być trochę lekarstwem na demografię, bo nie będziemy musieli się bać, że stracimy pracę, bo jest automatyzacja, no bo tych rąk do pracy będzie coraz mniej, więc będzie nam to pomagało. Jak będziemy pracowali efektywniej, to nasze dochody będą rosły. I to jest pozytywny scenariusz, tylko musimy przyspieszyć cyfryzację, właśnie inwestycje w nowe technologie, nie bać się tego. No a to się dzieje niestety cały czas dość wolno. I no, mi się wydaje, że mamy tak naprawdę takie 3 do 5 lat, które będą kluczowe i zdecydują o tym, czy my niestety utkniemy na niskim poziomie rozwoju, w stagnacji, czy jednak przyspieszymy teraz przez 3-5 lat i wskoczymy na taki poziom wyższy, że będziemy kiedyś mogli powiedzieć, ok, no jesteśmy drugą Szwajcarią, może nie mamy super demografii, może się bardzo tak dynamicznie nie rozwijamy, ale naprawdę na bardzo wysokim poziomie i się bardzo komfortowo żyje.
0: No ale ta demografia też będzie oczywiście miała wpływ na te emerytury, od których zaczęliśmy.
2: I dlatego obecne pokolenie musi trochę więcej zaoszczędzić.
0: No musi więcej zaoszczędzić.
1: Jest osią problemu systemów emerytalnych, nie tylko w Polsce, również na świecie. Demografia przez 100 lat istnienia systemów emerytalnych, czy 130 lat istnienia systemów emerytalnych, właściwie pozwalała praktycznie zamykać oczy na wszelkie wyzwania związane z systemami emerytalnymi, no bo jeżeli mieliśmy potężną piramidę wchodzących na rynek pracy, a na górze małą liczbę beneficjentów, to niektórzy nawet, jeden z pierwszych amerykańskich noblista z ekonomii, Paul Samuelson, nazywał to ósmym cudem świata, czyli że system emerytalny jest ósmym cudem świata, bo praktycznie nieskończoność można finansować te świadczenia. No jak wiadomo, cuda mają to do siebie, że lubią się skończyć i tak rzeczywiście ten cud się skończył. Demografia jest osią problemów systemów emerytalnych, ale nie jest tak, że kraje nie radzą sobie z tym świata, różnie sobie radzą, ale radzą, no właśnie między innymi wdrażając takie programy, że oszczędza się z pracodawcą i to właściwie bez praktycznie własnej aktywności. My podpatrzyliśmy przecież te rozwiązania PPK w Wielkiej Brytanii, gdzie tam właśnie też noblista pisał o tych szturchnięciach, takich dobrych szturchnięciach ludzi do dobrych zachowań. Pamiętajmy, że właściwie cały świat od lat 90. przez lata 2000 podnosi też wiek emerytalny. Wszędzie to się dzieje.
2: Na grząski grunt.
1: I tam, gdzie są bogate kraje, uwaga, ten wiek emerytalny co do zasady jest dłuższy. Na przykład Dania, która jest rekordzistą świata, jest super zamożnym krajem, a wiek emerytalny już w tej chwili jest tam szacowany na 72-74 lata. Jest kwestia edukacji, czyli to, co my też mówimy w książce bardzo wyraźnie, że państwo jest odpowiedzialne za to, żeby dostarczać wiedzę, edukację taką właśnie finansową.
0: No ja już o tym też wspomniałam, że brakuje tej edukacji i myślę tej świadomości osób wchodzących na rynek pracy, tak?
1: To, dlatego my wspólnie z Pawłem...
0: Czy pierwszy dzień pracy to powinien być dzień też o tym, jak będzie wyglądała ta emerytura moja w przyszłości?
1: Chcieliśmy stworzyć coś, co nazwaliśmy centralną informacją emerytalną, czyli że w M-Obywatelu każdy Polak miałby od 18 roku życia informacje o tym, ile masz na emeryturę, ile uzbierałeś, na co możesz liczyć, co zrobić, żeby mieć więcej. No niestety obecny rząd uchylił tę ustawę. Byłaby ona już w 25 w M-Obywatelu. Później prezes Rafał Brzoska niejako trochę popchnął rząd do zrobienia tego, ale na razie ani widu, ani słychu, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie, nie ma. Wierzę, że ono się pojawi. Edukacja jest niezwykle istotna. Także tak jak mówię, to jest, demografia jest osią problemów systemów emerytalnych, ale nie jest tak, i my to też w tej książce piszemy, że nic się nie da z tym zrobić.
2: Znaczy ja w ogóle uważam, że tak jak, nie wiem, no zdaje się egzamin na prawo jazdy, czyli są takie, nie wiem, tam podstawowe umiejętności, no to tak naprawdę na podstawowym poziomie każdy te umiejętności finansowe powinien mieć i to po prostu wymaga tego, aby, nie wiem, w liceum, w szkole podstawowej gdzieś przemycać tą przedsiębiorczość, właśnie podstawowe takie pojęcia, żeby człowiek się później swobodnie tym poruszał, bo no, wszystkie badania wskazują, nie tylko w Polsce, nie, bo to jest jakby w wielu krajach, no, że nie znamy jakby podstawowych pojęć, tak? I później jak mamy te broszury instytucji finansowej, naprawdę nie pomagają, nie? To,
0: często język jest taki, że nie jesteśmy w stanie przebrnąć.
2: No, nie, to tworzy gigantyczną barierę, to już w ogóle głowa boli po tam dwóch minutach.
0: Ale
2: prawda?
0: Myślę, że słuchają nas osoby w różnym wieku i być może też, nie wiem, wieku 40 lat, a może trochę więcej i może nie mają zbyt dużo oszczędności albo do końca jeszcze nie myślały o tym. Na koniec, 1 września, początek roku szkolnego, to może być też dobry moment na to, żeby zrobić sobie jakieś postanowienie również w oszczędzaniu. Co byście wy poradzili? Od czego zacząć? Jak podejść, jak się po prostu przymierzyć do tego oszczędzania i jak zacząć funkcjonować, żeby, nie wiem, czy małymi krokami coś sprawić, żeby tego było więcej?
2: To w ramach takiego back to school, jeżeli chodzi o oszczędzanie, to wszystkim Polacy trzymają prawie najwięcej na świecie w depozytach. Czyli pierwsza rzecz, nie trzymać w depozytach, tylko naprawdę jeżeli pracuję i nie jestem w PPK, zapisać się do PPK. To najprostsze. Jak nie jestem w PPK, to założyć sobie w banku indywidualne konto emerytalne, przynajmniej jakieś obligacje skarbowe kupić, a najlepiej poradzić się, zainwestować, jeżeli mamy 10-15 lat, najlepiej być na rynku akcji w jakimś wymiarze, no historia pokazuje, że to jest najefektywniejszy, jednak długoterminowy sposób pomnażania pieniędzy. Nie musimy spekulować, wybierać akcje, ale kupić sobie są takie fundusze indeksowane. Mamy po prostu, nie wiem, giełdę amerykańską, polską, światową, jak chcemy, w miarę bezpiecznie te 6-8% zwykle historycznie udawało się na giełdach zarobić, nie spekulując. I myślę, że nieduża kwota, ale regularnie wpłacana może sprawić cuda za kilka lat.
0: Bartek, żeby nie każdy będzie chciał inwestować na giełdach, co ty byś doradził
1: nie
0: naszym słuchaczom?
1: Nie róbmy sobie finansowej krzywdy, wypisując się z PPK. Nie słuchajmy tego, że ZUS bankrutuje i nie opłaca się tam płacić składek na emeryturę, tak nie będzie. No i te rzeczy, o których mówiliśmy. Miejmy dzieci, dbajmy o zdrowie, uczmy się, bądźmy aktywni, dlatego, że to wszystko zaprocentuje pozytywnie na nasze stare lata. Natomiast jeżeli chodzi tam o te giełdy, to naprawdę, tak jak mówi Paweł, nie jest to specjalnie skomplikowane, żeby prawie ten 1 300 000 000 000 złotych, które Polacy, uwaga, trzymają albo w depozytach, gdzie tracą realnie, albo w gotówce, przerzucić na te tak zwane przysłowiowe ETF-y, czy kupić nawet obligacje detaliczne, to naprawdę nie wymaga nadzwyczajnego wysiłku, ani wielkich znajomości rynków finansowych, żeby wejść sobie na odpowiednią stronę internetową i można to wszystko online załatwić. Kupić obligacje detaliczne polskie, nie wiem, na 3 lata w tej chwili są oprocentowane 4,5%. Lepiej mieć 4,5%, czy nie wiem, 4 z kawałkiem, niż po prostu tracić na tych pieniądzach.
0: A ja oprócz tych finansowych rad dopowiem, czy spuentuję to, co już tutaj padało. Dbajmy o te relacje, inwestujmy w relacje, bo to też tak jest niezwykły kapitał na przyszłość. Bartosz Marczuk i Paweł Borys, autorzy książki Jak uniknąć emerytalnej katastrofy. Ja dziękuję bardzo panom, a po 21 będziemy rozmawiać o tym, jakie zmiany czekają nas w szkole, głównie oczywiście uczniów, rodziców i nauczycieli. Zostańcie państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam po przerwie. Tak jak już wspominałam, no, czas wakacji nieubłagalnie dobiega końca. To już ostatnie godziny. Ze mną dyrektorzy szkół podstawowych, także czuję się już trochę, jakbym jutro miała iść do szkoły. Od razu przedstawiam naszych gości. Pani Anna Kołota, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Zakonu PR-ów w Warszawie. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Witam panie dyrektorze.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. I na łączeniu dr Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego. Witam panie prezesie, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Szanowni Państwo, no nie pozostaje nic innego, jak porozmawiać o tym, jakie zmiany czekają uczniów w szkołach od 1 września. Nie tylko edukacja zdrowotna, ale też zakaz telefonów, nowe podstawy programowe i zmiany wynikające z kompasu jutra. Jak to wygląda z perspektywy dyrektora, rodzica, nauczyciela, no i finalnie dziecka. Dzieci, bo one są tutaj kluczowe. Co tak naprawdę zmieni się od 1 września? Pytam najpierw obecnych w studio dyrektorów, jak wy, jako dyrektorzy szkół, podchodzicie do tego, czy to jest jakaś rewolucja, która czeka polski system edukacji? Pani dyrektor Anna Kołota, proszę.
2: Wydaje mi się, że to nie jest rewolucja, tylko to jest, no, jak każda zmiana, no, na pewno wymaga takiego przyjrzenia się, na pewno rewolucyjnie do sprawy nie podchodzimy. Bardzo spokojnie przygotowujemy się do tych zmian, uważnie czytamy podstawy programowe, przygotowujemy nauczycieli do tego, że mają też wnikliwie analizować zapisy w prawa oświatowego. Już jesteśmy po pierwszych radach, więc troszeczkę się z tymi zmianami od marca w zasadzie, od zeszłego roku już się przygotowujemy do tych zmian. Wiemy, że one, już wiedzieliśmy dawno, że one nastąpią. No troszeczkę tych przepisów w wakacje jeszcze weszło dodatkowych, więc wiadomo, że trzeba było być czujnym może tak, czy one zostaną podpisane, czy nie zostaną podpisane te dokumenty, no i też mieć jakiś plan B w sytuacji, gdyby ta edukacja zdrowotna nie weszła jako obowiązkowa, no bo wiadomo, że to jest też związane z zapewnieniem odpowiedniej kadry pedagogicznej.
1: I to chyba jest to największe wyzwanie, które pojawiało się już wcześniej, w poprzednim roku, kiedy edukacja zdrowotna nie była obowiązkowa dla wszystkich uczniów, oczywiście dla chętnych, natomiast to też było związane z takim głosem protestu, jakichś obaw ze strony rodziców, kto będzie ten przedmiot prowadził, bo to są wieloaspektowe przecież informacje, które są zawarte w jednym przedmiocie. I nie mówię już tylko o edukacji seksualnej, gdzie te elementy akurat nie są obligatoryjne dla uczniów, ale w ogóle dużo szerzej.
2: Dokładnie tak. Tak naprawdę ta edukacja zdrowotna, ona od wielu, wielu lat odbywa się na szeregu przedmiotów. Na języku polskim nawet. Uczę sama języka polskiego, w związku z czym też wiem, że ta edukacja zdrowotna no, ma tam miejsce. Chociażby to, jak człowiek ma funkcjonować w tym świecie wirtualnym i takie tematy, takie problemy są też tam poruszane. W jaki sposób się komunikować, tak żeby właśnie tej mowy nienawiści unikać. No to też jest tak aspekt zdrowotny. Ale też na lekcjach biologii na pewno się odbywały takie zajęcia. Wcześniej na wychowaniu do życia w rodzinie, przecież to był też bardzo ważny przedmiot, więc to wszystko było tylko inaczej tak naprawdę. Teraz dochodzą nowe treści, no bo świat się rozwija i wiadomo, że wraz z rozwojem tego świata trzeba też jakby wyjść naprzeciw tym problemom, które nas dotykają.
1: Pan dyrektor Tomasz Ziewiec.
3: Mam podobne spostrzeżenie, aczkolwiek jestem idealistą i sięgam tak trochę głębiej, jeśli chodzi o tę reformę. Kompas jutra, uważam, że z mojego punktu widzenia zmienia się trochę paradygmat szkoły, czyli trzeba na szkołę spojrzeć inaczej. Przynajmniej ja tak to widzę, przekazuję swoim nauczycielom, dlatego że ta reforma i te zmiany, które w tej chwili wchodzą faktycznie dopiero do pierwszej i czwartej klasy. Czekamy, jak to będzie się rozwijało, aczkolwiek myślę, że to nawet jest dobry moment, żeby w tym roku przetestować pewne rozwiązania, takie chociażby jak tydzień projektowy, który jeszcze nie jest obligatoryjny, ale już można go wprowadzić i zamierzamy to zrobić w klasach czwartych, ale wydaje mi mi się, że jest to taka reforma, która daje podmiotowość dziecku, czyli z większą uwagą patrzymy na samo dziecko i na jego rozwój. Możemy oczywiście tutaj dyskutować, możemy mieć różne poglądy na ten temat, bo wszystko, co ingeruje w proces wychowawczy dziecka i jego rozwój, łączy szkołę, ale też rodzinę i trzeba to wszystko uszanować. Łączy różnego rodzaju światopoglądy, łączy naprawdę bardzo głębokie tematy, które łatwo, żeby mogły stać się jakimś zarzewiem takiej, powiedzmy, twardej dyskusji. Natomiast samo dziecko i sam jego rozwój i jego zdrowie, chociażby ta edukacja zdrowotna, która tyle wprowadziła różnego rodzaju rozważań i nawet sporów, i to głębokich sporów, bo nie oszukujmy się, to nie były jakieś tam spory dotyczące jednego czy drugiego tematu, tylko spory, które dotyczyły już bardzo głębokich wartości. Ale wszyscy jesteśmy świadomi tego, że świat się rozwija, że XXI wiek niesie ze sobą pewne zdobycze wiedzy, które w tej chwili generalnie przyspieszają 100-1000-krotnie, bo zastosowanie sztucznej inteligencji w badaniach to jest taki wielki przełom, że myślę, że to, co zrobimy w ciągu roku, to wcześniej robiłoby się w ciągu 10 czy 20 nawet lat. I to dziecko, które dzisiaj ma współdecydować, ma być aktywne, te kompetencje społeczne, które chcemy rozwijać jego kompetencje również językowe, matematyczne, cyfrowe i takie, powiedzmy, ruchowe, tak? Nie sportowe, tylko ruchowe. I to wszystko składa się na człowieka i jeszcze tam znajduje się coś takiego jak jego dobrostan, czyli ja bym powiedział i tak powiedziałem do swoich nauczycieli, podchodzimy z pewną lekkością do tej reformy, bo jak podejdziemy do niej zbyt sztywno, to ją po prostu zgubimy. Jeżeli podejdziemy i zaczniemy z uczniami rozmawiać o kompasie jutra i o tym, jak oni wyobrażają sobie lekcje, jak oni sobie wyobrażają pewne rzeczy, to oni nam o wielu sprawach pewnie sami powiedzą i będziemy się wzajemnie od siebie uczyć. Nauczyciel przestał być już jedynym źródłem wiedzy, stał się po prostu organizatorem procesu dydaktycznego.
1: Zwracam się do doktora Konstantego Pilawy, wiceprezesa klubu Jagiellońskiego. Panie prezesie, jak pan patrzy na to, wy też od wielu lat przyglądacie się reformom systemu edukacji, jakie jest wasze spojrzenie na te nowe rozwiązania, propozycje, właśnie chociażby związane z kompasem jutra, z różnymi projektami, które mogą być teraz wdrażane i prowadzone w szkołach?
4: No, ja bym się podpisał pod tym apelem pana dyrektora, żeby zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele dość luźno podchodzili do tej filozofii edukacji Barbary Nowackiej, skoro Barbara Nowacka chce autonomii i większego decydowania ze strony nauczycieli i dyrektorów o tym, jak kształtować edukację, to bardzo bym sobie tego życzył. Ponieważ nie ukrywam, z takiej perspektywy klubu Jagiellońskiego, konserwatywnej organizacji, na część co najmniej tych zmian patrzę sceptycznie, natomiast nie tak sceptycznie albo nie w takim języku, jak to często, szczególnie po konserwatywnej stronie, krytykuje się Barbarę Nowacką. Gdybym miał w takich trzech punktach powiedzieć, jaka jest ta filozofia, która stoi za kompasem jutra, to po pierwsze jest to weto wobec tak zwanych tradycyjnych metod nauczania, które opierają się między innymi na ćwiczeniu pamięci. Po drugie, nie dla stresu i takiej surowej dyscypliny, no bo one zdaniem Barbary Nowackiej są pozostałością pruskiego modelu edukacji. No i po trzecie, nie dla prawicowego modelu patriotyzmu, czyli trzeba odwrócić te reformy, które zostały wprowadzone w latach 2015-2023. No i wyraźnie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Problem z Barbarą Nowacką nie polega na tym, że część z tych reform jest nieprzygotowana albo że nie zgadza się z nimi część rodziców czy też, nie wiem, jakiś episkopat na przykład. Problem polega na tym, że on jest po prostu dużo głębszy. To znaczy te idee, które za nimi stoją, wydają mi się prowadzić do takiego wniosku, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z kompasem jutra, tylko kompasem wczoraj. No bo tak, po pierwsze ta pamięć i wymagania. Słusznie zwracamy uwagę, że dzisiaj mamy rewolucję sztucznej inteligencji. Dzieci w sposób niekontrolowany z tej sztucznej inteligencji korzystają. No i wydaje się, że ta technologia jest wszechobecna. No i tutaj oczywiście krok w dobrą stronę to jest ten zakaz używania smartfonów. Natomiast wydaje mi się, że on jest trochę wyjęty z takiej głębszego namysłu nad tym, jak ta edukacja powinna wyglądać. Bo na przykład, gdy spojrzy się na to, jak w Dolinie Krzemowej uczy się dzisiaj, jak ci wielcy baronowie wielkich tych korporacji do jakich szkół wysyłają swoje dzieci, no to są właśnie szkoły, które przypominają szkołę bardzo tradycyjną, która właśnie skupia się na logice, na zapamiętywaniu informacji, na trawie i na zielonej trawie i tablicy, jak lubią o tym mówić. Więc
1: czyli zupełnie przeciwnie, tak, do tego, jak no, w jaką stronę podąża świat.
4: Tak, wydaje się, że taka szkoła bardziej tradycyjna, która jest takim łatwym chłopcem dzisiaj do bicia, paradoksalnie może być z tej perspektywy szkołą bardziej nowoczesną. Po drugie, ta dyscyplina i autorytet, no nie wiem, być może zarówno pani dyrektor, jak i panu dyrektorowi nie wypada tego powiedzieć, natomiast mnie się wydaje, że
1: mamy
4: dzisiaj
1: mamy jeszcze panią
4: dzieci
1: dyrektor w studiu.
4: Tak, powiedziałem, pani dyrektor i pan dyrektor. Myślę, że dzisiaj dzieci potrzebują szkoły, która będzie dostosować się nie do końca do tego, jak one wyobrażają sobie edukację, ale potrzebują szkoły, która będzie od nich wymagać, będzie dawała jasne reguły. Często mam takie wrażenie, że to hasło, które nie schodzi z ust Barbary Nowackiej, czyli indywidualizacja potrzeb ucznia, odbywa się niestety kosztem autorytetu nauczyciela, dyrektora i samej szkoły. Nie mówię tego tylko jako publicysta, ale też jako mąż nauczycielki języka polskiego, która się z tym zmaga. No i po trzecie patriotyzm. Oczywiście można utyskiwać nad reformę Przemysława Czarnka jako ministra edukacji. Można mówić, że to było siermiężne, że to było przesadzone. Natomiast wydaje mi się, że ograniczanie tych kwestii związanych z językiem polskim, pan Tadeusz, tak, teraz będzie już znany tylko w rozległych fragmentach i można wiele tych przykładów podawać, też są to kroki w złą stronę. I nie chodzi tylko o takie patriotyczne gadanie, że prawda, teraz te dzieci będą jakoś mniej znały kanon, bo to jest problem dużo głębszy. Ja chciałbym nakierować być może część tej naszej dzisiejszej rozmowy na te pory, że dziś, szczególnie patrząc, co dzieje się na świecie i co dzieje się za wschodnią granicą Polski, powinniśmy myśleć o szkole, która potrafi wychowywać obywatela, która potrafi wychowywać już nie tylko doskonałych pracowników międzynarodowych korporacji, ale po prostu żołnierzy, którzy będą w tym pokoleniu czy następnym zmuszeni do tego po prostu, żeby nas bronić. Myślę, że aspekt, szczególnie ten ostatni, jest jakoś pomijany w debacie na temat szkolnictwa, a wydaje mi się, że on jest kluczowy, tak? To znaczy powinniśmy wychowywać po prostu świadomych obywateli, których patriotyzm nie jest wyłącznie sprowadzany do sprzątania po psie i płacenia podatków, tylko po prostu o jakimś odpowiedzialnym myśleniu na temat tego, kim jesteśmy jako Polacy i jakie obowiązki wobec tej wspólnoty mamy, a te obowiązki będą tylko i wyłącznie coraz bardziej nam doskwierać, być może tak, bo to są zawsze kwestie wymagające, no ale takie niestety mamy czasy i w tej dyskusji na temat edukacji i reform Barbary Nowackiej niestety tych wątków, właściwie tych trzech, o których powiedziałem, jest moim zdaniem za mało.
1: Panie doktorze, dużo tutaj padło ważnych, ciekawych słów. Ja bym do tego autorytetu się jeszcze odniosła przed przerwą, chociaż jedno zdanie, pani dyrektor, bo tutaj pani spojrzała jako polonistka i też ten autorytet nauczyciela. Czy faktycznie wy widzicie, dostrzegacie, że to jest coraz większy problem?
2: No tak, ten problem jest dostrzegany już od wielu lat, że ten autorytet nauczyciela, on rzeczywiście nieco słabnie, ale też niekoniecznie z drugiej strony. Myślę, że my jesteśmy akurat, placówka, w której pracuję, wydaje mi się, że akurat sporo nauczycieli może się cieszyć tym autorytetem. I myślę, że ten autorytet zdobywa się przez to, jakim się jest człowiekiem. Czyli tak naprawdę trzeba w ogóle zajrzeć tak dużo głębiej, niekoniecznie jaką niezwykle głęboką wiedzę się posiada z danego przedmiotu czy z danej dziedziny, tylko po prostu ten autorytet wynika z tego, że my lubimy swoją pracę, że my lubimy pracę z drugim człowiekiem, że my lubimy ten kontakt, te interakcje, bo tak jak już słusznie pan dyrektor zauważył, nauczyciel już nie jest jedyną osobą posiadającą jakiś pakiet informacji do przekazania i to jest jedyne źródło wiedzy. No nie jest tak, w związku z czym istotne jest to, w jaki sposób i kto, i co sobą reprezentuje.
1: Tutaj musimy postawić przecinek i po przerwie zaraz kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie dyrektor Anna Kołota, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Zakonu PR-u w Warszawie, Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie i na łączeniu dr Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego. Obiecałam w trakcie przerwy, państwo nie słyszeli, że zaczniemy od pana dyrektora Tomasza Ziewca, bo chciał dopowiedzieć, a skończyliśmy na tym wątku autorytet nauczyciela, który też tutaj wcześniej w pierwszej części dr Konstanty Pilawa bardzo mocno podkreślił, że to też jest jakiś taki kamień milowy, jeden z ważnych, istotnych czynników wychowywania i edukacji. Chciałam zapytać, czy faktycznie widzicie to, czy pan dyrektor widzi to w szkole, że ten autorytet nauczyciela maleje i czy to faktycznie jest kwestia danego, konkretnego nauczyciela, zależy to od człowieka i od jego podejścia?
2: No cóż...
1: Czy młodzież już jest coraz gorsza?
2: Nie.
1: Młodzież jest wspaniała, tak, zaraz usłyszę, że młodzież jest wspaniała i dzieci.
2: Tak powiem, rzeczywiście, bo tak uważam i nauczyciele też są wspaniali, tylko czasy, w których żyjemy są bardzo dziwne. I jeśli pani redaktor pyta o ten autorytet, to chciałbym powiedzieć, że psucie tego autorytetu niestety trwa już naprawdę sporo lat. I myślę, że duży udział w tym miała akcja strajkowa z 19 roku nieudana, gdzie nauczyciele byli rozczarowani tym, że niczego w zasadzie nie wywalczyli, zostali zmarginalizowani, a w mediach przedstawiani byli jako ci źli, którzy prawie jak pielęgniarki odchodzące od ucznia, tak samo nauczyciele.
1: No ja pamiętam, że musiałam wtedy tak przeorganizować wszystko, żeby zająć się dzieckiem. To było wówczas w przedszkolu, bo też przedszkola były w to włączone. I dla rodziców, stanę tu po stronie rodziców, to było duże wyzwanie logistyczne, tak?
2: No tak, ale mówimy tutaj o utracie autorytetu. Dla nauczycieli z kolei, bo wie pani, ja w strajku nie mogłem uczestniczyć, ponieważ jestem pracownikiem nie jako nauczyciel, tylko pracownikiem administracji. W związku z tym na moich barkach spoczywała cała szkoła i były to bardzo nieprzyjemne momenty, dlatego że część nauczycieli brała udział w strajku, niektórzy poszli na zwolnienia lekarskie. Ja zostałem i tacy rodzice jak pani przysyłali dzieci, bo co mieli z nimi zrobić, to jest szkoła.
1: Ja nie przysyłałam akurat.
2: Okej. Ale
1: inaczej,
2: ale
1: to organizowałam, tak.
2: W mediach nauczyciele byli przedstawiani jako ci, którzy nie chcą pomagać, bo to były po prostu zmagania związku i rządu wtedy, prawda? Dla mnie jako dyrektora szkoły to tylko miało znaczenie, żeby jakoś przetrwać ten okres. I trzeba było zorganizować jeszcze egzamin ósmoklasisty, w którym, przypomnę, nawet katecheci uczestniczyli. Wtedy religii było jeszcze trochę więcej, bo 2 godziny, więc tych katechetów też było więcej w szkole. Ale to też później przedstawiano w mediach, że to jakby katecheci, tylko to nie taka prawda była. Prawda była taka, że część nauczycieli, dyrektorzy szkół i w ogóle wszyscy, którzy tylko mogli, bo był klincz z ósmoklasistami, którzy gdyby nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, no to nie mogli ukończyć szkoły podstawowej, bo takie było wtedy prawo. I myślę, że po tym całym bałaganie i po tym narzekaniu i po tym pokazywaniu również nauczycieli jako tych złych, oni właściwie z niczym odeszli z tego strajku. Żadnej podwyżki nie było, nic się nie zmieniło. Zresztą nie było też, powiedzmy sobie szczerze, drastycznej inflacji. Ona zaczęła się później po COVID-zie. Potem jeszcze przeżyliśmy COVID i nauczanie zdalne i myślę, że zrobiliśmy w ostatnim okresie bardzo dużo, żeby zasłużyć sobie, myślę, na szacunek społeczeństwa, więc w tej chwili nie bardzo rozumiem, bo w tej chwili ten brak autorytetu wynika z tego, co się w domu mówi często, prawda? Co ta głupia wymyśliła, mówiąc o nauczycielce, a co ten wariat teraz z wami robi? Naprawdę nauczycieli nazywa się w bardzo różny sposób i nikt z tego nie robi sobie żadnego kłopotu. Ja nie mówię już o uczniach niektórych, którzy przenoszą to, co słyszą w domu, również do szkoły. Pani dyrektor ma oczywiście komfortową sytuację, bo nie uczy w szkole publicznej. Ja uczę w szkole publicznej. I nauczyciele stawiani są naprawdę w kłopotliwej sytuacji, a mówienie o tym, że nauczyciel jest urzędnikiem państwowym i ktoś stanie w jego obronie, jest po prostu mitem, który krąży tylko gdzieś tam w świecie ludzi, którzy nie znają dokładnie samej istoty przedmiotu, bo nauczyciel, który zostanie obrażony przez ucznia, sam musi zgłosić sprawę na policję, a potem sam musi iść do sądu i sam musi świadczyć we własnej sprawie. Nikt za niego tego zrobić nie zrobi. A często jeszcze bywa tak, że niska szkodliwość czynu, przy czym nikt nie chciałby pracować w miejscu, gdzie go obrażają albo wypisują o nim jakieś dziwne rzeczy. Zakaz stosowania telefonu w szkole, oczywiście bardzo dobrze, bo te smartfony są wykorzystywane do różnych rzeczy, do nagrywania, do ośmieszania, a teraz z zastosowaniem sztucznej inteligencji to właściwie można ludziom robić krzywdę. I dlatego ludzie nie chcą, żeby im robić krzywdę i w tym zawodzie nie ma nauczycieli. Ja rozpoczynam rok szkolny, dzisiaj jest 31 sierpnia, godzina, spoglądam na zegarek, 21:29 i jutro będę miał rozmowę z nauczycielką do klasy pierwszej, bo poprzednia zrezygnowała na 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Więc ja muszę mieć plan B, C i D, bo rodzice, którzy przyprowadzą jutro dzieci do klasy pierwszej, będą mieli opiekę, ale klasą zajmie się kierowniczka świetlicy, która się na to po prostu zgodziła, bo przecież nie możemy zostawić klasy bez opieki. Więc jeżeli dalej będzie w ten sposób to wszystko postępowało, bo już nauczyciele w Warszawie w szkołach publicznych mają po 2 etaty, pracują w 2 szkołach, żeby związać koniec z końcem. Ja dzisiaj widziałem listy płac. Nauczyciel, który zaczyna pracę w mojej szkole po studiach, świetny WF-ista, ma na pasku 4200 zł. I on musi za to utrzymać swoją żonę i swoje dziecko. Żona musi pracować, bo oni nie wynajmą mieszkania i nie przeżyją miesiąca za te pieniądze. Więc on pracuje jeszcze w innym miejscu, bo jest trenerem. Tylko czy to jest naprawdę taka szkoła, jeżeli wyciągnęliśmy już ten problem autorytetu, a my nie możemy zapłacić nauczycielowi więcej, ponieważ takie są stawki. To jest ustalone przez ministerstwo wynagrodzenie dla nauczyciela i ja tego zmienić nie mogę. W Warszawie mogę mu najwyżej dać 600 zł dodatku motywacyjnego, bo tyle miasto przewidziało dla nauczycieli i 380 zł za wychowanie.
1: Temat płac jest na pewno niezwykle istotny i ważny i wręcz podstawowy, ale ja muszę stanąć w obronie rodziców, bo na pewno nie jest tak, że to jest teraz wina rodziców, że jeśli padło takie zdanie, tak? Gdzieś w domu czy w rozmowie z dzieckiem mówią, no bez szacunku, tak? Bo tutaj mówimy o braku szacunku i automatycznie braku autorytetu o nauczycielu, no to ten, to idzie dalej, tak? Na pewno nie jest tak wszędzie.
3: Zdecydowanie nie jest tak wszędzie.
1: Czy takie badania były robione, czy nie, ale ten szacunek do nauczyciela, do szkoły powinien być generalnie pielęgnowany i wszędzie no, jak najbardziej kultywowany, tak?
2: Jedno,
1: bo to jest podstawa.
2: Oczywiście,
1: funkcjonowania.
2: Większość ludzi tak nie robi, ale jak ktoś napluje komuś do zupy, to ta zupa nie nadaje się do jedzenia. Naprawdę jedna kropla dziegciu zepsuje beczkę miodu. I o tym mówimy. Nie mówię, ja tu nikogo nie oskarżam, bo absolutnie wielu rodziców jest takich, którzy współpracują ze szkołą, ale coraz większa grupa rodziców stawia tylko wymagania i roszczenia mające się nijak do rzeczywistości. Mają prawo kochać swoje dzieci, bo po to dzieci są, żeby je kochać. Dzieci też nie są winne i one są słodkie i kochane. Natomiast zdarzają się sytuacje, bo mówiliśmy o utracie autorytetu, i wiemy, co ludzie mówią między sobą o tym, jak nauczyciele pracują, że mają wakacje, że parę godzin w szkole. I muszę przekonywać, że żeby przygotować się, tak jak pani tutaj mówiła, do omówienia lektury czy przygotowania lekcji z języka polskiego, nie można pójść, przeprowadzić lekcji i wyjść. Trzeba 2 godziny nad tą lekcją popracować, jak mniej więcej. Jedną.
3: No tak, to zdecydowanie tak, natomiast my rzeczywiście myślę, że w szkołach, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, troszeczkę jest pewnie łatwiej, bo akurat w naszej placówce, i my to myślę od wielu lat już praktykujemy, zachęcamy rodziców do współpracy, także rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, dzięki czemu też myślę, że jest im łatwiej zrozumieć. Także ja akurat też spotykam się z wieloma głosami takimi, które ze strony rodziców, które mówią, że no, pani Aniu, my naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo tak wspieramy i czy w jakiś sposób jeszcze możemy pomóc, więc jest pewnie i tak, natomiast rzeczywiście rozumiem, że w szkołach publicznych bywa różnie, bo nawet nauczyciele, którzy do nas przechodzą z tych placówek publicznych, są zaskoczeni, że to u was tak można, to u was takie zasady działają i że to jest możliwe i że każdy jest uśmiechnięty i że w ogóle biegnie na skrzydłach do pracy, no bo nam się chce pracować, dlatego że no mamy cudowne dzieci, mamy cudownych rodziców, podobnie pan dyrektor, ale może u nas jest po prostu więcej tych osób takich współpracujących i rozumiejących każdą stronę, po prostu.
1: Pan doktor Konstanty Pilawa, który jest z nami. Panie doktorze, jeszcze przed przerwą, tak króciutko, zakaz telefonów to też jest no, ta zmiana, która będzie obowiązywać od tego roku. W wielu szkołach już to w jakiś sposób funkcjonuje bez takiego nawet odgórnego wprowadzenia zakazu, ale wiem, że wy jako Klub Jagielloński wielokrotnie postulowaliście o właśnie tę zmianę.
4: Tak, no to był jeden z kluczowych naszych postulatów. Lobbowaliśmy za tą zmianę usilnie jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, później teraz w trakcie tych rządów u różnych partii w końcu ten postulat jakoś wybrzmiał i zaczął być poważnie traktowany. Z tym zakazem dotyczącym używania smartfona oczywiście wszystko rozstrzyga się o egzekwowanie tego zakazu, to znaczy jakie są mechanizmy przewidziane w ustawie sprawdzania tych szkół, które ten zakaz poważnie traktują, a tych, które niepoważnie traktują tego typu zakazy. Napisać ustawę można łatwo, bo papier wszystko przyjmie, natomiast 90% to jest tak naprawdę egzekutywa, to znaczy trzeba tego prawa przestrzegać i tutaj się niestety obawiam. Czytałem takie badania z krajów, które ten zakaz wprowadzały, czy to jest Francja, Australia. Tam z różnym szczęściem są te zakazy wprowadzane. Mam nadzieję, że to od 1 września będzie u nas wyglądało nieco inaczej, że po prostu okaże się to sukcesem. Natomiast zanim do smartwicy, to jest takie fajne słowo, które wprowadziliśmy do debaty publicznej, To chciałbym odnieść się do tej inspirującej wymiany opinii między panią dyrektor i panem dyrektorem, bo myślę, że tutaj mamy bardzo ciekawe problem.
1: Panie doktorze, mamy dosłownie 10 sekund, więc krótko, dobrze. Jak pan może i po przerwie dokończymy.
4: Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że to nie jest nic dziwnego, że mamy takie animozje między nauczycielami a rodzicami, natomiast te wzajemne animozje są bezproduktywne, bo tak naprawdę należy pytać o niewydolność tego systemu i obarczać odpowiedzialnością za brak funkcjonowania szkoły, przede wszystkim system, a więc tych, którzy za ten system odpowiadają, a więc polityków po prostu. Wydaje mi się, że tutaj tkwi tak naprawdę źródło i to, nad czym powinniśmy się zastanawiać, a może myślę rozwinę już po przerwie.
1: Za chwilę wracamy, zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: Rozmawiamy o tym, co zmieni się w szkole od 1 września i jak przygotować się.

0: zwracacie uwagę w raporcie, że nie jest to monitorowane w jakiś sposób szczególny przez państwo, to zjawisko. Do czego może prowadzić taka prywatyzacja publicznej edukacji, panie doktorze?
1: No, prywatyzacja publicznej edukacji, taka niekontrolowana i której jakby skutków i też przyczyn nie za bardzo w Polsce się bada, no, prowadzi do szeregu różnych patologii, przede wszystkim do pojawienia się nierówności w polskim społeczeństwie, większych niż dotychczas. To znaczy, jeśli to tak naprawdę działa pewien swego rodzaju mechanizm wodnego koła. Tak? Jeśli rodzice widzą niewydolność systemu edukacji, no to decydują się, jeśli są na tyle majętni, aby z tego systemu zrezygnować i pójść do prywatnej szkoły, płacąc czesne. W związku z tym też jakby traci się taki naturalna presja utraca się na polityków, żeby inaczej ten system zorganizowali. W związku z tym, skoro presja maleje, to ci politycy jeszcze mniej poważnie traktują system edukacji, a w konsekwencji kolejna fala prywatyzacji następuje, która rzeczywiście przybiera bardzo, bardzo konkretne tutaj już liczby. Na przykład przy szkołach ponadpodstawowych już w tym roku szkolnym 2024-2025 już ponad 10% uczniów było w tym szkolnictwie niepublicznym. No i to też ma taki oczywisty wymiar klasowy. Na przykład w Wilanowie do szkół niepublicznych podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczało w 2025 roku już 41% młodzieży. Gdy
0: ja bym tylko dodała, że Wilanów tak, to nie jest też takie reprezentatywne miejsce na całą Polskę, tak? Oczywiście,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, właśnie o tym mówię. Tak. Mm-hmm. Dlatego wspominam o Wilanowie, że nie jest reprezentatywny, bo już na Pradze Północ w skali ten wynosi 6,8%. Więc widać tutaj, że po prostu osoby, które są na tyle majętne, żeby dzieci zapisywać do takich szkół, no, decydują się na taki ruch. Natomiast tutaj ważna uwaga i może też jakieś nawiązanie do poprzedniej części naszej rozmowy. To nie jest tak, że należy obarczać odpowiedzialnością tych rodziców, którzy rezygnują z publicznej edukacji, bo mają taką fanaberię albo są roszczeniowi. No, takie bardzo modne ci sformułowanie. No nie, to jest konsekwencja po prostu kryzysu systemu publicznego i jest to bardzo duży problem, bo to nie tylko nierówności, ale też spójność społeczna. Też jeśli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, ona się coraz bardziej pogłębia, że w mniejszych ośrodkach na przykład nie będzie dobrych szkół, no to te placówki nie będą w stanie wychwytywać te naturalne talenty, które byłyby w stanie w innych okolicznościach, w innym systemie po prostu zdobywać większe sukcesy. To docelowo będzie dążyło do takiej sytuacji, w której po prostu nie miało wymierny skutek na to, jak rozwija się polskie państwo. Polska szkoła jest szkołą dwóch prędkości. I powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby rzeczywiście coś z tym negatywnym trendem zrobić. Jeszcze ostatnią tutaj statystykę podam, która jest no, dla mnie zatrważająca. Od 2019 roku, drodzy Państwo, o 450% wzrosła liczba dzieci w edukacji domowej. To jest m.in. szkoła w chmurze, ale to, jak wiele tych dzieci jeszcze przy obecnym niskim dzisiaj współczynniku dzietności, ile tych dzieci w tysiącach odpływa od publicznej edukacji w stronę takich rejonów tego systemu, który jest gorzej kontrolowany, gorzej skoordynowany i tak naprawdę jeszcze mało o nim wiemy, tak na przykład jak te wyniki szkoły w chmurze, to wystarczy spojrzeć na wyniki czy to matur, czy egzaminów ósmoklasisty, że no, mamy tutaj wielką wyrwę w systemie i nasz raport stara się jakoś zaradzić na tę sytuację. Jest tu szereg rekomendacji, ale wydaje mi się, że już ta diagnoza i te liczby, które podałem, są na tyle alarmujące, że chętnie dowiedziałbym się, jakie są opinie profesjonalistów w studiach.
0: Patrząc tak ze strony i rodzica, i tego, jak rozmawiam też z innymi znajomymi, którzy po prostu mają dzieci w szkołach, korepetycje stają się normą. Kiedyś tak nie było. Z czego to wynika? Zaraz pewnie pan dyrektor powie, że to wynika z tego, że mało zarabiają.

0: nauczyciele i trzeba gdzieś jednak dorobić, ale może będzie inne zdanie. Jeszcze ad vocem pan doktor Pilawa i zaraz pan dyrektor.
1: Tak, tak. Zwróćmy uwagę na to, że zupełnie zmieniła się funkcja społeczna korepetycji jako takich. Jeszcze kilkanaście lat temu korepetycje były przede wszystkim skierowane jako oferta dla dzieci, które nie radziły sobie z wymaganiami, które stawiała szkoła. Dzisiaj przede wszystkim korepetycje stanowią taki wielki wyścig szczurów, żeby ta garstka najlepszych uczniów dostała się do tych najbardziej elitarnych liceów, a te korepetycje oczywiście bardzo drogo kosztują, więc znowuż dzieci pochodzące z majętnych rodzin są w stanie uczestniczyć w takiej korepetycji, a już te biedniejsze nie. I kolejny raz wraca przykład i ten kontekst bardzo istotny dla tego raportu rosnącej nierówności w edukacji.
0: Pan dyrektor.
2: Tak, ja myślę, że i wróćmy teraz do reformy, że ta reforma właśnie otwiera zupełnie nowe perspektywy i jeżeli będziemy ją wdrażać w tych założeniach, które ona tutaj ma, będziemy się otwierać na dzieci, będziemy przede wszystkim włączać różnego rodzaju nowe formy pracy z dziećmi, dbać również o dobrostan, ale też w granicach, bo tutaj nikt nie mówi, że dyscyplina ma nie istnieć, wręcz przeciwnie, dyscyplina zawsze musi istnieć, a ona się przejawia jako pewnego rodzaju nawyki, które musimy w sobie wyrobić, bo nie zawsze będziemy pracować tylko dlatego, że coś nam sprawia przyjemność. I teraz to upodmiotowienie, spowodowanie, że te lekcje będą jednak bardziej celowe i nastawione na to, co jest w cywilizacji najważniejsze, to jest matematyka, jeszcze raz powtórzę, cyfrowe, językowe, ruchowe, to wszystko ma spowodować, żeby dzieci lepiej się czuły. W lepszym środowisku dzieci będą lepiej funkcjonować. Będziemy może wreszcie również zwracać uwagę na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mamy mnóstwo dzieci z ADHD, z jakimś spektrum autyzmu rozpoznawanych. Z tymi dziećmi trzeba specjalnie pracować i są to dzieci, które w przyszłości mogą świetnie rokować. Dziecko, które będzie się dobrze czuło w szkole, dla którego ta szkoła będzie ciekawym miejscem również rozwoju społecznego ze swoimi rówieśnikami, bo jak odda ten telefon albo zostawi go w domu, albo będzie miał wyłączony w swoim plecaku, będzie się zajmował tym, czym powinien się zajmować. Nauczanie blokowe, połączenie przedmiotów. Kiedyś walczono z tym, żeby dwa języki polskie nie mogły być ze sobą, bo się nagle komuś przypomniało dawniej, że to jest źle wpływa na BHP. Teraz się okazuje, że to jest świetna droga, żeby się rozwijać. Za naszych czasów były po dwa polskie, dwa WF-y, dwie techniki i tak dalej, bo te lekcje łączone powodują, że dziecko ma mniejszy chaos w głowie. No i jeżeli pozwolimy dzieciom na realizację różnego rodzaju projektów, włączymy je w jakiś ciekawy świat i zaproponujemy im ciekawe lekcje, to będziemy doganiać jako szkoły publiczne te szkoły właśnie niepubliczne, prywatne, gdzie i nauczyciele już nie chętnie przychodzą i myślę, że to również zmieni nastawienie rodziców, bo rodzice słysząc, że dziecko dobrze się czuje, że robi z kolegami, koleżankami jakiś fajny projekt, że to nad czym pracuje jest dla niego korzystne i czegoś go uczy, bo będzie i edukacja finansowa, nawet w ramach języka polskiego, będzie kulturalna, będzie medialna, będzie filozoficzna, będzie jakaś teatralna, czy taka edukacja poprzez sztukę, to wszystko naprawdę wraca dotychczasowe sposoby prowadzenia tradycyjnej lekcji, zwłaszcza właśnie w szkole publicznej, do góry nogami. My być może, jeżeli zostanie to dobrze wprowadzone i włożymy w to serce i dużo pracy, to zbliżymy się do szkolnictwa prywatnego czy społecznego poprzez uatrakcyjnienie oferty szkoły. I ja dlatego z tej reformy się cieszę.
0: Pani dyrektor?
3: Oj, dużo wątków zostało tutaj poruszonych i tak naprawdę może na krótko odniosę się do tych korepetycji, które myślę od wielu lat już coraz większą popularność mają i rzeczywiście jest tak, że zmieniła się ta funkcja korepetycji z tych zajęć, które miały wyrównać jakąś szansę edukacyjną na te, które dzisiaj rozwijają możliwości i potencjał ucznia. Ale to jest też troszeczkę takie błędne koło. Dzisiaj proszę zauważyć, że mamy bardzo dużo dzieci z deficytami uwagi. Więc to dziecko, jak mamy 25 dzieci w klasie i mówimy, ja mam to doświadczenie już od wielu lat i od wielu lat o tym doświadczeniu też rodzicom mówię. I to po prostu jest tak, rzeczywiście lawinowo spada ta uważność dzieci na zajęciach. Myślę, że tu pan dyrektor kiwa głową, to się zgodzi ze mną. I to jest tak, że jeśli my prowadzimy zajęcia, i ja uwielbiam prowadzić lekcje, więc widzę, że tę uwagę tak naprawdę muszę całą sobą przykuć tego ucznia, żeby on tej uwagi nie stracił. To jeszcze oczywiście tu są jakieś badania, ile tę uwagę można utrzymać i tak dalej, w jakim wieku i tak dalej, i tak dalej. Czym ją przeplatać, no wiadomo, nie będziemy tutaj na ten temat dyskutować. Ale problem polega na tym, że tak naprawdę ta uważność dzieci spada i kiedyś jak nauczyciel mówił do klasy, to wszyscy słyszeli, jak miał wykonywać zadania, to wszyscy je wykonywali. A teraz to jest raz, ten nauczyciel mówi drugi raz, dziecko pyta, czy może pani powtórzyć, więc my powtarzamy i w kółko, i w kółko. Przy czym po tych zajęciach, no to powiedzmy, że jak przy dobrych szansach 50% pamięta dużo z zajęć, ale to jest 50%, myślę, że tak około 50%, ale w większości znacznie mniej. No więc to dziecko w jakiś sposób musi uzupełnić tę wiedzę, która jest mu podawana wielokrotnie i wielokrotnie powtarzana i wielokrotnie utrwalana, ale po prostu tego nie zapamiętuje, bo ma tak dużo rozpraszaczy wokół, że tu się kłania neurodydaktyka i też trzeba byłoby... No, ten temat szerzej
0: tutaj
3: omówić.
0: Sięgnąć i na pewno też wpływ technologii, tak? Nowych mediów, internetu, tego, że jest tak dużo tych bodźców, które nam zakłócają koncentrację, wielokrotnie nauczyciele przekazują takie informacje dzieciom, ale na końcu wkładam jeszcze kij w mrowisko, bo zostały nam 2 minuty i proszę was o odpowiedź. Zadania domowe. To jest temat, który się mocno przewija. Powinny być, nie powinny być, jak mają być oceniane. Jak później zmobilizować takie dziecko, żeby zrobiło powtórkę w domu? No chyba, że to jest klasówka czy sprawdzian, no to wiadomo, że trzeba. Ale jak wy się do tego odnosicie? Bo rodzice, z którymi ja rozmawiam, są bardzo niezadowoleni z kwestii tego, że nie ma obowiązkowych zadań domowych.
2: Mnie się wydaje, że rodzice są niezadowoleni, bo oni sami są przyzwyczajeni do odrabiania pracy domowej. Ale weźmy pod uwagę dziecko, które przychodzi do szkoły, spędza w tej szkole czasami naprawdę, nie wiem, 8-9 godzin. Od w pół do ósmej do godziny w pół do szóstej, kiedy rodzice przyjeżdżają, odbierają to dziecko ze szkoły. I ono ma jeszcze iść do domu i odrabiać pracę domową. To jest po prostu nieludzkie. Więc lepiej, jeżeli będzie zorganizowany proces nauczania bardziej efektywnie, to co pani dyrektor powiedziała, musimy wziąć pod uwagę to rozproszenie uwagi, te deficyty, prawda? ADHD, w skrócie tak to nazwijmy od razu, bo każdy wie, co to znaczy. Skupmy dzieci na pewnej pracy, żeby ją wykonały w domu. One pracują i tak 8 godzin i niech idą do domu i odpoczywają, grają w piłkę, chodzą na treningi, śpiewają, rozwijają swoje pasje, to hobby i tak dalej. Dajmy im spokój z tymi pracami domowymi i przyzwyczajmy się do tego, że jak dziecko pracuje w szkole, to niech odpoczywa w domu, bo dorośli tak robią.
0: Pani dyrektor, Anna
3: Mam
0: Kołota?
3: Odmienne troszeczkę zdanie. Troszeczkę odmienne z... Pewnie
0: w końcu będzie jakaś różnica w zdaniach, bardzo proszę.
3: Odmienne zdanie z tego względu, że uczę języka polskiego. No nie da się na lekcjach w szkole nauczyć języka polskiego, nie da się nauczyć pisać, po prostu pisać, czy nie da się nauczyć ortografii, choćbyśmy nie wiem jak bardzo tego chcieli, po prostu jest to niemożliwe. No chyba, że ta podstawa programowa byłaby już do jakiego stopnia okrojona, żeby to było realne i żebyśmy mogli te godziny języka polskiego poświęcić na trening pisania czy trening ortograficzny, to się i tak dzieje, ale tego jest zdecydowanie za mało. Dlatego dzieci piszą tak, jak piszą i mają z tym też sporo kłopotów.
0: Ja na koniec, bo nasz czas niestety nieubłagalnie zmierza do końca, dopowiem to, co powiedział pan dyrektor. Wracają do domu, grają w piłkę, bawią się, rozwijają pasję. Niekoniecznie spędzanie czasu z internetem, który i tak będzie. To tego się nie da uniknąć, tak? Ale może w sposób bardziej kontrolowany. Myślę, że to może jakaś taka na zakończenie rada dla nas wszystkich, dla rodziców, dla uczniów, dla tych, którzy nas słuchają, żeby ten czas, który mamy, jak najlepiej efektywnie wykorzystywać.
3: Absolutnie konieczna jest współpraca z domem rodzinnym. Bez tego żadna reforma się nie uda. Absolutnie żadna. I choćbyśmy tutaj, nie wiem jak stawali na głowie, to jak zaczynamy budowę domu od dachu, no to niestety wszystko się posypie, więc musimy zacząć od fundamentów, od podstaw.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kołota, Tomasz Żywiec i dr Konstanty Pilawa byli moimi gośćmi. Dziękuję państwu bardzo.
3: Serdecznie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Po godzinie 23 zapraszamy jeszcze dzisiaj na Nocne Światła dla tych, którzy nie będą spali. Doktorem Pawła Krzemińskiego będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta i autor książek historycznych. Ja już kłaniam się i życzę spokojnej nocy, no i wspaniałego początku dla nauczycieli, dla rodziców. No i przede wszystkim dla dzieci. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w czwartek. Pozdrawiam serdecznie.
4: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa po prawie ponad dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie w programie Nocne Światła. Dzisiaj 2081 wydanie programu, a zarazem pierwsze w kolejnym 14. już sezonie istnienia Nocnych Świateł na antenie Radia Plus. Jak zawsze będziemy się spotykać 4 razy w tygodniu, na 2 godziny od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze, tuż po 11:00, tak minutkę, dwie, czasami dwie, trzy, cztery, zależy jak długa piosenka, ale generalnie tuż po 23:00. Jeżeli ktoś jest z nami pierwszy raz, no to w takim razie wypada powiedzieć na początku kolejnego sezonu, co to są te Nocne Światła, o czym my tu mówimy. Przede wszystkim poruszamy zagadnienia w naszym poczuciu istotne dla naszego życia w aspekcie antropologii, czyli naszej kultury, naszej ścieżki, którą my jako naród, jako ta wspólnota polska podążamy, ale jako ludzie też szukamy przede wszystkim tej klasycznej platońskiej triady, czyli tego, co nazywamy dobrem, pięknem i prawdą, a wszystko staramy się tutaj przesiać przez to sokratejskie sito pożyteczności. No i o czym mówimy? Staramy się zgłębiać sprawy ważne dla ludzkiej egzystencji. Duchowość, psychologia, relacje, więzi rodzinne, komunikacja, historia dawna i najnowsza, kultura, film, literatura, biografie. Różnie bywa w Nocnych Światłach. Mam nadzieję, że przez te 13 lat dotychczasowych Państwa nie zanudziliśmy, ale skoro już ponad 2000 wydań, to wygląda na to, że chyba nie. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Nieraz podejmujemy tematy trudne, ale nie po to, by zanurzać się, co zawsze od początku istnienia programu podkreślam, nie po to, by zanurzać się w mrokach ludzkiej natury, ale przeciwnie, na co zawsze zwracam uwagę, głównie po to, by szukać światła w ciemnościach. Co prawda, mamy teraz za oknem też ciemno, i więc te ciemności podobne do tej pory rozświetlać będziemy nocnymi światłami, stąd tytuł programu, który odnosi się do blasku nadziei, czyli tej cnoty, która usposabia człowieka do patrzenia w przyszłość i podnoszenia się, otrząsania z tego, co było złe, co zatrzymywało człowieka, co odbierało tę nadzieję, czasami z upadków, czasami ze złych uczynków, ale staramy się nakierować światło na to, co dobre i do czego to dobro prowadzi.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Oczywiście, skoro mówimy o historii, a o niej dzisiaj będziemy dyskutować, to nie zawsze w tej historii dobro się działo. Często, jak to mawiali Chińczycy, obyś żył w ciekawych czasach. No i to niestety nie jest przysłowie, które błogosławi, tylko raczej przeklina. Bo te ciekawe czasy to są te, które historia opisuje najchętniej, skomplikowane, dramatyczne, czasami bardzo krwawe. No i taka to rocznica, i jutro, i dzisiaj, do których się będziemy odnosić, bo w cyklu Echa Historii, który na początku tego sezonu Nocnych Świateł właśnie się rozpoczyna, mówić będziemy w dniu 87. rocznicy o prowokacji gliwickiej, ale także szerzej o operacji Himmler i nieco cofniemy się o kilka dni, bo rocznica minęła w ostatniej dekadzie sierpnia o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Stałym gościem Państwa, ulubieńcem, tutaj w studiu razem ze mną obecnym jest historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka. Witam cię serdecznie, Krzysztofie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tobie, Pawle. No pragnę przede wszystkim pozdrowić tych, którzy z utęsknieniem czekali na powrót owej audycji, bali się, że już może jej nie być, no a zwłaszcza pewną Bożenkę. Pozdrawiam cię.
1: Dołączam się. Bardzo dziękuję, że Państwo jesteście, bo jak mówi stara maksyma, którą mnie jako młodemu dziennikarzowi około 40 lat temu mówiono jeszcze w publicznym radiu, jako no, taką maksymę, o której trzeba zawsze pamiętać, że najważniejszą osobą w radiu jest słuchacz. Dziękuję Państwu, że jesteście. Witam wszystkie świetliki. Dziękuję za to, że jesteście wiernie z nami od już 13 ponad lat.
2: Rozświetlamy noc.
1: Tak jest. No dobrze, ale to już koniec z przywitaniami. Mam nadzieję, że dotrwamy do końca tego sezonu. Wiadomo, że czasy są...
2: ciekawe.
1: No tak, ciekawe, jak to mawia pewna pani, o której często się dyskutuje tutaj. Mega turbulentne, byśmy tak powiedzieli. Mega turbulentne. W związku z tym, no to nadzieję trzeba mieć, o której już wspominałem na wstępie. Krzysztofie, prowokacja gliwicka. Od tego trzeba zacząć, że te gliwice, o których dzisiaj będziemy mówić, to nie była Polska.
2: Oczywiście, ale bardzo silnie gliwicka prowokacja związana jest z tym, co Polskę w przyszłości spotka. Za chwilę o tym powiemy.
1: No to zacznijmy od tego. Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć szerzej także o operacji Himmler, której to tak. prowokacja gliwicka była częścią, elementem.
2: No i pamiętajmy, nosiła nazwę Tannenberg. Tannenberg ma podwójne u Niemców znaczenie. Wielkiej klęski i jeszcze większego odwetu. No więc przypuszczam, że oni się skupili na tej drugiej części nazwy Tannenberg. Przypomnę tutaj może młodym, bo to już mogło, dla nas jest to oczywiste, ale mogło do nich nie dotrzeć, że Tannenberg to jest niemiecka nazwa Grunwaldu.
1: Żalgiris, jak mówią Litwini z kolei.
2: Tak. A Dubrawno, jak mówią Białorusini.
1: No więc mamy nas wiele, ale mówić będziemy o gliwicach i tak. tutaj oczywiście
2: ten trzeci, ten
1: nie może zabraknąć pewnej ciekawostki, bo musimy powiedzieć, że skoro prowokacja gliwicka, no to dotyczyła ona radiostacji Gliwice.
2: Tak, jednej z ciekawszych zresztą w owym czasie, istniejącej do dzisiaj drewnianej budowli.
1: Tak, i tutaj na tym chciałem skupić, na ciekawostce historycznej, która de facto nie dotyczy zagadnienia, które będziemy tutaj omawiać, ale
2: samej konstrukcji.
1: Nie mogę o nim nie wspomnieć, o tej ciekawostce. Mianowicie jest to najwyższa budowla drewniana.
2: W Europie.
1: Tak. Najwyższa budowla drewniana w Europie, więc naprawdę jest warta zobaczenia. Jeśli dobrze pamiętam, ona ma chyba 137 metrów.
2: Tak.
1: Ale sprawdzę jeszcze...
2: Połowę pasma, na którym nadaje.
1: Tak. Więc no, zachęcam
2: najwyższa
1: Państwa...
2: najwyższa metalowa był nasz słynny maszt.
1: Oj tak, on miał ponad 600 metrów, tak?
2: 723, ojej. Czyli połowę fali. Musiał mieć tak połowę fali i można go było słuchać bardzo spokojnie Warszawę, nawet na Bliskim Wschodzie.
1: No, nawet za oceanem, ale ze świstem padł pewnego dnia.
2: Wielkim, tak.
1: Ze świstem niestety, wielkim.
2: Odrzutowym. Tak. Teraz są dwa maszty, które go zastępują, notabene dzielnie. No, ale chyba już takiego zasięgu to mieć nie będziemy. No
1: to wracamy do Gliwic. Jutro, czyli już za niespełna godzinę, rocznica wybuchu II wojny światowej, do której...
2: No nie, za 5 godzin, bo to 4:45.
1: No tak, ale jutro, mówię o dacie kalendarzowej.
2: 1 września.
1: Tak, tak. 1 września. Natomiast no, ta prowokacja gliwicka i wszystko, co się wiązało z operacją Himmler...
2: Już jej rocznica trwa.
1: Już było, można powiedzieć, preludium do wojny. No, preludium, kolejnym efektem, znaczy stadium tego preludium, czyli czymś, co już de facto poprzedzało w sposób absolutnie taki, który nie pozwalał mieć wątpliwości, że tej sytuacji wojennej, otwarcia tego teatru wojennego się uda uniknąć.
2: Ona była celowo przygotowywana. Pamiętajmy, że początkowo bez żadnej prowokacji wojna miała wybuchnąć 26 sierpnia. Tyle tylko, że to jest właśnie cud nad Polską, Dzień Matki Bożej Częstochowskiej. Pamiętajmy, no, dzieci na wakacjach, ludzie na Jasnej Górze, to zresztą była niedziela chyba, czy sobota, i tu nagle bomby lecą i tak dalej. I co się stało? Hitler się zawahał. Rzeczywiście cofnął się, kiedy Wielka Brytania dopuściła się w jego oczach sojuszu równoprawnego z Polską. Gdzieś wyczytałem, nawet ostatnio, że prawie nigdy Wielka Brytania takich sojuszy nie zawierała. Zawsze to były sojusze ochronne, sojusze patronackie, no takie trochę Wielka Brytania bierze pod opiekę coś tam. Ale żeby równorzędnie z kimś się związać, no to musiało być to coś rzędu. Nawet Stany Zjednoczone nie były godne takiego. To tu proszę bardzo z Polską. Oczywiście dokonał tego Józef Beck, który zamiast jakichś tam gwarancji mglisto innych, od razu powiedział albo sojusz, albo nic. I oni rzeczywiście uznali, że tylko sojusz przerazi Hitlera. I rzeczywiście przeraziło. Ale no przeraziło tak. go z dwóch stron.
1: To jest jego sukces Becka, trzeba to powiedzieć.
2: I to jest jego,
1: znaczy chociaż jego... z Niemcami sobie de facto w bezpośredniej relacji nie poradził.
2: Nie, no, nikt sobie nie poradził. Nawet Niemcy sobie nie poradzili z Niemcami, co dopiero on miał poradzić. On był zresztą nie od radzenia sobie z Niemcami. On był od wywołania konfliktu światowego, który zniszczy Niemcy. I tak się stało. W końcu Gliwice są w Polsce, pamiętajmy teraz.
1: No teraz tak.
2: Więc, ale to wtedy jest...
1: nie sądzę, żeby była taka perspektywa w tym momencie, kiedy do prowokacji gliwickiej doszło.
2: A więc słuchaj, mylisz się. Przepraszam, ale mówię z radością, bo mam dla ciebie właśnie ową jaskółkę. Niemcy przygotowali w schopowatym języku polskim deklarację, jak daleko Polska chce sięgać. I wyobraź sobie, wiesz, co sobie Niemcy wywróżyli w tej prowokacji gliwickiej? Granice na Odrze i Nesie. To jest pierwszy postulat, jaki się w ogóle pojawia. Polakom się nawet w głowie nie śniło, żeby do jakiejś Nysy Łużyckiej. Tym bardziej, że pamiętajmy, Łużyce, no tylko za Chorobrego były polskie. W związku z tym najdalej widziano granice polskie, no na Nysie Kłodzkiej, może z częścią, nawet nie z całym Wrocławiem i gdzieś tam w okolicy Koszalina na Pomorzu. Reszta była tak niemiecka, że nawet nie zamierzano dyskutować, tym bardziej, że wtedy nie istniał zwyczaj wyganiania ludzi z rzeczami i to zainicjują Niemcy, a potem się to na nich zemści. No, nas wyrzucą ze wschodu, my ich wyrzucimy z ich wschodu, na ich zachód. I te przepychanki wojenne, no, wyczyściły nam jakby teren, nie tylko piastowski, no, ale jakiś prehistoryczny nawet. I pierwszą wzmianką polityczną jest właśnie proklamacja gliwicka, którą miano odczytać. Odczytano ją zresztą, zabrakło tam było aż 15 pomyłek w czasie całej tej akcji. Mikrofonu nie mogli znaleźć, a jak znaleźli, to zasięg był nie taki, bo to była w ogóle nie ta, tam były dwie radiostacje, oni się nie do tej, co trzeba, doprali. A na dokładkę odczytali właśnie prowokację, że czwarte powstanie śląskie i granica na Odrze i Nysie.
1: To Krzysztofie, skoro już zaszliśmy na tyle daleko, żeby opowiedzieć, co zostało ogłoszone, to najpierw powiedzmy, jak to w ogóle doszło do tego, że to zostało ogłoszone. Czyli zacznijmy od Gliwic. Co dokładnie wydarzyło się 31 sierpnia 1939 roku i dlaczego właśnie ten incydent przeszedł do historii jako prowokacja gliwicka?
2: No bo to była prowokacja.
1: No tak, ale
2: nić mi szyta.
1: Ta nazwa.
2: Dlaczego natomiast miała na celu wywołać wrażenie, no głównie na zachodzie, bo tam na Śląsku ktoś, kto usłyszał, były bardzo ciekawe reakcje. Jedno zapisano w pamiętniku, że ktoś pijany dostał się do mikrofonu i jakieś brednie wygaduje, a inny myślał, że to jest powieść science fiction, która opisuje...
1: Czyli taki kasus trochę jak z Wellesem.
2: Otóż to, jak tak, z Orsonem Wellesem, który zrobił lądowanie właśnie obcych, gdzieś tam w Virginii chyba. No i ludzie, jedni uciekali, drudzy jechali zobaczyć tych obcych. No w każdym razie udało się świetnie. Musiał potem to odszczekać, że to była czysto produkcja. No tutaj Niemcy, jak wiemy, odszczekiwać nie zamierzali. Bardzo szybko zresztą się przestali przejmować, czy ta prowokacja jest prawdziwa, czy nie. Propaganda niemiecka odpuściła sobie nagłaśnianie, ponieważ i tak Wielka Brytania i Francja w takiej kolejności wypowiedziały im wojnę. A chodziło o to, żeby właśnie dać aliantom pretekst do porzucenia Polski. No skoro Polska, zresztą pamiętajmy, my mówimy jednym słowem prowokacja, Gleiwitz provokation, ale tam się mieści co najmniej 8 napadów jeszcze na inne miejsca. Stodoły, obrzucono granatami gdzieś. No i ten słynny pierwszy poległy II wojny światowej, Franciszek Holok, który zginął na stopniach tejże radiostacji.
1: Kto był pomysłodawcą i organizatorem tej operacji? Oczywiście Hitler zlecił to słynne przemówienie, chyba mówi jasno o tym, że bądźcie brutalni, bądźcie podstępni i tak dalej, i tak dalej. To się działo nieco wcześniej, no ale chociażby to było inspiracją do podejmowania pewnych działań, które zamieniły się już w konkretne sytuacje, które przeszły do historii, jak ta, o której mówimy. Jaką rolę odegrali Himmler, Heydrich,
2: no więc właśnie,
1: i niemieckie służby bezpieczeństwa?
2: Słusznie nadmieniłeś. Heinrich był, był autorem tego. Notabene posługiwał się jakąś powieścią kryminalną, w której takie rzeczy właśnie były opisane i to się miało z grubsza zgadzać. Oczywiście przekonsultował, znaczy Himmler mu to zlecił, no i ta cała operacja, jak słusznie na wstępie zaznaczyłeś, nosiła kryptonim Himmler. No to, to było całe pasmo tych prowokacji, plus również do tego się chyba należy zaliczyć jeszcze dwie dalsze. W Szymankowie, gdzie usiłowano przejąć most na Tczewie, most sąsiadujący przecież z Wolnym Miastem Gdańskim. No ale nic.
1: Krzysztofie, tak. Na sekundkę ci przerwę, bo tutaj Bartek napisał do nas na Facebooku od razu, no zapomniałem państwu powiedzieć, no co za skleroza. Po wakacjach zapomniałem o tak ważnym komunikacie. Tak, oczywiście, zapraszamy państwa do, nie tylko do słuchania programu, bo ta obecność jest absolutnie cenna, ale bardzo cenne również jest dla nas to, co państwo piszecie do nas na Facebooku, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, do którego państwa zapraszamy stałych słuchaczy, właśnie świetlików zapraszać nie trzeba, ale jeżeli są tutaj pierwsi słuchacze, dla których to spotkanie z Nocnymi Światłami jest takim debiutem na antenie Radia Plus, no to zapraszamy również tam. No i tutaj pisze do nas Bartek. Na temat audycji to słyszałem, że podczas prowokacji Niemcy weszli do innego budynku niż planowali. Tam, gdzie wyszli, nadali komunikat dopiero po znalezieniu mikrofonu burzowego.
2: Tak. Tak, zgadza się, bo to były dwie radiostacje i oni się pomyliły do budynki, a w drugiej po prostu nie było mikrofonu normalnego. No, na wypadek dopiero, bo to był druga radiostacja, była meteorologiczna, no i ten burzowy. Zgadza się. Zresztą w filmie o prowokacji to jest właśnie świetnie ujęte.
1: Tak, Operacja Himmler, taki tytuł filmu. Tak. No to pójdźmy dalej, bo mówi się często, że Niemcy chcieli stworzyć wrażenie, że to Polska zaatakowała Niemców, ale jak miał wyglądać ten cały mechanizm i do czego Berlinowi był potrzebny ten pretekst?
2: No, już wspomniałem, chodziło głównie chyba o aliantów, bo Niemcy, nawet sami Niemcy nie wierzyli w te wszystkie klocki, wiadomo było, tym bardziej, że początkowo wojnę miano wywołać tego 26 sierpnia bez żadnej prowokacji. I dopiero czas między 26 a 1 września użyto, no ile to jest tych dni, no 5, prawda? Na przygotowanie co najmniej kilkunastu takich prowokacji. Z tego chyba 8 doszło do skutku w kilkunastu miejscach.
1: Tutaj znowu, przepraszam, tak. Zerknę na Facebook. Bartek pisze, inną z prowokacji był zamach na dworcu w Tarnowie.
2: To jest inna historia. To
1: historia.
2: Nie jest prowokacja, to jest akt terrorystyczny.
1: Tak, to był wielki wybuch, tam były nieprawdopodobne zniszczenia. Tak.
2: I były i ofiary. No myśmy się odpłacili później, wysadzając niemieckie dworce w podobny sposób. Tak, Niemcy uruchomili całą serię dywersantów, którzy w różnych punktach mieli dezorganizować, no i ten wybuch w Tarnowie, tylko że jakby on wojny nie wywołał. Natomiast prowokacja gliwicka sprawia wrażenie, że co najmniej jak w filmie z Franciszkiem Dolasem, jak wywołałem pierwszą wojnę światową, no dokładnie taki
1: drugą
2: wojnę, przepraszam cię, tak słusznie, Naujoks, który był bezpośrednim wykonawcą polecenia Heinricha Himmlera, on przypisał sobie taką właśnie funkcję, że to ja wywołałem wojnę. No oczywiście, no był małym wykonawcą, małym chrabąszczem w tej całej machinie. No niemniej wykazał się tutaj wyjątkową wrednością. No najgorszą rzeczą, jaką ta cała prowokacja z daleka już cuchnie, no to jest użycie własnych zresztą kryminalistów jako tak zwane konserwy. Po raz pierwszy w nomenklaturze oficjalnej, urzędowej, dehumanizowano ludzi. Później to już będzie niemal nagminne, że to są robactwo, tam pluskwy, nie wiadomo co do wytrzebienia, nie ludzie, takie się zaczną pojawiać.
1: Albo podludzie.
2: No podludzie to jeszcze ludzie, ale jak już nie ludzie, to już wiesz, to nawet nie bydło. W związku z tym ta dehumanizacja innych ludzi przez innych ludzi zaczyna się właśnie w prowokacji gliwickiej określeniem konserwy, czyli ludzie do zabicia lub ludzie już zabici, podrzuceni potem w polskie mundury, poubierani. Prawdopodobnie najpierw ich ubrano, potem zabito, żeby to jakoś tam sprawniej wyszło i starano się tam porzucić, sugerując właśnie, proszę bardzo, oto są resztki Polaków, które tutaj... I to jest jedyny dokument pisany, który się zachował. Właśnie te konserwy i te 150 mundurów polskich proszę dostarczyć z podpisem Neujoksa do Heinricha Himmlera.
1: Pójdźmy dalej. Co w takim razie, bo mówisz o tych ludziach, którzy zostali wykorzystani do prowadzenia prowokacji, no, ale czy wiemy coś o więźniach obozów koncentracyjnych, którzy ponoć też mieli odegrać rolę ofiar polskiego ataku?
2: Niewiele wiemy, dlatego że nie zostawiano ani jednego śladu na piśmie. Reszta się, że tak powiem, rozpływa w domysłach i w przekazach ustnych. Walka się toczy o to, czy to byli więźniowie narodowości polskiej, czy też Niemcy wzięli własnych kryminalistów do tej całej akcji. No, jak wiemy, martwi nie mówią, więc się nie dowiemy.
1: No to krótka przerwa w takim razie, proszę państwa. Dzisiaj po raz pierwszy po wakacjach wróciliśmy z Nocnymi Światłami, 2081 wydanie w cyklu Echa Historii, Prowokacja Gliwicka, Operacja Himmler i Pakt Ribbentrop-Mołotow. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, w pierwszym powakacyjnym wydaniu, numer 2081, w cyklu Echa Historii w 87. rocznicę wydarzeń rozmawiamy o prowokacji Gliwickiej i także o operacji Himmler, a dodamy także pewne wątki związane z paktem Ribbentrop-Mołotow. Proszę Państwa, trochę przesadziłem parę minut temu z pamięci, jak się okazało, szwankującej sięgnąłem do 137 metrów, podniosłem wysokość radiostacji Gliwickiej wieży. Ona ma 112 metrów. Bije się w piersi, przepraszam, dodałem jej 25 metrów. No to nie mało. Nie mało, to jest więcej niż czteropiętrowy budynek starego typu.
2: No ale ona miała jeszcze maszt, więc jakby z tym masztem liczyć.
1: Ale trzeba powiedzieć jeszcze jedna rzecz, że te drewniane wieże, to był taki charakterystyczny element niemieckiej inżynierii w latach 20. i 30.
2: Tak. Telefunken.
1: Ponad 50 takich wież zbudowano na terenie Niemiec. Potem
2: całą
1: Niemcy,
2: sieć.
1: Tak, Niemcy sami powysadzali te wieże. Najpóźniej do roku 1945. Dość powiedzieć, że najwyższa miała 190 metrów, a we Wrocławiu, który wtedy należał do Niemiec, była wieża jeszcze wyższa niż w Gliwicach, bo miała metrów 140. I tutaj podkreślę to, co już powiedziałeś wcześniej, że to jest najwyższa obecnie wieża, budowla drewniana w Europie, ale jest to również najwyższa drewniana wieża antenowa na świecie.
2: O.
1: Proszę Państwa, jeżeli chcesz się przyjrzeć się tej budowli, to zapraszam na Facebook. Tam dodałem zdjęcie wieży i terenu radiostacji Gliwickiej, który jest terenem muzealnym. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Gliwicach, to na peryferiach tego miasta znajduje się właśnie ten obiekt. Tam można go zwiedzać z przewodnikiem.
2: Z daleka
1: również
2: ją widać.
1: No, z daleka widać samą wieżę, ale teren jest dużo większy niż tylko wieża i jej podstawa.
2: Na wieżę wejść nie można.
1: Na wieżę wejść nie można, oczywiście, ale można zwiedzać budynek radiostacji.
2: Ale można budynek, no i obejść można samą wieżę.
1: Tak jest.
2: Jest bardzo fajna, bo z smołowanego drzewa modrzewiowego.
1: Owszem,
2: to taki, drzewa,
1: tak, taki zapach jak podkłady kolejowe,
2: tak,
1: dawnego
2: tak,
1: typu.
2: Pachnie podkładami.
1: Jeżeli ktoś lubi zapach trabersów kolejowych, no to nie tych betonowych bynajmniej.
2: No to się nawącha.
1: Tak, to się nawącha tam. Dobrze, wracamy do prowokacji Gliwickiej. Szczególnie dramatyczną postacią tych wydarzeń był Franciszek Honiok, o którym wspomniałeś. Kim był i dlaczego właściwie jego wybrano do odegrania roli polskiego napastnika?
2: Ja nawet nie wiem, czy on o tym wiedział, dlatego że on został użyty, znaczy nie został wtajemniczony bynajmniej. Był powstańcem śląskim, ale kilkakrotnie usiłowano go wyrzucić ze Śląska do Polski. Ale pamiętajmy, w Niemczech, jakie by Niemcy nie były podłe i podstępne, to jednak obowiązywało prawo. Jak wiemy, nawet w słynnej naradzie Wannsee największy problem stanowiło nie to, że ludobójstwo jest makabrą, jest po prostu antyhumanitarne, tylko jak prawnie to rozwiązać. Niemcy są do tego recht, prawa przywiązani. No i ponieważ on miał prawo na tym terenie przebywać, to go nie wyrzucili, ale mu uprzykrzali życie ile wlezie. I on po prostu został wplątany przez Naujoksa do całej tej intrygi. Miał się zjawić i go, ja o ile pamiętam, go nie wpuszczono do budynku, on tam pukał. No i dopadli go tak zwani powstańcy, czyli przebrani Niemcy i go tam zastrzelili. Inni twierdzą, że bagnetem, ale tego już się dzisiaj nie dowiemy. Faktem jest, że jest rzeczywiście, Honiok jest pierwszą ofiarą II wojny światowej, jeszcze 31. Więc
1: no
2: można
1: tak,
2: powiedzieć...
1: To nam z całego obrazu, który tutaj opisujesz, wskazuje, że to była operacja typu false flag, czyli operacja pod fałszywą flagą. Działanie prowadzone w sposób niejawny, którego celem jest ukrycie tożsamości rzeczywistego sprawcy.
2: Jak już dodałem, co mnie zdziwiło, bo w biografii Heinricha, że on się właśnie na tej szczególnie operacji Himmler czy Tannenberg, akcji Tannenberg, wzorował na powieściach kryminalnych, w których oczywiście tego typu akcje były zmyślane. I on nagle postanowił wcielić w życie. No, jak wiemy, najczęściej się w powieściach kryminalnych opisuje coś, co się wydarzyło. A tu jest odwrotnie. Ktoś zmyślił akcję, a ona została wcielona w życie przez szaleńców No to szaleńców przez...
1: Mało dygresję zróbmy, skoro już tutaj zahaczamy często o różne tytuły filmowe. Już nam się pojawiła operacja Himmler i jak rozpętałem II wojnę światową, to z zupełnie innej szuflady tematycznej, nie wiem, czy przypominasz sobie taki film sensacyjny, szpiegowski.
2: Igła.
1: Nie. Z czasów nam bliższych, z lat 70., Trzy dni Kondora.
2: A tak.
1: Akcja, początek tej akcji rozgrywał się w tajnej komórce CIA, która pod pozorem instytucji naukowej, literackiej, badała książki sensacyjne i kryminalne, które mogły wskazywać na to, że któryś z autorów znał szczegóły tajnych operacji CIA.
2: Otóż to tak.
1: No i tutaj cała akcja, która się zawiązała, właśnie polegała na tym, że znaleziono taki wątek, ale ci, którzy byli odpowiedzialni za tą operację, bardzo nie chcieli, żeby to wyszło na światło dzienne. No więc tutaj się zawiązuje dosyć dramatyczna historia. Robert Redford w roli głównej, ale rzeczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, że ta kolejność...
2: Została odwrócona.
1: Została odwrócona tutaj.
2: Tak. No, trzeba przyznać, że Niemcom nie za bardzo zależało, żeby ktoś w to wierzył. Chcieli nabrać oczywiście Brytyjczyków, a właściwie dać im pretekst do stchórzenia. Tak byśmy to powiedzieli. No jak wiemy, oni stchórzyli bez pretekstu. No niemniej dokonali rzeczy najważniejszej, na którym Polsce najbardziej zależało. Wypowiedzieli wojnę. Wielka Brytania 3 września o godzinie 12, a o godzinie 17 Francja. I tu dopiero zaczyna się druga wojna światowa. Powiedzmy to. Oczywiście dla nas Polaków godzina nawet nie 45 napisana przez Hitlera, a 14:40, gdy nieco za wcześnie, oczywiście falstartem spadły bomby na Wieluń. Niemniej to była po prostu wojna polsko-niemiecka. Całkiem przyzwoita i z honorem, że tak powiem. 3 dni pierwsze żeśmy wytrzymali atak wściekły, dopiero potem pękły granice, no i trzeba było się już bronić po wnętrzu Polski. Natomiast Niemcy, co jest bardzo ciekawe, sami sobie ukręcili bicz na głowę. Jak kiedyś rozmawiałem z Niemcem na temat, jak to ich nieszczęście wielkie spotkało, znaczy on mi się tak żalił, że myśmy im takie rdzennie germańskie ziemie, jak Śląsk i Pomorze zabrali, to ja im powiedziałem, że no właśnie w prowokacji gliwickiej samiście sobie nakreślili taki właśnie, udając Polaków, żeście nam wyznaczyli taką granicę. Nawet nie Stalin. Stalin ją tylko zatwierdził. Oczywiście był to gruby żart historyczny.
1: Stalin dał, można powiedzieć, ale swoje zabrał.
2: Nie, no, ale mógł nie dać. Znaczy, inne granice były po prostu zbyt koślawe, a to jest strategiczna, najprostsza, taka jak... No, nikt nie przypuszczał, że taka Nysa płynie sobie prościutko z południa na północ. No właśnie wczoraj jeszcze nogi w niej moczyłem, w miejscowości Murzakowo, czyli Bad Muskau po niemiecku, a Murzakow po łużycki, tam Łużyczanie mieszkają. I ta granica po prostu no, raz na zawsze oddzielała świat germański od świata słowiańskiego. Ale jak wiemy, niedokładnie, bo Łużyczanie to też Słowianie.
1: A no właśnie, ci, którzy żyją w kraju germańskim.
2: Tak.
1: Chociaż ich coraz mniej jest. Jeszcze jak byłem na Łużycach...
2: A rozczaruję cię, bo dużo, nie, znaczy nie dużo, no ale już ostatnio kilkudziesięciu Niemców rozczarowanych Federalną Republiką, czy nagle zaczęło się określać jako Łużyczanie. Będąc z normalnymi Niemcami.
1: Mimo wszystko jednak jeszcze pół wieku temu, kiedy tam bywałem w tych rejonach, ta kultura łużycka była eksponowana.
2: No tak, ona obecnie, była, no
1: obecnie
2: to,
1: nie
2: ale
1: za bardzo.
2: Enerdów się nią wtedy
1: no,
2: strasznie.
1: Enerdów, tak. No ale mimo wszystko, prawda?
2: Tak, z tym, że teraz jest mniej widoczna, ale za to bardziej chyba poważnie traktowana. Wtedy to była cepeliada, jedna wielka. Tutaj wystawiano Łużyczan tam na popisy jakieś, a pod spodem gnębiono szkolnictwo, no nie dawano pracy, sekowano za używanie języka łużyckiego. Teraz nikt nie sekuje, każdy może mówić jak chce i stąd na przykład Niemcy z AfD przechodzą, określają się Łużyczanami, bo już mają dość tego, jak oni mówią, germańskiego bałaganu. Ale to
1: no,
2: są
1: Niemcy, którzy chcą być Słowianami, to no, trzeba powiedzieć ewenement.
2: Tak? Ewenement. No, a ilu Polaków chce być Niemcami?
1: No, to gorsza sprawa. Jak można opisać ten cały przebieg wydarzeń w prowokacji Grzywickiej? Ile to trwało? Czy rzeczywiście ten komunikat był nadawany w języku polskim?
2: Tak,
1: i co dokładnie miało oznaczać?
2: Nic nie miało oznaczać, dlatego że oni się nie dogadali, nie był nawet porządnie przeczytany.
1: Tam panował... Był jakoś zredagowany?
2: Zredagowany był straszną polszczyzną, z błędami nawet. Niemniej sprawdzałem oryginał. Znaczy, oryginał był po niemiecku i był nędznie tłumaczony na polski z zachowaniem germańskiego szyku zdania. Więc możemy sobie wyobrazić, jak to po polsku...
1: Niemiecka gramatyka, tak?
2: Tak, niemiecką gramatyką, tak. Moja chodzić, moja robić.
1: Polska ale... język, trudna język.
2: Trudna język, tak, ale jedna rzecz była właśnie, to jeszcze raz podkreślę, że wzywali oni w tym całym, że ludu śląski, przyszedł czas zerwać się do... I to czwarte powstanie śląskie miało być. Rzeczywiście wybuchnie czwarte powstanie, jak Niemcy wejdą na Śląsk. 4 września, no i wtedy będzie się po prostu ludność cywilna bronić, harcerze na wieży Chorzowskiej, czy... No tam było 8 chyba punktów, w których stawiła opór zwykła śląska ludność. To jest ich powstanie bardzo ważne. No a tutaj Niemcy, proszę, proklamują nam powstanie. No i wtedy na odwiecznie polskie ziemie sięgające Oder i Neissen. No i ten Neissen właśnie miał być Łużycki. No bo oni nie bardzo wiedzieli, Niemcy znali dobrze Nysę Łużycką, myśmy znali Kłodzką, się te Nysy nie dogadały, wypadła im ta Łużycka. No i w tym momencie już nie ma wątpliwości, że strasząc czymś takim, no proszę, tu właśnie Polacy sami wymyślili granicę na Odrze i Nysie. Więc propaganda Hitlera jest macochą, matką tego pomysłu, który potem Niemców naprawdę spotkał i uważam, że to ma coś, w historii się to nazywa rzucanie bumerangiem. Wróciło do nich.
1: Na ile mieszkańcy Gliwic i okolic
2: ledwo
1: zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje i czy właściwie ktoś próbował później odtworzyć, jak lokalna społeczność odebrała te wydarzenia?
2: Nie, no zebrano informacje, jak to było słychać. Więc lokalna społeczność prawie, znaczy to około 20 nadano ten komunikat i powtórzono potem jeszcze jeden czy dwa razy, ale ponieważ, jak to właśnie nadmieniliśmy, było mikrofonem burzowym robione, którym się to niewiele różniło od komunikatu, że nadchodzi wicher, czy też będzie gradobicie. Ponieważ całkiem inny był zasięg. Ta druga radiostacja w ogóle nie miała, ten drugi budynek nie miał takiego zasięgu i takich możliwości. Gdzieniegdzie w ogóle nie słyszano. Zirytowało to również Heydricha, który nastawił radio i nie usłyszał. I był wściekły, że ta cała prowokacja... Ona szybko straciła na znaczeniu, jak już wspomnieliśmy, kiedy Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę. Przestano już to nagłaśniać. To nie było ważne, jak to przejdzie. Ważne było, jakie to będzie miało propagandowe wzmocnienie. Czyli ten wielokrotny przekaz, że właśnie oto tu weszli tacy żołnierze, o proszę, tu fotografie leżą w polskich mundurach tutaj i tak dalej. No i to wszystko diabli wzięli i się Niemcy przestali przejmować, bo prowokacja nie spełniła swojej roli, nie powstrzymała państw zachodnich, ale na szczęście dla Niemców nie powstrzymała Stalina.
1: Krótką przerwę zrobimy, proszę państwa. Dzisiaj przypomnę w cyklu Echa Historii na początku 14 sezonu Nocnych Świateł w wydaniu numer 2081. Rozmawiamy o prowokacji Grzywickiej, 87. rocznica tego wydarzenia, szerzej także operacja Himmler i pakt Ribbentrop-Mołotow pojawił się w naszej rozmowie jeszcze ponad godzina spotkania. Dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, jest z nami w studiu Nocnych Świateł.
0: Nocne światła. Nocne światła.

0: Za 17 minut minie godzina zero. Godzina zero. Dlaczego podkreślam to? No bo ta godzina zero to jest początek daty, która do historii przeszła jako początek największego, najbardziej krwawego, najbardziej dramatycznego starcia w dziejach ludzkości, II wojny światowej. Co prawda nie o godzinie zero, ale tak, parę godzin później. Jeszcze. Natomiast my dzisiaj dyskutujemy o takim bezpośrednim czynniku, który przynajmniej w założeniu miał tę wojnę usprawiedliwić. To była prowokacja gliwicka, której 87. rocznicę właśnie dzisiaj wspominamy. Dramatyczne wydarzenie z roku 1939, 31 sierpnia, którym to dowodził SS Sturmbannführer Alfred Naujoks, agent SD. Tak. To był kluczowy pretekst propagandowy dla Adolfa Hitlera do rozpoczęcia II wojny światowej. Niemniej tutaj jeszcze warto by wspomnieć o tych prowokacjach, o których wspomniałeś, no bo nie było to wydarzenie, nie było to wydarzenie odosobnione. To była część większej serii prowokacji granicznych z końca sierpnia 1939 roku.
1: Tak, no na przykład w Rudzie Śląskiej, tam na pograniczu złapano dywersantów i jeden z dywersantów mi policjanta zastrzelił, ten zamachowiec uciekł tam i tak dalej. No, ja naliczyłem w sumie 8, może do 10, bo dwa przypadki są takie, znaczy to było zwykłe, jakbyśmy to powiedzieli, pyskówka przez granicę, czyli strzelanina. Natomiast najważniejszy chyba był atak w Stodołach, w Rudzie Śląskiej i gdzieś bardziej na północ, w kilku punktach, gdzie właśnie ci poprzebierani, te konserwy nieszczęsne, miały udawać atakowanie punktów granicznych. No i Niemcy, co ciekawe, że właśnie ci napadani Niemcy nie byli informowani o tym, że to jest wszystko, tak powiem, nędzną prowokacją. Jakim cudem zresztą ci żołnierze kilka kilometrów za granicą się znaleźli niezauważeni. Tutaj Wehrmacht był wściekły, bo to by źle o nim świadczyło. No, Gliwice od granicy były w owym czasie ponad 5 kilometrów. No więc ktoś 5 kilometrów przejechał niezaczepiony, jak to źle świadczy o Wehrmachcie. I tu nagle napada radiostację, nadaje komunikat. No wprawdzie go tam w trakcie tego nadawania już wyrywają mu ten mikrofon i uśmiercają wszystkich, żeby nie było świadków. No ale mówiąc delikatnie, cała prowokacja deptała sobie sama po nogach.
0: No tak, to był wąż, który zjadał własny ogon.
1: Żmija, co się ugryzła we własny ogon.
0: Tak, tak. Niemniej nie uchroniło to cała nieudolność tej prowokacji, przy całym jej dramatyzmie, nie uchroniło od tragicznych skutków, które wywołały te działania, do których one były bezpośrednim przygotowaniem.
1: No to one były dość źle doklejone do ogólnych.
0: No tak, ale czy Hitler rzeczywiście potrzebował prowokacji gliwickiej, żeby rozpocząć wojnę? Czy decyzja o ataku na Polskę i tak nie była już przesądzona wcześniej.
1: To nie o Polskę chodziło. To chodziło o Francję z Anglią. To tam ci się mieli nabrać na tą prowokację. No nie nabrali się, bo była grubymi nićmi szyta. To było jedno z pragnień Hitlera, który rzeczywiście Zachód zaczął wierzyć we własną propagandę. Dopóki hitlerowcy głosili, że Zachód jest zgniły, śmierdzący, kapitalizm i tak dalej, no te wszystkie marksowskie, pamiętajmy, naziści to socjaliści, te wszystkie slogany, no to było pół biedy, bo dobrze wiedzieli, jaki Zachód jest naprawdę. Ale w tym przypadku on myślał, że jest na tyle głupi, że się da nabrać i jak się zrobi sytuację, wymyśli, w której to niby Polacy napadają Niemców, a Niemcy całkowitym przypadkiem i absolutnie z niewiedzą pełną są do tej agresji przygotowani i już mają podwieszone bomby i już samoloty lecą nad granicę i już Schleswig-Holstein strzela w ten, no to wszystko, że to jest wszystko obronne, no to przepraszam, nawet w przedszkolu dzieci w takie rzeczy nie wierzyły. Morał był prosty. Cała ta operacja propagandowo, co było wiele gorsze niż faktyczne, propagandowo spaliła na panewce. Niemniej

0: Zostało kilka rzeczy, ale Niemcom ku przestrodze.
1: Skoro mówisz o propagandzie, no bo to jest jednak jeden z elementów wojny, no to, co doskonale tak. widzimy w obecnych czasach. No to pytanie o skuteczność propagandową. Czy rzeczywiście, ja nie mówię świat, ale czy są środowiska, grupy polityków, grupy wpływów na świecie, które wtedy uwierzyły, że w to, że Polska zaatakowała Niemcy?
0: Miały uwierzyć. Nikt tego, znaczy za szybko sprawa się rypła i stała się nieaktualna, żeby zapytać o zdanie. Pamiętajmy, że do ludzi, że wojna wybuchła, dotarło dopiero drugiego, trzeciego, jak Niemcy Atenię zatopili. Jeszcze wojny nie wypowiedziano, a oni już statek brytyjski zatopili i to jeszcze pasażerski na dokładkę. Więc na przykład na morzu słynna bitwa o Atlantyk zaczyna się 2 września. To zresztą pozwoliło nam w naszej propagandzie polskiej wymusić na Brytyjczykach i Francuzach, żeby oni pierwszą wojnę zaczynali jednak od 1 września. No bo jak wspomniałem, światowa ona się robi, kiedy do gry wchodzą światowi gracze. No ale poprzez sojusz brytyjsko-polski, Polska staje się światowym graczem. No i rzeczywiście ta Atenia spowodowała, że Brytyjczycy, no tak, no inaczej ta Atenia by, właśnie nie wiadomo, przed wojną byłaby zatopiona. I wtedy rzeczywiście zgodzono się, no dzisiaj świat nie kwestionuje 1 września, to już jest oczywiste. Już mało się zdarza takich purystów, którzy by na tego 3 września przenosili światowość wojny. Stawia się akcent na wojnę, a wojna niewątpliwie była pierwszego. Dodajmy tutaj, że są 3 godziny wybuchu tej wojny. I to bardzo od siebie o parę minut niemal odbiegają. No pierwszą i niepodważalną i odkrytą dopiero po upadku komuny, no było zbombardowanie Wielunia. Rzeczywiście, to zresztą
1: to
0: wzięło
1: się... kilka minut przed 4:45.
0: Dokładnie 4:40. Wynikało to z faktu, że spod Opola wystartowała dość duża eskadra. Cała rzecz w ogóle wzięła się z błędu, ponieważ tamtędy w pobliżu gdzieś wycofywała się armia Prusy i ona miała zatkać dziurę, bo spodziewano się, że atak nastąpi gdzieś w okolicy Piotrkowa, że powyżej Śląska takie główne uderzenie ruszy w kierunku Warszawy. I Niemcy jakimś dziwnym trafem wyobrazili sobie, że ta cała dywizja im, ta cała zniknęła im po prostu, połowa tej armii zniknęła im z namiarów, z jakichś tam szpiegowskich, no i wykoncypowali, że musiała się schronić w tym Wieluniu. No i gdzieś tam po domach ludzie śpią, no więc jak oni zbombardują Wieluń, to unicy. Tymczasem tam nic takiego nie było. Co gorsza, w Wieluniu zaczęto rozpinać ogromne prześcieradła z Czerwonym Krzyżem, które natychmiast stały się miejscem celem, dosłownie zbrodniczej, bo to co najmniej 6 samolotów Focke-Wulfów znurkowało.
1: Czyli
0: w ten Czerwony Krzyż.
1: Bombowce nurkujące.
0: Bombowce nurkujące, z takimi świszczącymi jeszcze bombami.
1: Tak, z syreną, tak, która miała pogłębić no, atak przerażenia na ziemię.
0: I wtedy pod tymi bombami, pod tymi ryczącymi syrenami te biedne sanitariuszki zwijały owe czerwone krzyże, widząc, że no największym przeciwnikiem hitlerowców od pierwszej minuty wojny jest krzyż.
1: Tak.
0: Czerwony krzyż.
1: Ale ciekawe, bo widzisz, to jest akurat no, zbrodnicza działalność, czyli coś takiego, co było pewnym, można powiedzieć, kodem kulturowym, że nie atakuje się szpitala, chorych.
0: Od pierwotnej wspólnoty był pewien kanon, że nie atakuje się kobiet i dzieci w
1: chorych, starców niepełnosprawnych, tak dalej.
0: Oszczędza się ludzi wiekowych, bo oni służą radą wszystkim. Nie niszczy się pól uprawnych, nie niszczy się świętych miejsc. No wojnę się prowadzi, no bo no mężczyźni tak, no. mają, że tak powiem, testosteron. No i muszą się gdzieś, więc zamieniono część wojny w sport, no a druga część się co pewien czas zamienia w mordobicie. Ale były reguły, nie zabijało się rannego i tak dalej. Pokonać, rzeczywiście pokonać i osiągnąć cel. Tak,
1: czyli rycerska walka.
0: Której służyła obronić honor i obronić
1: chociaż
0: ojczyznę.
1: Tutaj jednak musimy powiedzieć, że pierwsze symptomy tego bestialstwa, które w takim stopniu
0: że nadchodzi.
1: Się rozprzestrzeniło podczas II wojny światowej, to jednak była rewolucja francuska.
0: No nie, no, to no, trochę nie, za nie, daleko.
1: Nie, no znaczy, proszę cię, ludobójstwo w Wandei to nie jest bagatelka.
0: Tylko o Niemców.
1: Nie, ale ja nie mówię już o Niemcach, ja mówię w ogóle o kulturze europejskiej, światowej, no. o pewnym kodzie kulturowym, o kanonie.
0: Znaczy, początek ludobójstwa rzeczywiście Wandei trzeba, bo tam 500 000 ludzi prawie straciło życie i zniszczono no, wszystko, co się dało zniszczyć.
1: No rzeź Wandei to po prostu straszna rzecz. To jest tam wiązano ludzi, po kilkadziesiąt tysięcy utopiono, po prostu można powiedzieć nie, przemysłowo.
0: W Wandei nie topiono, bo nie było w czym. Wandeję po prostu palono i innymi, mordowano. Natomiast topiono rzeczywiście szłanów, to jest odmiana, znaczy szłani byli w Bretonii i nad Loarą, ja to oglądałem rzeczywiście, były tak zwane savonarze. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. To jest specjalnie zbudowane krypa, coś w rodzaju takiej pływającej platformy, takiej tratwy, do której się wchodziło i która nie miała okien. Taka puszka była, płaskie to. I w odpowiednim momencie odkorkowywano na dole. Tam w górze
1: woda się zasysała.
0: Oczywiście i woda podchodziła i topiła tych wszystkich. Tam do 100 ludzi wchodziło.
1: Tak, no to wiązano ich jeszcze. To taka, można powiedzieć, komora wodna.
0: O. Tak. Jak wiązano, to ich wtedy wyrzucano za burtę. To były takie też sytuacje. Ale potem wołami czy końmi wyciągano je z wody, bo one były na cumach. No i tam już były same utopione osoby, wyrzucano je i następnych. I to była taka prototyp komory gazowo-wodnej. Natomiast to zostało bardzo silnie przez Europę potępione. To był jeden z kazusów Kongresu Wiedeńskiego, żeby się to więcej nie powtórzyło, że to każda rewolucja do zwyrodnienia prowadzi. No, prawie każda, jak zauważyliśmy. Niemiecka rewolucja listopadowa 18 roku też. Natomiast remedium na nią miało być jeszcze większe okrucieństwo. No i to okrucieństwo Niemców zespoliło. Tu dodać należy dla równowagi, że nie wszyscy Niemcy oczywiście się z tym zgadzali. Na przykład bardzo wielu Niemców, jakoś powiązanych z Polską, czy to rodzinnie, czy przyjacielmi, pod koniec wojny nie chciało słyszeć, że są Niemcami. Określili się jako Polacy. I odwrotnie. Polscy szmalcownicy, polscy renegaci, którzy chcieli się jakoś w życiu ustawić takim właśnie, jakie ich w wojnie się stworzyło, nie chcieli cierpieć głodu i tak dalej, ostatecznie optowali jako Niemcy. Oczywiście Niemcy ich nie za bardzo chcieli. Gdzieś tam dawali im czwartą, trzecią kategorię Volksdeutscha do czyszczenia butów tej pierwszej i drugiej. No niemniej w obu przypadkach zmiana narodowości była trwała. Jeżeli jakiś szmalcownik donoszący na gestapo przeżył gdzieś tam w Niemczech, to już się uważał za Niemca. I jeżeli jakiś Niemiec będący w Armii Krajowej, a byli, było około 180 takich osób, to oni już się określali jako Polacy. No Kalkstein Ciesielski, prawda?
1: No właśnie, Kalkstein, to też postać, no, powiedziałbym... No,
0: z jednej strony był bohaterskim działaczem, ale jak go złapali, stał się konfidentem, a na końcu skończył jako Ciesielski na raka.
1: No tak, no tutaj co do akurat Kalksteina, to mamy dosyć jasną sytuację, ale widzisz, całkiem niedawno prowadziłem rozmowę o świętej pamięci Kazimierzu Piechowskim, uciekinierze z Auschwitz, który wyjechał przez główną bramę obozu samochodem komendanta w niemieckim.
0: Tak, wrzeszcząc na tych.
1: Wrzeszcząc na strażników po prostu. Ale razem z Jasterem, prawda, tak. Który zginął w okolicznościach co najmniej niewyjaśnionych, prawda. Do dzisiaj były przez wiele lat...
0: Jaster Hel, tak.
1: Tak, Hel, pseudonim Hel. Były na nim wieszane psy przez byłych żołnierzy AK, ale z dokumentów nie wynika wcale jednoznacznie, że po pierwsze był konfidentem, bo są również dokumenty wskazujące na to, że z dużym prawdopodobieństwem, że został zamordowany przez Niemców. Co więcej, przyznanie mu pośmiertne...
0: Na placu Zbawiciela go zabito, tak.
1: Tak, poza tym myślę, że przyznanie orderu przez prezydenta w roku 2019 no, jest czymś w rodzaju pośmiertnej rehabilitacji. Tak. Więc tutaj możemy oczywiście mówić. Niemniej jednak przez całą drugą połowę wieku XX, no Jaster był traktowany jako zdrajca.
0: I tutaj trzeba dodać jedną rzecz, którą ja obserwowałem w naszym małym oczywiście, ale na naszą miarę podziemiu. Otóż siewcami podejrzeń, ten to na pewno donosi do UB albo tamten.
1: No, takie wrzucanie sugestii.
0: takie sugestie, że no nie wiadomo, on jest jakiś taki nie bardzo, no na przykład co do mojej osoby były podejrzenia, bo jemu się chce. Skoro mu się chce, to ktoś mu musi płacić, no bo przecież inaczej by mu się nie chciało poświęcać czasu po studiach, przecież pamiętajmy, kończyliśmy o 20, a do 22, 3 jeszcze duszpasterstwo funkcjonowało. Potrafiliśmy 6, 7 rano się zbierać, więc były takie akcje i mało komu przyszło do głowy i to na niektórych działało. No rzeczywiście, pewnie mu płacą, pewnie to etatowiec, dlatego że działanie spontaniczne, działanie z potrzeby serca, a już szczególnie jak się studiuje historię i chce się tej ojczyźnie, że tak powiem, łzę otrzyć, no nie mieściło się niektórym ludziom w głowie. I to były bardzo groźne rozsadniki i to również działało w czasie okupacji. Z tym, że w czasie okupacji kosztowało to życie.
1: Ale widzisz, ja nie dalej jak dzisiaj wczesnym popołudniem byłem w kinie na filmie absolutnie niewojennym. Co prawda jest to film francusko-włosko-belgijsko-amerykańsko-włoski, ale...
0: Znaczy Włochów już raz wymieniłeś.
1: Tak, ale to są producenci. Tak. Producenci
0: pozbierali
1: wykonawczy.
0: Pieniądze.
1: Natomiast producenci, którzy też od strony artystycznej brali w tym udział, jest tam też parę Poloników, bo między innymi Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz byli współproducentami tego filmu. Chociaż
0: Umieścili jakiś wątek polski?
1: Wątku polskiego nie ma w samym filmie, w samej fabule, ale zaraz powiem, w czym rzecz. Ale zanim do tego dojdę, to chciałem powiedzieć, że film jest inspirowany, co wyraźnie na początku i na końcu filmu jest zaznaczone. Film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, szczególnie dekalogiem 6 i z muzyką Zbigniewa Preissnera. Film bardzo ciekawy, refleksyjny, frapujący, absolutnie niewojenny, dziejący się tu i teraz. To jest film pod tytułem Historie równoległe. Ale dlaczego o nim mówię? Ponieważ on pokazuje, jak sugestia wrzucona do pewnego środowiska może zniszczyć ludziom życie.
0: Tak.
1: Sugestia.
0: Rozsadzić
1: tylko i sugestia.
0: Tak,
1: sugestia. Tylko i sugestia. Jak może zniszczyć relacje.
0: Sugestie, bo inne trzeba udowodnić, prawda? Tak. Wszyscy mówią, ale dobrze, ale skąd to wiesz? I dlaczego tak? A tu popatrzmy, on chyba coś może... Oj, tu się zaczynają sianie. No, to jest typowo szatańskie. Mamy to z pierwszej księgi Genesis. Niemal w pierwszym, w trzecim rozdziale już, tak. Że chyba
1: czy
0: coś
1: to prawda, że
0: zabronił wam z całego raju.
1: Tak. No dobrze, patrzę na zegar, minęła północ, więc już...
0: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry państwu, zrywamy kartkę z kalendarza. Jedna tragiczna data zastępuje jeszcze bardziej tragiczną. Więc teraz chwila na muzykę. Mam nadzieję, że troszeczkę pogodniejszą od tego, o czym rozmawiamy, bo dzisiaj w cyklu Echa Historii na początku 14 sezonu Nocnych Świateł w wydaniu numer 2081 rozmawiamy o prowokacji Gliwickiej, której 87. rocznica minęła jeszcze minutę temu, a już teraz po północy 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. O operacji Himmler powiedzieliśmy sporo, więc do niej raczej wracać już nie będziemy, ale jeszcze powiemy o tym preludium politycznym, które no, też było wstępem do II wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow, o nim będziemy mówić po północy. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk dyplomatyczny. Mata i pedagog jest z nami. Wracamy do państwa za chwilkę.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie 6 minut mamy już wtorek, 1 września. Rocznica smutna, tragiczna.
2: Ale chwalebna.
1: Chwalebna w końcu, po 6 latach Gehenny i śmierci milionów ludzi. No. Wybuch II wojny światowej lat temu, 87, za mniej więcej 4,5 godziny.
2: Tak. Tylko jedna uwaga, bo to rzeczywiście jako historyk ciągle muszę ją stosować. 4:45 wyznaczona przez Hitlera, to była...
1: 4:30 wstępnie była wyznaczona.
2: Nie, jest w rozkazie napisane 4:45. To była godzina w Niemczech, w Polsce była 5:45. I stąd niektóre podają nasze, bo myśmy mieli po prostu godzinę różnicy czasu. A oni byli na zachodnioeuropejskim czasie, no tak jak my teraz z Białorusią czy z Litwą, prawda? Więc to też
1: inaczej szła ta linia podziału.
2: Tak, linia podziału czasu. Więc nie ma tu błędu, oczywiście obie godziny są tymi samymi godzinami. Trzeba pamiętać po prostu, że jest różnica czasu.
1: Bardzo, jeszcze jeden błąd popełniłem. Mówiłem sporo o firmie Historia Równoległa, ale nie powiedziałem kogoś, kto jest odpowiedzialny za ten cały projekt, jego realizację. Reżyserem jest bardzo ciekawa postać, Asghar Farhadi. To jest irański reżyser. Tak. Noblista, tylko zdobywca Oscara za znakomity film.
2: Oscarzysta.
1: Za znakomity film Rozstanie. Lat temu, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej 15. No i autor wielu innych wspaniałych dzieł o bardzo głębokiej i poruszającej wymowie politycznej, społecznej, ale też i psychologicznej. No, reżyser, który w Iranie, jak wielu twórców filmowych, no nie jest specjalnie lubiany przez władzę, chociaż no niestety musieli go, że tak powiem, przytulić ze względu na tego Oscara, bo dla władzy jest bardzo wygodne pochwalić się Oscarem i jest to dowód, że kultura irańska, chociaż cała kultura perska jest naprawdę wspaniała, ale obecna kultura irańska polega głównie na prześladowaniu społeczeństwa.
2: Wszystkich innych.
1: Więc tutaj i nazwisko Asghara Farhadiego trzeba wymienić, tak. bo to jest naprawdę wybitny twórca.
2: Pięknie, żeś mu oddał cześć. Dodam tylko, że to pasuje do dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest mowa, nie będzie prorok mile widziany w swoim kraju.
1: Oj tak. No, czy już wczorajszej Ewangelii.
2: Wczorajszej.
1: Dobrze, wracamy, proszę Państwa, po północy do pierwszego po wakacjach wydania Nocnych Świateł. Rozpoczęliśmy tego wieczora, 31 sierpnia. 2081 wydanie Nocnych Świateł i przed nami 10 miesięcy, miejmy nadzieję,
2: Twórczej pracy
1: 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Jeżeli ktoś do nas dołączył właśnie teraz, to przypominam, że Nocne Światła od 23 do 1 przez 2 godziny. Tak, i zapraszamy jak zawsze świetlików i tych, którzy dołączają do nas czasami może przypadkiem.
2: Którzy zaczynają się
1: dzisiaj. To zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami. To jest forum wymiany myśli dla świetlików. Cykl Echa Historii. Wczoraj minęła rocznica 87. również prowokacji gliwickiej, o której mówiliśmy sporo przez poprzednią godzinę. To była część, a można powiedzieć taki no już pik operacji Himmler, która również składała się z wielu innych mniejszych lub większych prowokacji. Ale teraz chcemy porozmawiać o tym, co wydarzyło się tydzień wcześniej, nieco więcej niż tydzień wcześniej. Pakt Ribbentrop-Mołotow, który to właściwie no, położył rękę na rozbiorze Polski.
2: Trzeba mówić już nie tylko o Polsce, ale o Europie. To był podział w Europie.
1: Tak, no ale od Polski się zaczęło i oczywiście, tutaj muszę dodać od siebie pewną rzecz, bo mam również pewien wkład w popularyzowanie wiedzy na ten temat już także z telewizji, z którą przez wiele lat byłem związany. Byłem autorem scenariusza i wydawcą programu, który po namyśle zmieniłem na Pakt Hitler-Stalin, korzenie zła. który, bo doszedłem do wniosku na bazie analizy całego wydarzenia, że w gruncie rzeczy to jest tylko podpisane przez Ribbentropa i Mołotowa, który był na dodatek marionetką w ręku Stalina. Przecież on uwięził i zamordował jego żonę.
2: Nie zamordował.
1: Przepraszam, uwięził.
2: Przeżyła.
1: Tak. Przeżyła, ale uwięził na długie lata. A ten
2: no, ale ona się naraziła czym innym. Ona no
1: wszystko jedno, no, ale przepraszam, no, ale wiesz, no, ale żonę, gdyby ci żonę zamknęli w więzieniu po prostu i torturowali, to... No,
2: ale Mołotow dalej się podlizywał, dalej się wysługiwał.
1: No bo co, miał nadzieję, tak?
2: Tak. I wiecie, jaka kara państwo, wiecie państwo, jaka kara go spotka? Dożył rozpadu Związku Radzieckiego. Został ministrem bywszego Sojuza.
1: No więc ten pakt Hitler-Stalin, to była bardzo ciekawa dyskusja, w której także brał udział obecny prezydent Polski, Rzeczpospolitej, Karol Nawrocki, który podówczas był dyrektorem
2: IPN.
1: Dyrektorem, nie, wtedy jeszcze nie IPN, był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Więc dobrze pamiętam, postaram się znaleźć link do tego programu, może państwo będziecie chcieli zobaczyć.
2: Jaką opinię on wtedy wygłaszał?
1: Dyskusja, ja tam podrzuciłem oczywiście sporo wątków, natomiast one się rozwinęły, plus tam jeszcze są materiały archiwalne w felietonach, więc jeżeli znajdę link do tego, to polecam państwu, bo no, mam przekonanie i wtedy opinie były takie, że program był rzeczywiście trafiony w punkt bardzo ciekawy i merytorycznie bardzo konkretny.
2: Jeżeli mogę, Pawle, tylko ja tu wstrącę jedną rzecz, że były dwa podpisane traktaty, czy pakty, drugi był traktatem o granicach i przyjaźni, a dla Rosjan o przyjaźni i granicach, to też ciekawe. Rosjanie się podlizywali Niemcom i ten drugi rzeczywiście powinien nosić nazwę Hitler-Stalin. Hitler oczywiście go podpisać nie mógł, bo się do Moskwy, jak wiemy, ostatecznie nie dostał, ale Stalin go podpisał. Rzeczywiście na tym drugim, obok Mołotowa, jest na mapie podpis osobisty Stalina, co zresztą nasze ilustracyjne i czasopisma, i wydawnictwa publikowały.
1: Tutaj dodam, że jeszcze pozostałymi rozmówcami, którzy brali udział w tym programie, to był dr Piotr Gontarczyk.
2: O tak, znany
1: mi.
2: Z IPN-u. Tu go pozdrawiam.
1: Żebym nie skłamał, pamięć ludzka była zawodna, nawet jeśli chodzi o swoje dzieła. Chyba Grzegorz...
2: Kucharczyk?
1: Nie Grzegorz Kucharczyk. Dobrze, przypomnę sobie. No dobra, znajdę to powiem rety. Aż mnie zabolało, jak bardzo moja pamięć szwankuje. No dobrze, ale widzisz, trzymajmy się jeszcze jednej rzeczy. Paktu Hitler-Stalin, który dotrwał do 22 czerwca roku 1941, ale jak wielka była ta przyjaźń, to może świadczyć o tym, że transporty jeszcze rudy, stali, węgla i tak dalej. Gdzie? Jeszcze po 22, ponieważ były zakontraktowane, a pieniądze były potrzebne, szły zaatakowanego przez Trzecią Rzeszę Związku Sowieckiego do tej Rzeszy.
2: O trzeciej nad ranem most na Bugu przeleciał ostatni transport kauczuku z Mandżurii. To mi podali rzeczywiście historycy, zanotowany. No, jak wiesz, oni potem już tak daleko wypruli do przodu. Zresztą pamiętajmy, Stalin szykował się, żeby napaść Hitlera. Tylko, że przesunął termin na lipiec, no i to się zemściło na nim, że Hitler był, no i od sukcesu rzeczywiście mu się tam głowa zawróciła. Natomiast, no to słusznie zresztą uporządkowano i tutaj jak państwo chcą zapamiętać tą wiedzę, mieć no, taką stabilną, to pierwszy dokument, 23 sierpnia, on tak naprawdę to był w nocy podpisany, już był 24, ale już nikt nie zmieniał dat, bo teksty były wcześniej przygotowane. 23 sierpnia 1939 roku Ribbentrop jest w Moskwie, podpisuje z Mołotowem, obecności oczywiście Stalina. A 28 września też w Moskwie podpisano dokument, ale z tym, że na tym dokumencie widnieje również podpis Stalina. I ten drugi rzeczywiście można już całą, o ile ten pierwszy zostawiamy, żeby odróżnił się od drugiego, to jest już układ Hitler-Stalin. I on wytyczał granice, zmienił zresztą granice na obszarze Polski. W pierwszym dokumencie, który jeszcze dzielił skórę na niedźwiedziu, czyli prowadził do wybuchu wojny, granica była na Wiśle. Drodzy państwo, Praga, ogród zoologiczny, kościół świętego Floriana, To wszystko miało być w Związku Radzieckim. Tak. I nawet już był pod Pragą, wśród oddziałów z tamtej strony zamykających Warszawę, niemieckich oddziałów, był już przedstawiciel Armii Czerwonej, był już przedstawiciel sowiecki do przejęcia Pragi. No, musieli zaczekać 5 lat, dopiero w 1944 się mógł tam pojawić jakikolwiek. No i szła aż do ujścia Bugonarwi, po czym Bugonarwią i Narwią do... Potem się zorientowano, że Narew nie dotyka granicy niemieckiej, więc wynaleziono rzekę Pisę. Ale jest ciekawostką bardzo wiele mówiącą, że w owym układzie gdzieś pomiędzy kanałem augustowskim a Czarną Hańczą poprowadzono granicę tak zwanego obwodu augustowskiego, czy Suwalszczyzny. I ku mojemu zdziwieniu Suwalszczyzna miała przypaść Niemcom. Jaką funkcję w owym czasie pełniła Suwalszczyzna? Była wciśniętym kątem z trzech stron obklejonym przez Prusy Wschodnie, niemieckie oczywiście, i Litwę Kowieńską. Z Polską miała najkrótszą granicę od strony Augustowa. I logiczne jest, że odcinając Suwalszczyznę i oddając, a pamiętajmy, Suwalszczyznę zajęli Rosjanie pierwotnie, i to 17 września, to niedziela, nie, tydzień później, niedziela była i oni myśleli, że ludzie tu protestują, w ogóle nie pamiętali, że ludzie do kościoła chodzą. I oddano potem Niemcom tę ziemię. Dlaczego? Niemal pewni byli Niemcy, że Litwa wypowie wojnę i że napadnie Polaków, zagarnie Wilno i w pierwotnym układzie, tym właśnie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, Litwa miała pozostać w sferze niemieckiej. Dlaczego? Niemcom strasznie zależało, żeby się dostać do tak zwanych Niemców inflanckich, czyli tych, którzy jeszcze pozostali na Łotwie, w Estonii. Dlaczego z kolei Łotwa i Estonia nie chciała? Ale ponieważ czymś się musieli z Hitlerem podzielić, więc przełknęli z wielkim trudem, że oddać muszą tę ziemię Niemcom, ale Litwę chcieli zatrzymać, no żeby mieć po prostu już blisko do tych Niemców. I byli przekonani, że Litwini zajmą Wilno, a Niemcy zajmą Litwinów. W ten sposób Wilno będzie niemieckie. I ta suwalska plomba, no została zaplombowana, ta dziura suwalska została zaplombowana. Tymczasem pomiędzy tymi Litwini nie napadli, no psikusa zrobili Niemcom, głównie, a Wilno zajęli Rosjanie. No i wtedy powstał poważny problem, no, który rozwiązano w ten sposób, że Stalin wymusił na Hitlerze i jego dyplomatach, że Litwę trzeba też dołączyć do państw, bo to tak ładnie wygląda, trzy państwa bałtyckie, zresztą one wcześniej tworzyły swoistą Antantę bałtycką, oddać Związkowi Sowieckiemu i on już tam sobie sowietyzuje tą Litwę, a w zamian Rosjanie nie będą już obsadzać linii Wisły i cofną się na Bug. No i rzeczywiście wtedy dosłownie ekierką wykreślono granicę pomiędzy Sanem a Bugiem na rzece Sołokii, tam Tanew i Sołokija, no i później też tak linijką wzdłuż linii kolejowej Małkinia-Ostrołęka do Narwi. No i w ten sposób Lubelszczyzna, wschodnie Mazowsze, Kurpiowszczyzna znalazły się od razu w strefie niemieckiej. I najśmieszniejsza rzecz, i wtedy te suwałki dosłownie ostrogą wychodziły w teren rosyjski. Stały się zresztą głównym momentem napaści na Rosję. Stamtąd poszły główne kleszcze Guderiana, które 200 kilometrów za granicą, gdzieś pod Baranowiczami się zatrzasnęły. No i ta słynna twierdza Brzeska została osaczona i około 500 000 Rosjan wpadło wtedy do niewoli. Zresztą ogromna ilość grobów z 1941 była właśnie na Białostoczyźnie.
1: Pójdźmy dalej. Po co właśnie ten pakt był podpisany, skoro ta tajna współpraca i tak już od dawna się kleciła na tyle dobrze, że nie wymagała właściwie żadnych dokumentów?
2: No, żeby mógł być tajny dokument.
1: No nie, on był na tyle jawny,
2: Tajny dokument wyszedł przez przypadek trochę.
1: No, tak, ale chwileczkę, bo no tutaj jednak do Beka mam pretensje zawsze o to, i działalność wywiadu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo Litwini i Estończycy wiedzieli wcześniej o tym, wywiad w każdym razie, estoński i litewski, wiedział wcześniej o tym
2: Estoński niż... i Łotewski, bo Litwa nie miała. Łotwa graniczy z Rosją. Tak.
1: No w każdym razie były te wywiady, powiadomiono o tym, co się dzieje, a u nas jakoś ale cisza, to przez... spokój. Co więcej, ambasador, który przecież pisał o tym, został ambasador Polski w Rosji, w Związku Żybowski. Sowieckim. Został, absolutnie jego notka została zlekceważona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
2: Wiesz, odpowiem ci inaczej. To sytuacja była beznadziejna. No przecież Walery Sławek popełnił samobójstwo, widząc, że już tu już wyjścia nie ma. Myśmy wiedzieli o tym też. Wiesz, kto nam powiedział? Minister Ankarze wezwał Sokolnickiego, który był ambasadorem, i powiedział mu, że właśnie i wyszedł, zostawiając na swoim biurku dokładnie cały ten traktat przetłumaczony w niemieckiej wersji oczywiście. On sobie to sfotografował i piorunem wysłał. I wtedy powiedziano, żeby nie publikować tego, ponieważ no i tak nie zmienimy sytuacji. Sytuacja jest rzeczywiście beznadziejna. Będziemy, może się Rosja cofnie. No oczywiście, gdyby się Francja w poważny sposób ruszyła, rzecz by się odwlekła. Ale jeśli mam być szczery, a to już są gdybologie, to prędzej czy później, to nie byłby 17, to byłby może 30 września, może już październik, ale prędzej czy później ten nóż w plecy byłby nam wbity. Pamiętajmy zresztą, że Rosjanie się wtedy z niczym nie liczyli i istniała bardzo poważna groźba, że oni dokonają agresji na terytorium Wielkiej Rumunii i od tamtej strony, nad Czeremoszem, będą czekać na polski rząd, no i na marszałka Rydza, który by skończył z całą pewnością w Katyniu, no a rząd, no tam, gdzie wszystkie te rządy, gdzieś w Włodzimierzu nad Klaźmą, czy może w Orkucie. No i Rumunii wcale nie byli dalece od prawdy, alarmując, żeby jak natychmiast przekraczać granicę właśnie tego 17. Wódz naczelny 18. wytrzymał jednak noc. Nie dał się, tylko kilkakrotnie on przekraczał tą granicę. Dlaczego? No bo Rumunii powiedzieli, że nie utrzymają. Jeżeli Rosjanie uderzą, to oni parę godzin może będą bronić. Trzeba wiać teraz, póki jest ku temu okazja, a i tak trzeba. Więc lepiej w komfortowych warunkach, w eleganckiej formie. No i to spowodowało, że już Rosjanie rzeczywiście nie mieli powodu przez Rumunię cokolwiek naruszać układów z Rumunią.
1: To trzeba postawić tutaj kluczowe pytania, ale będziemy kontynuować dyskusję po przerwie. Natomiast już teraz chcę zasygnalizować, że będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Hitler, który przedstawiał Związek Sowiecki jako ideologicznego wroga, zdecydował się zawrzeć porozumienie ze Stalinem. No, ale o tym za moment.
2: Ładnie ktoś powiedział, że oni nie byli wrogami, oni byli konkurentami.
1: No to dowiemy się szerzej o tym, co ich skłoniło do tego za parę minut po piosence. Dzisiaj pierwsze w tym sezonie wydanie Nocnych Świateł, cykl Echa Historii. Rozmawiamy o prowokacji gliwickiej i operacji Himmler, którą to już omówiliśmy w poprzedniej godzinie, a teraz pakt Ribbentrop-Mołotow. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, jest tego wieczora w Nocnych Światłach Państwa i moim gościem, a na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus. Miejsce na Państwa komentarze. Forum wymiany myśli dla świetlików.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Cykl Echa Historii na początek 14 sezonu Nocnych Świateł, wydanie programu numer 2081. Przed nami 10 miesięcy spotkań 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Wczoraj 87. rocznica prowokacji gliwickiej operacji Himmler, którą omówiliśmy przed północą. Po północy rocznica ta sama wydania wybuchu I wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow omawiamy teraz, który można powiedzieć był takim podaniem rąk przed wspólnym atakiem na Polskę ze wschodu i z zachodu. Doktor Krzysztof Jabłonka, nasz ekspert tego wieczora, historyk, pedagog, publicysta, dyplomata, autor licznych książek historycznych i batalistycznych. Państwo, mile widziani, jesteście jak zawsze na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam zapraszamy. Wracamy do tego pytania, które postawiłem przed przerwą, jako zapowiedź tego, o czym chcemy rozmawiać, czyli dlaczego Hitler, który przedstawiał Sowietów, cały Związek Sowiecki, cały ten, można powiedzieć, projekt polityczno-gospodarczy jako ideologię wrogą, przeciwną, zdecydował się zawrzeć porozumienie ze Stalinem. I tutaj, zanim ci oddam głos, to jednak muszę powiedzieć, że jest w tym wszystkim pewien paradoks, bo przecież zarówno Niemcy, III Rzesza, pod rządami Hitlera kanclerskimi po roku 1933, to był też kraj socjalistyczny.
1: Oczywiście.
0: Tylko, że to był socjalizm o wydźwięku narodowym, a ten sowiecki był internacjonalistyczny.
1: Tak. I to był internazizm.
0: Internazizm. No tak, no tutaj rzeczywiście jest pewna przestrzeń wspólna. No i być może jest tutaj pewien rozdziew, który teraz poproszę cię, żebyś wyjaśnił.
1: Ewidentna wrogość do Zachodu, zresztą określanie jako plutokracja, jako Żydzi. Hitler zresztą popadł w konflikt, bo zarówno komunistów rosyjskich określał jako Żydzi, czy inspirowani przez Żydów. No w dużej mierze to była akurat słuszność, bo no, 3/4 całego składu była pochodzenia, oczywiście Żydzi rosyjscy, czyli Rosjanie funkcjonujący, jak Trocki, jak Zinowiew, jak Kamieniew, to wszyscy.
0: Kamieniew, tak.
1: Byli zresztą bardzo wykształceni wysoko ekonomiści żydowskiego pochodzenia, których od kultury rosyjskiej nie ma co odklejać.
0: No, Bucharin jeszcze, jeśli dobrze
1: powiem. Bucharin nie mam pewności, ale może masz rację, tak, rzeczywiście. Natomiast na wschodzie, oczywiście na zachodzie mieli być Rothschildowie, Rockefellerowie i cała ta inna bank Schiffa, który przez finansował 6 miliardami rewolucję, pseudo-rewolucję październikową w listopadzie.
0: Zamach stanu.
1: Przewrót. Pucz, tak. Szczerze mówiąc, to był pucz. Notabene wcale nie taki krwawy, gdyby nie rozstrzelanie tych nieszczęsnych kobiet Bałakajewej, 250 patriotycznych, które niestety utopiono w Newie. To właściwie nie byłby, to byłby bezkrwawy. No, ale potem nastąpiło coś, co nam dech zaparło. To jest przedziwne, dlatego że w okresie trwającej jeszcze wojny hiszpańskiej, no, hitlerowcy się właściwie ścigają z Sowietami, kto kogo tam wyprze z tej Hiszpanii. No i Niemcy oczywiście do spółki z faszystowską, pamiętajmy, faszystowskie były Włochy, a nazistowskie były Niemcy. Wspierali jak mogli tego Franco, bombardując między innymi no, biedną, bo w ogóle niczemu niewinną Guernikę. Taką najstarsze miasto w Europie. Słynny dąb w Guernice, stolica Basków. A Sowieci w tym czasie wspierali oczywiście przeciwną stronę, okradając zresztą Republikę Hiszpańską z jej złota, które wywieziono, do dzisiaj ono tam jest gdzieś w głębinach, nie wiem, Kremla czy Banku, czy Łubianki. Problem jest w tym, że bardzo poważnie się podejrzewa, że dużą część kariery Hitlerowi muściła agentura rosyjska. Tu jest najmocniej podejrzany, jest Martin Bormann, który coś działał nad... Przecież Hitler miał nieustannie pełno pieniędzy. Ustalono, że z tym, co on dysponował, to tylko mniej niż połowa, no może 1/3 dawały mu te koncerny. A skąd on wziął resztę?
0: Krupp, przede wszystkim Krupp.
1: Ale cała reszta, no ten cały
0: IG Farben, tak, no Daimler.
1: Ale oni się tam składali, żeby komuniści nie doszli do władzy. I była możliwość zablokowania Hitlera umową z socjalistami. I nagle przychodzi od Stalina bardzo ostre, właściwie od słynnego internacjonału, czyli od międzynarodówki komunistycznej, polecenie, właściwie prikaz, żadnych sojuszy z socjalistami. I wtedy przegrali, bo byliby większością i Hitlera, zablokowaliby Hitlerowi drogę do władzy. Morał? No, Stalin sobie zdawał sprawę, że Hitler dojdzie do władzy, czyli maczał paluchy w tym. I Hitler miał być, zresztą świetnie to rozczytał, biegun, czyli Suworow, Wiktor Suworow, no nie mylić oczywiście z Aleksandrem, który powiedział, że Stalin użył Hitlera jako lodołamacza. Jak wiemy, armia sowiecka, czerwona w owym czasie, nikogo nigdy nie podbija, nikogo nie zniewala, ona tylko wyzwala, oswaja i przyłącza. No więc, żeby coś oswoić i wyzwolić, to musi być podbite. No więc najpierw miał być Hitler, a potem armia wyzwolicieli, no i cała Europa miała być im wdzięczna, z Hiszpanią włącznie, za wyzwolenie od właśnie faszyzmu, który tu światu zagraża. Więc ten Hitler był jako ten lodołamacz, zdaje się, hodowany. Ale wykręcił oberka Stalinowi i go napadł. No i tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że Stalin no, przez tydzień nie mógł wyjść ze stuporu. Dopiero patriarcha Pimen go tam budził do życia. No i to słynne oświadczenie siostry i bracia, siostry i bracia. No i pieśń, którą rzeczywiście pierwszą pobito Hitlera pieśnią. Stawaj, strana ogromna ja, stawaj na smiertnej boi. No i wtedy w ogóle anulowano wszystko, wypuszczono księży z więzień, no i stanęli do walki. Kto oglądał paradę 7, na filmie oczywiście 7 listopada 1941 roku, kiedy prosto z Placu Czerwonego szli na front pod Wołkołamy, to widać takie kropidło patriarchy Pimena, które za Hitlera, za Stalina wylatuje i święci tą całą armię. W tym oczywiście był słynna dywizja imienia świętego Dmitra Dońskiego.
0: No. Ale wróćmy jednak do roku 1939, dwa lata wcześniej, a nawet... Prawie dwa lata, bo jednak od czerwca do sierpnia to jeszcze brakuje 3 miesiące, więc rok i 9 miesięcy wcześniej. Z drugiej strony, czego właściwie Stalin chciał od Hitlera? Bo czy jego celem było uniknięcie wojny? Bo on przecież też się szykował, jednocześnie zaopatrując Niemców w surowce, dając
1: Stalin
0: im poligony.
1: Stalin parł do wojny wszystkimi siłami.
0: No dobra, ale czy on w takim razie chciał zyskać czas na przygotowanie Armii Czerwonej, czy może coś znacznie więcej?
1: On sprowokował Hitlera do wojny. Hitler by w życiu nie napadł Polski, gdyby nie miał układu, o którym mówiliśmy przed chwilą. To taki głupi to nie był. A połączeni potężne surowce państwa sowieckiego. No są układ, no niemal kopia przypomina układ Chiny-Rosja obecny, Xi Jinping z Putinem. To jest powtórka Ribbentropa z Mołotowem. Chyba tak się skończy.
0: No, moim zdaniem Rosja jest coraz bardziej uzależniona od Chin.
1: No właśnie, właśnie. I tutaj Stalin był pewny, że tymi surowcami to z kolei on uzależni. I cała konstrukcja tego przymierza, bo to już było przymierze, to już nie tylko był układ o nieagresji, ale układ o wspólnej agresji, tak był skonstruowany, że przez pierwsze 2 lata to Rosjanie surowcami napędzają Niemców. Pamiętajmy, na bakijskiej ropie latały samoloty nad Londynem. Anglicy się zastanawiali, jak zbombardować Baku od strony tamtej, fińskimi samolotami. No bo trwała wojna fińska w tym czasie. Także widzimy tutaj ten, ale po 2 latach, nawet już w połowie drugiego roku, Niemcy miały się wypłacać technologią. Między innymi miał powstać super pancernik. No i zgadłbyś, jak się nazywał? Stalin.
0: A no proszę.
1: No ale Bismarck powstał. I to miał być Bismarck sowiecki, który rzeczywiście, gdzie by się nie pojawił, to w zasadzie był nie do pokonania.
0: No ale skalą pancerników jednak nie mogli się równać z Japończykami.
1: No na przykład.
0: Musashi i Yamato.
1: No ale to te pancerniki to już były...
0: Ale i tak lotnictwo je wykończyło.
1: I dlatego się skończyły pancerniki.
0: Tak.
1: Natomiast...
0: Pancerniki
1: na lotniskowce przerabiano.
0: Ale jednak trzeba powiedzieć, że w tym czasie, kiedy jeszcze te pancerniki służyły i były pewnym pomysłem na wojnę morską, to jednak taki pancernik wiązał siły w bardzo dużym sektorze. Bardzo.
1: No to prawie był sektor w setkach... Home Fleet ruszyła tak, na tego tak, Bismarcka. To
0: setki, w promieniu setek mil morskich tak, były siły morskie związane przez jeden okręt.
1: No ale widzisz, jedna torpeda, która uszkodziła ster, wystarczyła, żeby Bismarck nie dopłynął do bazy. No gdyby nie to, no tak, gdyby tam torpeda, nie wiem, minęła, nie wybuchła, albo no, nawet
0: gdyby uderzyła, trafiła w kadłub, to raczej by tam wielkiej szkody nie wyrządziła.
1: Tak, bo on miał zresztą podwójne poszycie, miał takie wypchane, trochę jak chomik wyglądał, takie właśnie po to, że pierwsza burta rozbita, ale druga...
0: Trochę jak podwójny kadłub okrętu podwodnego, tylko że jeden jest elastyczny,
1: I on by sobie tu poradził. Zresztą jest bardzo poważne podejrzenie, bo już obejrzano ten leżący wrak, że go zatopili sami Niemcy. Oni się obawiali, że on wpadnie w ręce, no bo rzeczywiście niewiele brakowało już. Artyleria była na tyle zdewastowana, że można było spokojnie, że tak powiem, wejść na pokład i tych Niemców powybierać jak ropuchy. Natomiast no i wtedy te Kingstony pootwierano na dnie. On się po prostu przewrócił na burtę i poszedł na dno. Wypadły z niego te wszystkie wieże. No ale już zostawmy tą sprawę. Stalin przeholował. Z tym tylko, że był przerażony sukcesami. On był pewny, że Niemcy będą się strasznie długo na tym froncie tam męczyć, a on tu będzie zyskiwał coraz bardziej. Powiedzmy od razu, że Hitler bardzo ustępował Stalinowi. No jednak oddanie mu państw bałtyckich, oddanie mu Finlandii, nie wspieranie Finlandii. Przecież Finlandia się potem stała quasi sojusznikiem w tak zwanej wojnie równoległej. Wprawdzie Finowie mówili, że to była ich prywatna wojna, żaden tam Hitler, no ale w tym samym czasie. Więc korzystał z efektów tej wojny. To powodowało, że Hitler musiał się liczyć coraz bardziej ze Stalinem i gdyby nie błyskawiczne zwycięstwo nad Francuzami, no i totalne moralne jednak rozłożenie narodu francuskiego. To była kwestia moralna, a nie kwestia uzbrojenia czy czegoś. No ginęli najdzielniejsi, ginęli chłopcy, no 500 adeptów szkoły, a cała reszta uciekała, rzucała broń. Polacy sobie z rowów wybierali co lepsze karabiny. No, ja tu może już opowiadałem, że byłem świadkiem, trafiłem na przejście graniczne, jak na piechotę szedłem do Teze, pod Genewą. I tam mi opowiedziano, jaka była różnica między armią francuską, która też tą przekraczała tylko w odwrotną stronę, a polską. Że Francuzi to był full, to był taki tłum kłębiących się ludzi, brudnych, zaniedbanych, głodnych. No i nagle kazano im się rozstąpić i pięknym marszem w nogę czwórkami wchodzili Polacy ze sztandarem, brali ziemię i przekraczali granicę śpiewając. No i jak zapytałem tego celnika, który już był wiekowy i to pamiętał, mówi... Czy to nie był czasem właśnie zanuciłem? Oui, to była ta piosenka właśnie, o to śpiewali. Jeszcze Polska i szli bohatersko, a był zachwycony, jak armata polska do końca strzelała w Niemca i kiedy wystrzeliła ostatni nabój, to chłopcy przepchali po prostu armatę przez granicę i oddali się Szwajcarom do internatu. No, to nie w niewolę, tylko no inny rodzaj zatrzymania. Potem Szwajcarzy ich użyli zresztą bardzo dobrze do wspaniałych budowania dróg, mostów, wszystkiego tam. Prawie co trzeci to ręka polska. A więc widzimy, że ten Ribbentrop-Mołotow załamał się w momencie no, tak gigantycznego sukcesu Hitlera, jakim było połknięcie Francji.
0: Proszę Państwa, znalazłem link do programu, o którym mówiłem, czyli Pakt Hitler-Stalin, korzenie zła. No i jakże mogłem zapomnieć o trzecim z dyskutantów, Grzegorzu Górnym.
1: Pozdrawiamy się, Grzesiu.
0: Pozdrawiamy, Grzegorzu. Wielokrotny gość Nocnych Świateł, mój dobry znajomy od dziesiątek lat.
1: Mój również. Syberię mamy na sumieniu.
0: Tak. A właśnie.
1: Grzegorzu, jesteś pozdrowiony.
0: Tak. Robiliście film o miejscu przetrzymywania Piłsudskiego.
1: Tak. Także tam było... No nie, kradliśmy chałupę stamtąd. Znaczy, może nie z Grzesiem bezpośrednio, ale z jego inspiracją.
0: No to wrócimy może jakoś tam do tego wątku pod koniec, bo on się zbliża już wielkimi krokami, a przynajmniej też poszukam linku do tego filmu, przecież on także jest w zasobach internetowych. Można go znaleźć. Ale my jednak dzisiaj rozmawiamy o tym, do czego odnoszą się te dni, które mamy w kalendarzu, wczorajszy i dzisiejszy, bo w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o prowokacji Gliwic, Polskę i operacji Himmler.
1: I Tannenberg.
0: A teraz jeszcze i Tannenberg.
1: Akcja Tannenberg jest w środku operacji Himmler.
0: A teraz mówimy i jeszcze będziemy kończyć ten główny wątek tej godziny, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli krócej mówiąc pakt Hitler-Stalin.
1: Dwa pakty.
0: Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, dyplomata, historyk, publicysta, pedagog. Wracamy do Państwa za parę minut na ostatnią część. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, to jeszcze ma na to około 17 minut, 18 może. Na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage Radio Plus komentarze, myśli, wątki, pytania, refleksje. Forum wymiany

0: Za 13 minut minie godzina pierwsza, ostatnie, prawie kwadrans, niecały, spotkania dzisiejszego w Nocnych Światłach, w pierwszym powakacyjnym wydaniu, numer 2081 w całej historii. 14 sezon programu rozpoczynamy od poniedziałku do czwartku, od 23 do pierwszej, dwugodzinne spotkania. Dzisiaj cykl Echa Historii, bo dwie rocznice tragiczne, 87, obydwie. Wczoraj prowokacja Gliwicka, dzisiaj wybuch II wojny światowej, więc o tym mówiliśmy w poprzedniej godzinie, także o szeroko zakrojonej operacji Himmler i Tannenberg, a teraz kończymy wątki dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow. Nasz ekspert, dr Krzysztof Jabłonka, dyplomata, historyk, publicysta.
1: Stara się jak może.
0: Jest jeszcze z nami przez paręnaście minut. Tak. Co Hitler obiecał Stalinowi, a Stalin Hitlerowi? Czy właściwie obaj przywódcy od początku zakładali, że przyjdzie taki moment, że oni staną przeciwko sobie?
1: Słuchaj, odpowiem ci krótko. Oczywiście krótkie odpowiedzi nie zawsze są celne. Świat. Naprawdę wtedy pojawia się po raz pierwszy podział całego świata.

0: Jak on miał więcej wyglądać? No Morze Śródziemne to miała być i z Czerwonym Morzem do spółki, miała być sadzawka Mussoliniego.
1: I, no tak, Abisynia przecież już wcześniej.
0: Etiopia, tak, która Etiopia. Była, no i Somalia, już było Somalia. Dawno, tak, podbite tam jeszcze w końcówce XIX wieku i Erytrea. Natomiast środek, czyli tak zwany Środkowy Wschód, czyli właśnie Afganistan, pamiętajmy, to są odwieczna tęsknota Rosji.
1: Ale nie tylko, ale również i Wielkiej Brytanii. No, Afganistan no, w ogóle nie miał szczęścia w historii.
0: Tak powiem, wstawiła nogę tutaj Afganistan
1: uratowała. To były tereny, które przecież były protektoratem brytyjskim.
0: One miały wpaść w ręce Rosji i Iran. I cały ten obszar miał sięgnąć, właśnie Rosja miała dotknąć Zatoki Perskiej. Natomiast Turcję widziano również w tym układzie, na jakiejś tam zasadzie. Turcja się nie dała skaptować. Natomiast, co jest ciekawe...
1: No właśnie, ale przecież te republiki, te kraje, które dzisiaj są wolne, a stały się republikami sowieckimi, Tadżykistan, Turkmenistan i tak dalej, to przecież, no może nie Tadżykistan, ale to są ludy tureckie.
0: Tureńskie.
1: No tak, no tak, tak.
0: Tureńskie. No Tadżykistan jest irański, ale to nie... nie natomiast tu jest inne ciekawostka.
1: Ale już na przykład Kazachstan to jest to...
0: Oczywiście, oczywiście. Nie, wszystkie pozostałe, pięć jest tych narodów, bo Karakaupacja jeszcze dochodzi. Mhm. No ale tu ważniejszą rzecz chciałbym powiedzieć. W tej sytuacji...
1: No tak, ale widzisz, ale tutaj jednak Turcja, która, co by nie mówić, jednak była pewnym lokalnym mocarstwem.
0: Wtedy...
1: Jednak dopuściła do tego, żeby utracić z rąk narody i tereny zamieszkane przez swoją kulturę.
0: Turcy byli słabo związani z północnym, z tym środkową Azją. Tam Enver Pasza usiłował za czasów sowieckich zrobić powstanie. No to go Ormianie dopadli i ubili. Natomiast Turcy są przede wszystkim sturcyzowani Bizantyńczycy. To tak by można by ich określić. To są Europejczycy. Natomiast tam jest rzeczywista Azja. Ale co innego jest tu ważne. Jeżeli by rzeczywiście Związkowi Sowieckiemu w tym podziale świata, bo to już tylko cztery mocarstwa miały zostać na świecie, przyznano ten Środkowy Wschód, czyli właśnie no, kawał Iraku, no, pewnie do rzek Eufratu lub Tygrysa, razem z Iranem. No, Iran to jeszcze Beludżystan, czyli kawał Pakistanu dzisiejszego. To Indie wypadały Japonii. I tu jest bardzo ciekawy szczegół, dlatego że potem widzimy, jak się ten cały podział świata redukuje do dwóch. Cały Pacyfik miał być światem japońskim, cały Atlantyk niemieckim. Granica oczywiście biegła na Kordylierach i Apalachach aż do Antarktydy. Antarktyda została podzielona. Jest taki nawet mapa. Głównie to szkolne atlasy się tym pasą, ale o ile zachowała się.
1: No właśnie, ale to ciekawa rzecz, bo jedynym państwem, którego Antarktyda jest częścią nominalną, jest Nowa Zelandia. A wszystkie inne części tak, Antarktydy są, no powiedziałbym, międzynarodowe. No, są tylko stacje.
0: Nie, dependencje Rosa też umiędzynarodowiono. Jest traktat antarktyczny, on obowiązuje, przedłużany co 50 lat, więc tam nowo... Znaczy, Argentyna i Chile usiłują włączyć części antarktyczne i na przykład podają swój obszar łącznie z tą Antarktydą. No ale w nawiasie podają, że Antarktyda, ta część Magellana, jak się nazywa, Magellania, o Nowej Zelandii nie słyszałem, aczkolwiek oni oczywiście tam robią wyprawy samolotowe, można sobie przelecieć nad, nie lądując oczywiście nad Antarktydą. Ale wróćmy do tematu. No oczywiście wypadnie w 1941 roku Związek Sowiecki. I wtedy następuje zmiana, korekta tych ekspentyw, czyli tych oczekiwań. I wiesz, gdzie się przesuwa granica? Zachodnia Syberia ma przypaść Niemcom, żeby było gdzie zesłać Polaków i innych Słowian. Gdzieś mgliście zaczepia o Tybet i tutaj się zemściła propaganda nazistowska. No, zamiłowanie do swastyki spowodowało, że bardzo chciano ten obszar zagarnąć, no bo tam swastyka jest czymś normalnym. Normalne kubki, talerze, wszystko jest zdobione i oznacza to, co głosi nazwa swasti, czyli słodki, dobry, znak, K.
1: Co więcej, właśnie swastyki w tym kontekście można spotkać do dzisiaj w pewnym bardzo popularnym miejscu w Polsce. jakim jest schronisko Murowaniec.
0: A, no tak.
1: Na hali gąsienicowej.
0: Tak, tak,
1: zdobienie. Te swastyki zdobią balustradę schodów, którymi wchodzi się na pierwsze piętro.
0: No na przykład. Tam zresztą siekierki tak też składano, żeby... Tylko, że ona się w odwrotną stronę kręciła. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że się wtedy Japonia poczuła tym ugodzona, że po prostu wydarto jej nagle przyszłą strefę. Oni zresztą mieli swojego Chandra Ghosha, takiego Quislinga, który miał odzyskiwać, zresztą jest bohaterem narodowym do dzisiaj Indii. No trochę taki Bandera, który miał przy pomocy armii japońskiej wyrwać Indię Brytyjczykom z okupacji, z gardła. No ale jak kiedy te Indie nagle miały dostać się Niemcom, no to wtedy zaczęli Japończycy troszeczkę sabotować współpracę z Niemcami. Przestali im tam dostarczać pewne rzeczy, zaczęły się kłopoty. No dopuścili się jednej rzeczy, że konwoje amerykańskie, które wypływały z Portland, z Vancouver nawet, z Anchorage już na Alasce, bez żadnej przeszkody przepływały sobie przez bądź co bądź japońskie wyspy kurylskie do portu we Władywostoku z potężną pomocą dla Rosji przeciw Hitlerowi. Jedyny był warunek, pamiętajmy, Japonia w ostatniej chwili, w kwietniu 1941 roku, zawarła pakt o nieagresji z Rosją sowiecką i dotrzymała go do wybuchu bomby w Nagasaki, kiedy to Rosjanie zerwali ten, Sowieci zerwali ten układ. No i zobaczmy teraz, że mamy już trójpodział świata. No w 1943 odpada oczywiście Mussolini, i już całkiem się nie liczy, założył tą swoją maleńką Republikę Sajo i wtedy już mamy dwójpodział świata. I jak on przebiegał? Z zachodnim brzegiem Syberii, no powiedzmy ob z Irtyszem do Niemiec, a Jenisiej tam z wszystkimi dopływami do Japonii, docierał do Mongolii. No Mongolia oczywiście była jak najbardziej, miała być japońska, bo jest skośna oka, ale cały ten obszar właśnie Azji Centralnej miał przypaść właśnie Hitlerowi. Potem granica gdzieś tam skręcała w Tybecie, o Tybecie różnie mówiono, tam agenci bardzo ostro działali, niemieccy, właśnie w celu przyciągnięcia Tybetu do swojej strefy i gdzieś w okolicach ujścia Gangesu dochodziła do morza, do Zatoki Bengalskiej i Oceanu Indyjskiego i dalej już oceanem do Antarktydy. No i tak overlord, tak dookoła świata. Znowuż mamy Andy, potem Kordyliery, Alaskę i wszystko to miało należeć do Japonii, a wschód do Niemiec. Nawet takie książki powstawały w Stanach, jakby wyglądały Stany Zjednoczone, gdyby jakaś tam grupa przekracza granicę niemiecko-japońską w górach skalistych. No, gdzieś tam, nie wiem, w Oregonie.
1: Słynna powieść Filipa Kindreda Dicka, Człowiek z Wysokiego Zamku. To jest przecież political fiction, w którym Ameryka przegrywa wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią i jest pod permanentną okupacją.
0: Z Niemcami.
1: Przepraszam.
0: Z Trzecią Rzeszą. Tak,
1: tak, tak, z Trzecią Rzeszą.
0: Bo inaczej by przegrała sama ze sobą.
1: Tak, tak, oczywiście. Przepraszam za przejęzyczenie, pora późna.
0: Pojęliśmy sens, tak. I to sobie można było wyobrazić. To już było w zasięgu wyobraźni. No, Niemcom niewiele naprawdę brakowało, półtora roku podobno, do skonstruowania bomby atomowej i jej użycia. Bezwzględnie by ją użyli. Nawet powstało V3 do właśnie przenoszenia takiej broni, które miało 30 kilometrów, miał chyba taki pas rozpędzający się, który miał wystrzelić taki pocisk, który przeleciałby Atlantyk i eksplodował gdzieś nad Nowym Jorkiem, Waszyngtonem, no i paroma takimi innymi amerykańskimi wsiami. No i to się wszystko zawaliło, ale jak zrekonstruujemy, to rzeczywiście Niemcy wybiegli no prawie w kosmos. Przy swoim Wernerze von den Braunie, to rzeczywiście mogliby...
1: Generalnie Amerykanie dzięki operacji Spinacz,
0: tak,
1: prawda, wyszli w kosmos.
0: Znaczy oni by i tak do tego doszli, ale mieli skróconą drogę. Natomiast pozbawienie właśnie Niemców całego tego nuklearnego przemysłu, czy też osiągnięć, niewielkie one były, ale już wystarczały do takiej prymitywnej bomby, pozbawiło Rosjan. Na 5 lat, oni w zasadzie dopiero w 1949 roku, i to tylko dzięki zdradzie Fuchsa, planu Manhattan, odkryli, jak wzbogacać uran i mogli jakąś tam bombę wyprodukować, no i świat stanął wtedy na krawędzi zagłady. Ale o te 5 lat właśnie Związek Sowiecki przegrał wojnę, wyścig zbrojeń, zimną wojnę z Zachodem, całym Zachodem, oczywiście z Amerykanami na czele. No więc tak to wygląda ten Ribbentrop-Mołotow. Ale tu jeszcze jedną ciekawostkę chcę ci podrzucić, drogi Pawle. Otóż jeszcze w 1939 roku, gdzieś do sierpnia, Japończycy toczą potężną bitwę pod Hauhengoem i gdzieś tam jeszcze w pustyni Hałan, w Mongolii. Notabene tam dowodził Żukow na przykład, właśnie te swoje manewry fantastycznie mógł trenować. Jaka wściekłość ich ogarnęła, gdy tu z ich śmiertelnym wrogiem, z którym oni się tu na terenie Chin i Mongolii mocują, Hitler zawiera nie to, że tam układ, no układy to się przyjaźń. I odpłacili zimną nienawiścią, kiedy Hitler dobijał się do bram Moskwy, Japonia z zimną obojętnością wytrzymała, ba, przez Zorgego dała cynk Rosjanom, że oni się tu nie ruszą i Rosjanie nocą przez 6 dni przerzucili wszystkie dywizje znad Amuru, no to nam 40 było, gdzie? Pod Moskwę. I ta bitwa pod Moskwą zaczyna się nad Amurem, gdzie Rosjanie byli pewni, że Japończycy z zemsty za pakt Ribbentrop-Mołotow nie pomogą Hitlerowi. No ale przecież no, nie było lepszej okazji, gdy tutaj jest no, potwornie mordowana Armia Czerwona, no zamordować ją jeszcze na wschodzie. No i wtedy już by Sowieckiego Sojuza nie było, a z takimi resursami, surowcami gospodarczymi Niemcy byłyby być może już nie do pokonania. No. Z Czukotki już było blisko na Alaskę.
1: Tak, no ale ciekawa sprawa, bo tutaj poruszyłeś pewien wątek, który mówi o jednak pewnych napięciach w ramach całego układu osi.
0: Tak, i on zaczął pękać właśnie przez Ribbentrop-Mołotowa.
1: Nie tylko przez to, bo no, ale to bardzo ciekawa anegdota, no, której treścią było ludzkie życie. Otóż była taka sytuacja, kiedy w ręce japońskiego oddziału wpadła grupa żydowskich uchodźców. No, tak. No i oni tak nie za bardzo wiedzieli, co z nimi zrobić. I jeden z japońskich oficerów zapytał, słuchajcie, ale to jest ciekawe, że jednak żołnierz zadaje takie pytanie potencjalnym ofiarom. Co jest takiego, dlaczego Hitler was tak nienawidzi? I tutaj żydowska mądrość
0: wzięła górę.
1: Mówi, dlaczego? Bo jesteśmy Azjatami.
0: No, mieli rację. To jest ten słynny właśnie, jak się nazywał konsul w Kownie, Shiranaga, któremu polskie podziemie zrobiło nawet taką pieczątkę całą i dał 2,5 tysiąca ludziom, dał zgodę na przyjazd do strefy japońskiej. No i Rosjanie przepuścili ich wszystkich i rzeczywiście dojechali. Co ciekawe, polski konsulat w Japonii zajął się tymi Żydami, którzy z Polski do Litwy uciekli, no i z Litwy mogli wyjechać. Także nakręcono film, bardzo zresztą celny. Niestety zamiast polskiego podziemia wypromowano jakiegoś pseudonawróconego Niemca, który nagle poczuł miłość do Żydów i tu ułatwiał temuż właśnie konsulowi japońskiemu, czy mandżurskiemu jeszcze wtedy ową pracę. No, a to akurat był polski wywiad. No, szkoda, że tam się do końca prawdy nie trzymano, ale jak wiemy, prawda jest pierwszą ofiarą wojny.
1: Krzysztofie, 2 minuty po godzinie 1:00, tak więc musimy lądować, mimo powoli, że tak, z tobą już czas spędzony zawsze jest arcyciekawym przeżyciem, ale na zakończenie chcę postawić pytanie. To wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, operacja Himmler, Tannenberg, prowokacja Gliwicka, czyli także również pewnego rodzaju podbudowa polityczna i gospodarcza, jaką był pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli Hitler-Stalin, właściwie oba pakty. No i to, co dzisiaj jest najbardziej tragicznym elementem tego, czyli wybuch tej wielkiej II wojny światowej. Na zakończenie naszego spotkania, czego te wszystkie wydarzenia, o których mówiliśmy, mogą nas nauczyć dzisiaj z tej perspektywy, jednak biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą?
0: Powiem ci jednym słowem, ostrożności. To znaczy, powinniśmy mieć detektor w mózgach i to nie tylko ci, co rządzą, ale i ci, co są rządzeni i wykrywać takie rzeczy, no jak te drony, zanim nadlecą. już nie mieć złudzeń. Najgorszą rzeczą, jaka się wydarzyła w okresie międzywojennym, że ciągle się łudzono, że tego Hitlera da się utrzymać. No niestety nie istnieją tresowane żmije. Żmija jest po to, żeby gryźć i po to ma te zęby. Żmije trzeba po prostu zabić. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś zabić, tylko żeby zabić możliwości, którymi się niektórzy posługują. Hitlera rzeczywiście wykreowano po to, żeby wywołał wojnę. Bo wiedziano, że on to zrobi. Zresztą był w dużej mierze stymulowany i to nawet prochami przez Martina Bormana. Przecież on momentami tracił możliwość.
1: Liczba sytuacji psychoaktywnych, które zażywał, już potem musiał zażywać Hitler, tak. To jest trudno do policzenia.
0: Tak, i tu już widać, że... Znaczy, Niemcy na tym straciły jedno, nie umiały dobrze przegrać. Przegrały w najgorszym możliwym stylu, że ich w końcu podzielono, porąbano. No, jakoś się ta RFN-owska część odbudowała, NRD diabli wzięli. Natomiast nauka bardzo podstawowa. Nie ufać tym, którzy się ogłaszają zbawcami świata, jakimikolwiek by nie byli. To są niebezpieczne bełwany. No i kto im ulega, ten przegrywa. Dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Cztery, a właściwie już prawie pięć minut po godzinie pierwszej. Także... Kończymy to pierwsze w 14 sezonie wydanie Nocnych Świateł.
0: Inauguracyjne i przepraszamy, że przeciągnięte, ale pierwsze wypada przeciągnąć.
1: Tak jest. To było wydanie Nocnych Świateł numer 2081. Od 13 lat jesteśmy z Państwem na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. W całym kraju można nas odbierać przez internet na całym świecie ze strony radioplus.pl i można ten program współtworzyć. To jest platforma dialogu, czyli przestrzeń, którą nazywamy Forum Wymiany Myśli dla Świetlików na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, który na ten moment zamykamy, bo program dobiegł końca. Dzisiaj z okazji smutnych, niestety i tragicznych rocznic, czyli wczorajszej dotyczącej prowokacji gliwickiej, operacji Himmler i Tannenberga, także dzisiejszej związanej z tą najbardziej tragiczną historią, czyli II wojną światową, jej wybuchem. No i przy okazji o pewnych paktach, które, no, można powiedzieć, położyły pieczęć na tym, co się stało tydzień później. Pakt Ribbentrop-Mołotow.
0: Diabelską pieczęć.
1: Diabelska pieczęć, czyli pakt Hitler-Stalin. O tym rozmawialiśmy przez minione ponad 2 godziny. Gościem Państwa i moim...
0: Krótka uwaga. Drodzy Państwo, nie przestraszcie się. O 4:45 w całej Polsce zabiją wszystkie możliwe dzwony. Będą biły przez 5 minut. Kogo obudzą, to niech przypomni sobie.
1: Są tacy, którzy śpią twardo.
0: To prześpią.
1: Tak, to prześpią. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, był z nami w dzisiejszym wydaniu Nocnych Świateł. Nasz ekspert tego wieczora na początku 14 sezonu. Serdecznie, gorąco Ci dziękuję.
0: I ja również dziękuję, pozdrawiam, zwłaszcza Bożenkę.
1: A jeszcze pozwolę sobie przeczytać to, co jeden ze słuchaczy napisał na Facebooku. Moment, bo mi to odjechało, ale zaraz to znajdę, no bo nie sposób nie znaleźć. No, liczba jednak wpisów mimo wszystko jest ograniczona. O, Mariusz, tak jest, to chcę podsumować głosem słuchaczy nasz dzisiejszy program. Pozdrawiam Nocnych Świetlików, dziękuję za super audycję. Studiowałem historię, ale te audycje są ciekawsze niż były wykłady na historii w Olsztynie, ale to już historia. Dziękujemy Ci, Mariuszu. Mam nadzieję, że
0: wszystko
1: pozostali
0: ma swoją historię.
1: Nasi słuchacze są podobnego zdania. To też zapraszam Państwa na kolejne wydanie Nocnych Świateł już za niespełna 22 godziny. No i ponieważ to 1 września, no to też nie może być inaczej jak echa historii. Chociaż nie będziemy rozmawiać o wydarzeniach września, bo o tym rozmawialiśmy, Krzysztofie, rok
0: teraz,
1: temu.
0: Tak,
1: ale jutrzejszego wieczora, we wtorkowy wieczór, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej będziemy poruszać się śladami jednej z najbardziej okrutnych postaci tej wojny, chociaż nie bezpośrednio kojarzonej z walkami na froncie. Po śladach Józefa Mengele będziemy jutro przekroczyć z Auschwitz do Ameryki Północnej. Jutrzejszym gościem będzie historyk, filozof, filolog, podróżnik, eksplorator, publicysta, filmowiec, reportażysta, autor książki Mefisto z Auschwitz, dr Mieczysław Olszycki, Olsensis. To jutro w Nocnych Światłach, a dzisiaj mówiłem Państwu dobranoc, skłaniam się nisko, Paweł Krzemiński
0: i Krzysztof Jabłonka.
1: I Krzysztof Jabłonka. Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.
2: Plus. Nocne światła. Nocne światła.